0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wypadek na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce. Jedna osoba zginęła. Po odwołaniu prezydenta Krakowa miasto zapewnia, że działa normalnie. Upały w Europie, we Włoszech miesiąc wcześniej niż zwykle. Dorota Wardecka, dzień dobry. Jedna osoba zginęła, kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się z ciężarówką, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
2: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowi pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
1: Pociągi dalekobieżne jadą objazdami, pasażerowie lokalnych połączeń mają do dyspozycji autobusową komunikację zastępczą. Prezydent powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
3: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w różnych sądach, różnych instancji.
1: Prezydent musiał podjąć decyzję o powołaniu nowego prezesa, ponieważ kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosił się Jarosław Kaczyński. Prezes PiSu zarzucał mu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Wakacje w Krakowie przebiegną pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej. To z powodu szykowanych nowych wyborów prezydenckich. Mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego, a to oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. W tym czasie miastem zarządzać będzie komisarz wyznaczony przez premiera. I to powinno nastąpić jak najszybciej. Kwestiami organizacyjnymi z kolei do czasu wyznaczenia komisarza zajmie się sekretarz miasta. Dziś Dzień Matki, a Polska znajduje się w światowej czołówce rodzicielskiego kryzysu. Aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia. Tyle samo chce być jeszcze lepszymi rodzicami. Według badania Ipsos dla Fundacji Kosmos dla dziewczynek. O objawach i sposobach na wypalenie rodzicielskie Małgorzata Waszkiewicz.
4: Blisko 40% rodziców dostrzega u siebie objawy wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
5: Od podirytowania, rastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
4: Badania naukowe pokazują, że proste czynności potrafią pomóc.
5: Trzy głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
4: A dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych.
1: Brytyjczycy przeżyli wczoraj najcieplejszy majowy dzień w historii swojego kraju. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia Celsjusza pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii w związku z opałem obowiązuje pomarańczowy alarm. Alerty pogodowe także we Włoszech. W 12 włoskich miastach obowiązywać będzie dziś ostrzeżenie przed upałami. Między innymi w Rzymie, Bolonii, Florencji, Turynie i Wenecji. W tym roku upały nadeszły prawie miesiąc wcześniej niż zwykle.
6: Dzień dobry, we wtorek, 26 dzień maja. Łukasz Michnal, zapraszam już na poranek w rytmie Trendy Hitów do 11. Pobudka z nami, a na początek dnia również prognoza pogody. No, uwaga na mocniejsze porywy wiatru, bo dzisiaj do 60 km na godzinę zaznaczyli nam na mapach pogodowych taką prędkość meteorolodzy. Dużo bezchmurnego nieba nad Podkarpaciem i nad Małopolską i temperatury w okolicach 24 stopni Celsjusza w dzień. Ciśnienie 1024 hektopaskale, biometr obojętne.
7: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
9: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama.
9: Trendy start w Trendy Radio.

Wtorek, 26 dzień maja. Wyjątkowy dzień, bo dzień matki dzisiaj w kalendarzu, więc od samego rana w całej naszej redakcji unoszą się te życzenia właśnie wszystkim naszym ukochanym mamom. Dzisiaj 146 dzień roku. Angelika, Ewelina, Filip, Teodor i Paulina mają swoje imieniny. Dzisiaj o 4:27 wstało słońce, zachód ma być o 20:40, a dzień trwa 16 godzin i 13 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 31 minut. Jeśli chodzi o koniec astronomicznej wiosny, to do lata pozostaje nam 25 dni.

Wtorkowy ranek, a u nas już, proszę bardzo, program Trendy Start. Czas na kalendarium historyczne. 26 dzień maja zapisał się w historii naszego kraju wieloma wydarzeniami, a kilka z nich przytoczę już właśnie teraz. Rok 1569. Wołyń został przyłączony do korony Królestwa Polskiego. W 1714 druga lokacja Ostrowa Wielkopolskiego. 1792 wojna polsko-rosyjska, klęska wojsk litewskich w bitwie pod Opsą. W 1943 roku oddział Kedywu AK dokonał masakry 28 Ukraińców we wsiach Strzelce i Tuchanie koło Chełma. W roku 1999 został zatrzymany Henryk Niewiadomski, pseudonim Dziad, a w 2019 odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z dębickiej drogówki wyjaśniają dokładny przebieg wczorajszego zdarzenia drogowego z udziałem rowerzysty, do którego doszło na ulicy Ratuszowej w Dębicy. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Oplem najprawdopodobniej na skutek nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu na rondzie potrąciła kierującego rowerem 59-letniego dębiczanina. Mężczyzna na skutek zderzenia pojazdów trafił do szpitala w Dębicy. Kierująca autem osobowym 28-letnia mieszkanka Dębicy była trzeźwa. Policjanci będą wyjaśniać dokładne okoliczności tego zdarzenia. Na przełomie wakacyjnych miesięcy od 30 lipca do 2 sierpnia w Tarnowie odbędzie się czwarta edycja Festiwalu Miejskiego Szkicowania. Udział w wydarzeniu weźmie ponad 300 osób z Polski i świata. Głównym organizatorem festiwalu jest Urban Sketchers Polska, czyli grupa promująca szkicowanie w przestrzeni miejskiej, zrzeszająca miłośników rysunku na każdym poziomie zaawansowania. Wydarzenie skupia osoby rysujące miasto bezpośrednio z obserwacji w terenie. Chodzi o szkicowanie tego, co ma się przed oczami tu i teraz, ulic, ludzi, budynków czy codziennych scen. W tym roku na Festiwal Miejskiego Szkicowania zaproszono instruktorów z całego świata. W czasie festiwalu odbędą się warsztaty, prelekcje i pokazy szkicowania. Jedno ze spotkań będzie poświęcone Stanisławowi Wyspiańskiemu, który wiele czasu spędził w Tarnowie, rysując miasto. W ramach festiwalu będą też miały miejsce targi artykułów plastycznych. Na prelekcje oraz pokazy szkicowania wstęp jest wolny, na warsztaty obowiązują bilety. Dzisiaj obchodzimy Dzień Matki, jedno z najpiękniejszych i najbardziej poruszających świąt w kalendarzu. To wyjątkowy moment, kiedy na chwilę zatrzymujemy bieg codziennych spraw, aby skierować całą swoją uwagę, wdzięczność i miłość ku osobom, które dały nam życie. Za co swoje mamy kochają najbardziej uczniowie klasy trzeciej ze szkoły podstawowej nr 6 imienia Janusza Korczaka w Krośnie, wypytała nasza reporterka.
2: Dziękuję mamie za to, że ja mam po prostu wolność.
3: Kocham moją mamę za to, że mnie wychowuje i się mną opiekuje.
4: Dziękuję mojej mamie za to, że mnie kocha i wspiera.
5: Kocham moją mamę dlatego, że mi pomaga, że mnie wychowuje.
6: Kocham moją mamę za to, że jest zawsze przy mnie, wspiera mnie i po prostu, że mnie kocha.
7: Pozdrawiam.
8: Kocham moją mamę za to, że mnie wspiera w różnych chwilach i że pomaga mi w czymś, w różnych lekcjach, wszystkim.
9: Kocham swoją mamę dlatego, że zawsze mi pomaga i że jak coś mi nie wyjdzie, to mnie pociesza.
10: Kocham swoją mamę dlatego, że przez nią żyję i cały czas mi pomaga.
11: Kocham moją mamę, że mi pomaga, wspiera mnie i odrabia ze mną zadania domowe.
12: Kocham moją mamę za to, że mnie wspiera i za to, że dzięki niej jestem na tym świecie. No i pozdrawiam moją mamę.
13: Kocham moją mamę za to, że mnie wspiera, opiekuje się mną i mnie kocha.
14: Kocham moją mamę, że się mną zajmuje, opiekuje i pozdrawiam moją mamę.
15: Kocham swoją mamę za to, że mnie wychowuje, pomaga mi w zadaniach domowych, no i...
16: Kocham moją mamę. Jest najlepsza.
17: Kocham moją mamę, robi mi jej cenie.
18: Kocham moją mamę za to, że mnie wychowuje, że jestem na tym świecie i że ją kocham.
19: Kocham swoją mamę za to, że się opiekuje, za to, że jest zawsze przy mnie, jak mi coś źle wyjdzie. I pozdrawiam Anię.
20: Kocham moją mamę za to, że zawsze, kiedy jest mi smutno, to mnie pocieszy i że... Po prostu mi dużo zabawek czasami kupuje. No i pozdrawiam, moja mama Kasia.
21: Dziękuję mojej mamie za to, że się mną opiekuje, za to, że zawsze mnie pocieszy, gdy jestem smutny i zawsze stanie w mojej obronie. Pozdrawiam Magdalenę Buczyńską.
22: Kocham moją mamę, bo mnie wychowuje, zawsze jest przy mnie i mi pomaga.
1: Dzień Matki przypomina nam, że najcenniejsze, co możemy podarować drugiej osobie, to nasz czas i pełna obecność.
0: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Wtorek razem z Trend Radiem już w swoim rytmie muzyki, ale też i wspomnień. Teraz kalendarium wydarzeń na świecie. 26 maja 1883 roku poświęcono Sobór Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. W 1892 zwodowano brytyjski transatlantyk Naronik. W roku 1904 wojna rosyjsko-japońska, zwycięstwo Japończyków w bitwie pod Jinzhou. W 1933 Hendrikus Colin został premierem Holandii. W roku 1966 Gujana uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii. W 1990 założono Demokratyczną Partię Rosji.

we wtorek 26 maja. Też pasuje zerknąć do kalendarium muzycznego. W roku 1920 urodziła się Peggy Lee, piosenkarka i aktorka z

Zmarła w 2002 roku. 26 maja 1926 urodził się Miles Davis, trębacz i kompozytor jazzowy, który zmarł w 1991. W roku 1948 urodziła się Stevie Nicks, wokalistka zespołu Fleetwood Mac. Rok 1954 urodził się Marian Gold, współzałożyciel i wokalista grupy Alphaville. 26 maja 1962 urodził się Black, wokalista i kompozytor, zmarł w 2016 roku w wieku 53 lat. 26 maja 1986 roku ukazał się trzeci studyjny album grupy Modern Talking zatytułowany Ready for Romance.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Utrudnienia na torach w Wielkopolsce po śmiertelnym wypadku. Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu o pożarze w mieszkaniu w Gdańsku. Tegoroczne Frederyki przyznane złota statuetka dla Lady Punk. Dorota Wardycka. Jeszcze co najmniej dzisiaj, być może dłużej, potrwają utrudnienia na torach po wypadku w Wielkopolsce. Na trasie Rogoźno-Poznań na przejeździe kolejowym w Garbatce ciężarówka zderzyła się z szynobusem. Zginął kierowca samochodu, 18 osób jadących pociągiem zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tir prawdopodobnie nie wyhamował przed przejazdem i wjechał w bok szynobusu Kolei Wielkopolskich. Na miejscu cały czas pracują służby, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
2: To na pewno nie będzie szybko. Po pierwsze, trzeba ściągnąć ze szlaku ten poszkodowany, powiedzmy, pociąg, czyli że nawet można powiedzieć wrak pociągu. Po drugie, uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
1: Zamknięta jest trasa kolejowa Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Dla pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są m.in. przez Bydgoszcz. Trzydniowy protest pracowników rozpoczął się przed centralą Dino Polska w Krotoszynie. Powstało tu miasteczko namiotowe. Pracownicy domagają się m.in. podwyżek o 900 zł.
3: Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek przeprowadziła setki kontroli. Wykryto ponad 1300 naruszeń. A co robi firma Dino? No nic nie robi. Dalej łamie te przepisy prawa. Łamie przepisy ustawy o związkach zawodowych, łamie przepisy kodeksu pracy, łamie przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
1: Protestujący skarżą się też m.in. na przeciążanie pracowników i braki kadrowe. Jest śledztwo w sprawie wywołania fałszywego alarmu o pożarze mieszkania w Gdańsku. Chodzi o mieszkanie matki prezydenta Karola Nawrockiego. W weekend ktoś zawiadomił służby nie tylko o pożarze, ale też o tym, że zagrożone są dzieci. Na miejsce przyjechały policja, straż i pogotowie ratunkowe. Drzwi zostały otwarte siłowo. Sprawcy fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. A to nie jedyne takie zgłoszenie. Wcześniej doszło już do wywołania fałszywych alarmów, do kolejnych również w poniedziałek, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
4: Mieliśmy bardzo poważne zgłoszenie na terenie Warszawy, które musiało być szybko procedowane i oceniona wiarygodność. Tego są setki z tych weekendowych zdarzeń. Oczywiście muszą być wyciągnięte wnioski. To nie znaczy, że będzie potrzebna zmiana.
1: A politycy PiSu domagają się dymisji szefa MSWiA. Metallica zatrzęsła ziemią podczas koncertu w Kotle Czarownicy w Chorzowie. Stacja sejsmologiczna odnotowała drgania ziemi, mówi Damian Jabłeka z Planetarium Śląskiego.
5: Od właściwie pierwszych riffów ze sceny aktywność ta sejsmiczna się zwiększyła i przez cały koncert z różną intensywnością, ale mogliśmy obserwować, jak te drgania się tutaj przenoszą, no bo musimy pamiętać o tym, że dźwięk to są właśnie drgania.
1: Poprzednio taka sytuacja wydarzyła się podczas koncertu zespołu Rammstein. Tegoroczne Frederyki przyznane. Kasia Linz została artystką roku, nagrodzoną za muzykę, która łączy pokolenia. Laureatami statuetki dla popowego singla roku zostali Kuban, Faust i Zalia za piosenkę Kyoto. Statuetkę otrzymał także m.in. PZ. Złotego Fryderyka przyznano zmarłemu w sierpniu rok temu Stanisławowi Sojce, a Złotego Fryderyka za całokształt twórczości dostał także zespół Lady Punk.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Dzień dobry. Hubert Hurkacz poszedł w ślady naszych czterech tenisistek i awansował do drugiej rundy Roland Garrosa. Polak wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem 6-3, 6-3, 2-6, 6-3 i przyznał, że tylko jeden fragment meczu był gorszy.
2: To był dobry mecz z mojej strony, dobrze grałem, miałem taki lekki zjazd w trzecim secie, natomiast później się odbudowałem i cieszę się z tego zwycięstwa, bo było mega, mega ważne dla mnie.
1: Kamil Majchrzak będzie we wtorek ostatnim polskim singlistą, który wystąpi w pierwszej rundzie wielkoszlamowego French Open. O godzinie 11 zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. A wcześniej do drugiej rundy zmagań awansowały nasze zawodniczki. Iga Świątek pokonała Australijkę Emerson Jones. Świetny mecz rozegrała też Maja Chwalińska, która pokonała mistrzyni olimpijską Chinkę Quinwen Zheng. A jeszcze w niedzielę do kolejnego etapu zmagań awansowały Magdalena Frech i Magdalinet. Mecze paryskiego turnieju pokazuje Eurosport. Za nami podsumowanie minionego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej piłki nożnej. Wczoraj odbyła się gala PKO BP Ekstraklasy, gdzie trofeo odebrali najbardziej wyróżniający się zawodnicy. Najlepszym piłkarzem został Bartosz Nowak z GKS Katowice, który zgarnął też nagrodę dla pomocnika sezonu. Natomiast za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. Najlepszym bramkarzem sezonu został Ksawier Dziekoński z Korony Kielce, obrońcą Wojciech Łońka z Lecha Poznań, a napastnikiem Karol Czubak z Motoru Lublin. Pachnie powołaniem do kadry. Ale jak już o tym mowa, to WFL Wolfsburg z naszym reprezentacyjnym bramkarzem Kamilem Grabarą nie utrzymał się w piłkarskiej ekstraklasie Niemiec. W rewanżowym meczu barażowym przegrał na wyjeździe pod ogrywce z SC Paderborn 1-2. W ubiegłym tygodniu pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 0-0. Koszykarze San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 103-82 w czwartym meczu finałowym konferencji zachodniej Ligi NBA i wyrównali stan rywalizacji play-off do 4 zwycięstw na 2-2. Kolejne spotkania we wtorek w hali obrońców tytułu oraz w czwartek ponownie w Teksasie. Hokejści Vegan Golden Knights odrobili z kolei 3-bramkową stratę i wygrali z Colorado Avalanche 5-3 i prowadzą 3-0 w serii play-off w finale konferencji zachodniej Ligi NHL.
3: Wtorek w regionie przyniesie nam w większości regionu bezchmurne niebo i temperatury w okolicach 24 stopni Celsjusza. Wiatr północno-zachodni w porwach 60 km na godzinę. Ciśnienie 1020 hektopaskali wczesnym rankiem. Ciepła i sucha termika zapowiada się na te najbliższe godziny. No a jeśli jesteście ciekawi, jak Biomet nam dzisiaj się prezentuje, to ten jest obojętny. Jutro w środę 21 stopni Celsjusza w dzień, w nocy 13, ale mogą się pojawić burze z deszczem.
4: Reklama.
5: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
6: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
7: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak w Jaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
4: Reklama.
8: Trendy start w Trendy Radio.

0: Dzisiaj już 26 dzień maja, więc wczesnym rankiem informujemy, że dzisiaj dzień mamy i wszystkim mamom składamy najlepsze życzenia, chociaż tych słów dzisiaj z pewnością popłynie na naszej antenie mnóstwo. Kłaniamy się wszystkim tym, którzy ten wtorkowy ranek witają razem z nami, a do 11, jak zawsze, od poniedziałku do piątku, wiecie jaki program.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.

0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Zobaczmy dzisiaj do kalendarza raz jeszcze. 26 dzień maja. Dzisiaj temat będzie wracał bardzo często, bo przecież maj to też i święto naszych mam. 26 dzień maja. 146 dzień roku. Poza życzeniami z okazji Dnia Mamy, dzisiaj też Dzień Samospieru i Światowy Dzień Drakuli. Również dzisiaj swoje święto mają osoby, które mają na imię Ewelina, Paulina, Filip czy Angelika. 4:26. O tej porze wstało słońce, zachód będzie o 20:39, a dzień potrwa nam 16 godzin i 13 minut.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Dla zwiększenia stanu bezpieczeństwa na podkarpackich drogach policjanci prowadzili przez weekend akcję Jednoślad. Funkcjonariusze zwracali szczególną uwagę na zachowanie kierujących jednośladami. Podczas działań mundurowi skontrolowali 899 kierujących, w tym 705 motocyklistów i motorowerzystów, 146 rowerzystów i 48 użytkowników hulajnóg. Podczas działań ujawnili 139 naruszeń przepisów ruchu drogowego. Wobec 54 kierujących zastosowano pouczenie, a 69 zostało ukaranych mandatem karnym. Ponadto mundurowi skierowali 26 wniosków o ukaranie do sądu, zatrzymali 30 dowodów rejestracyjnych, 12 praw jazdy i 6 osób, które kierowały po alkoholu. Najwyższa emerytura wypłacana przez ZUS na Podkarpaciu to prawie 29 tysięcy złotych brutto. Otrzymuje ją co miesiąc kobieta, która przeszła na emeryturę po ponad 50 latach odprowadzania składek. Z kolei najniższa to zaledwie 8 groszy. Otrzymuje ją kobieta, która odprowadziła składki za 2 dni pracy. Na Podkarpaciu emeryturę z ZUS otrzymuje ponad 457 tysięcy osób, a jej przeciętna wysokość w naszym regionie to około 4103 zł. Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Podkarpaciu.
3: W naszym kraju obowiązuje zasada zdefiniowanej składki, co oznacza, że wysokość emerytury zależy od kwoty składek opłaconych w czasie aktywności zawodowej. Prawo do emerytury przysługuje każdemu, kto ukończył powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i opłacił składki na ubezpieczenia społeczne przynajmniej za jeden dzień. Na wysokość emerytury znacząco wpływa staż pracy. Im więcej odłożonych składek i im późniejsze przejście na emeryturę, tym wyższe świadczenie. Każdy rok przepracowany po osiągnięciu wieku emerytalnego podwyższa przyszłą emeryturę.
2: Minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł. Prawo do podwyższenia do tej kwoty przysługuje kobiecie ze stażem pracy 20 lat, a mężczyźnie 25. Osoby, które nie mają wymaganego stażu pracy, otrzymują emeryturę bez podwyższenia w kwocie odpowiadającej sumie faktycznie odprowadzonych składek.
0: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: Nadchodzący Dzień Dziecka w Tarnowie zapowiada się wyjątkowo dla miłośników czworonogów. W sobotę azyl miejski otworzy swoje bramy, zapraszając do wspólnego świętowania, którego kulminacyjnym punktem będzie artystyczne wykończenie nowej przestrzeni dla kotów. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11. Główną atrakcją zaplanowaną na ten dzień jest wielkie malowanie nowej kociarni. Dzieci pod opieką dorosłych będą miały okazję własnoręcznie ozdobić ściany budynku, tworząc przyjazne i barwne otoczenie dla lokatorów placówki. To unikalna okazja, by połączyć zabawę z realną pomocą na rzecz poprawy warunków bytowych zwierząt. Poza aktywnościami malarskimi, program przewiduje szereg edukacyjnych atrakcji. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w quizach wiedzy o psach i kotach, w których przewidziano drobne upominki. Zaplanowano również spotkania z pracownikami, którzy opowiedzą o codziennym życiu w azylu oraz przedstawią zwierzęta czekające na nowe, kochające domy. Wszystkie punkty programu zostały zaplanowane tak, by zapewnić podopiecznym schroniska bezpieczeństwo i komfort.
1: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
6: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Motolease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
5: I to gdzie?
6: Oto Motolease. Auto w abonamencie. To tu.
7: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę Mrówkę. Zakupy, a do tego Mrówka dla Ciebie! Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
1: Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To Trend Radio i poranek Trendy Start, a teraz w tym oto programie czas na informacje drogowe, które przygotował Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Z serwisem drogowym startujemy w Sanoku. W tym mieście musimy dzwonić przed rondem Beksińskiego, jadąc ulicą Rymanowską. Noga z gazu również na ulicach Dmowskiego, Kościuszki, odcinkowo na Staszica i Kościuszki. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicy Bieszczadzkiej w stronę miasta, troszkę wolniej na Korczyńskiej i Niepodległości oraz Legionów. Zwiększmy ostrożność na ulicach Podwale, Tkackiej i ulicy Czajkowskiego, troszkę wolniej na Wojska Polskiego i na ulicy Rzeszowskiej na pasie w stronę obwodnicy. W Jaśle korek robi się na ulicy 17 stycznia w stronę centrum miasta. Zwalniamy również na ulicy Lwowskiej, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego. Mniej gazu na Mickiewicza 3 maja oraz ulicy Piłsudskiego. W Korlicach odczekujemy na wjazd od strony Klęczan. Poza tym wolniej na ulicy Kościuszki, Legionów Mickiewicza oraz Sienkiewicza.

0: Reklama.
1: Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Tak, to ten muzyczny poranek, który dodaje wam energii, który również jest waszym codziennym dobrym nawykiem. No, od kilku lat już jesteśmy z wami i właśnie serwujemy wam nie tylko muzykę, ale też i cenne informacje. No, dzisiaj wiemy, że mamy są głównymi bohaterkami tegoż dnia, ale no, Dzień Samolotów z Papieru nam wpisano również jako święto z 26 maja. No i co najlepsze, w czasach, w jakich żyjemy, te maszyny nie potrzebują paliwa do latania. No i zdecydowanie są tańsze w produkcji.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prokuratura szuka sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta. Prezydent wskazał tymczasem nowego prezesa Sądu Najwyższego. Rynki czekają na pokój, a Amerykanie znów zaatakowali Iran. Dorota Wertycka. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Prokuratura we współpracy z służbami sprawdza, kto był sprawcą fałszywych alarmów. To nie uspokaja polityków opozycji, którzy uważają, że służby w tym przypadku zawiodły, mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.
2: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
1: Pozwólmy służbom pracować, apeluje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
3: W sprawie tego mieszkania, które nie było i słusznie objęte nadzorem służby ochrony państwa, bo to nie było mieszkanie pana prezydenta, tylko członka jego rodziny. Wszystkie procedury zostały wypełnione.
1: Rządzący zapowiadają weryfikację alarmowego systemu SMS-owego stworzonego dla osób niemówiących i niesłyszących. To właśnie za pomocą tego systemu zgłoszone zostały fałszywe alarmy o rzekomym zagrożeniu. Zbigniew Kapiński, który do tej pory kierował Izbą Karną, został prezesem Sądu Najwyższego, wskazał go na to stanowisko prezydent Karol Nawrocki. Decyzję prezydenta krytykuje część prawicy, w tym prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i Sławomir Cęckiewicz. Do niedawna szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Zbigniew Kapiński był jednym z pięciu kandydatów, samych neosędziów, których Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego zaproponowało Karolowi Nawrockiemu. Był kandydatem, który otrzymał najwięcej głosów spośród wszystkich, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, który o nowym prezesie Sądu Najwyższego wypowiada się w samych superlatywach.
5: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się łamaniu prawa przez obecnie rządzący.
4: Ale dla Jarosława Kaczyńskiego i Sławomira Cęckiewicza liczy się co innego. Krytykują decyzję Karola Nawrockiego, bo ich zdaniem Zbigniew Kapiński przyłożył rękę do uznania oświadczenia lustracyjnego Lecha Wałęsy za prawdziwe.
1: Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie. Jak długo mogłoby zająć uspokojenie sytuacji, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
6: Samo udrożnienie ciśniny Ormuz, umożliwienia wypłynięcia tankowcom, które są tam uwięzione, to być może 4-6 tygodni. Przywrócenie i produkcji, i eksportu do poziomu sprzed wybuchu wojny mogłoby zająć nawet kilka miesięcy.
1: W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżonych regulowanych cen paliw na stacjach. Tymczasem Stany Zjednoczone po raz pierwszy od dłuższego czasu przeprowadziły serię ataków na południowy Iran. Celem były irańskie łodzie i wyrzutnie rakietowe w pobliżu ciśniny Ormuz. Waszyngton twierdzi, że zrobił to w ramach samoobrony. Komentatorzy pytają, co dalej z obowiązującym zawieszeniem broni i jak to wpływa na rozmowy. Dziś Dzień Matki. Jak można go obchodzić?
7: Mam dwóch synów. Stawiają różnie to bywa, albo wspólny obiad, bukiety kwiatów.
8: Żeby przypomnieć mamie o tym, że zależy nam na niej, że jest przez nas kochana.
1: Mówią naszemu reporterowi mieszkanki Poznania.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, zapraszam. Jeszcze tylko Kamil Majszak i będzie można powiedzieć, że komplet naszych tenisistów awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Polak zmierzy się dziś z Chilijczykiem Alejandro Tabilo, a wcześniej doskonale poradzili sobie Hubert Hurkacz, który wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem, Magdalena Fręch po tym, jak skreczowała jej rywalka Elena Gabriela Ruse, Magdalinet, która wygrała z Czeszką Terezą Walentową, Iga Świątek, która pokonała australijską tenisistkę Emerson Jones oraz Maja Chwalińska, która pokonała Chinkę Quinten Zeng. Dla Polki był to już czwarty mecz na kortach Rolanda Garrosa, bo udanie przebrnęła eliminację. A jak mówi, warunki w Paryżu nie rozpieszczają.
2: Są to ciężkie warunki, szczególnie, że tydzień temu było tutaj tak zimno. Przed eliminacjami naprawdę marzliśmy. Także no śmieszna jest ta pogoda w Europie chyba całej, ale tak, no na pewno jest to wymagające, ale warunki są takie same dla wszystkich, także staramy się najlepiej jak potrafimy, żebyśmy troszeczkę obniżyli tą temperaturę swojego ciała i nawadniamy się, myślę, dużo więcej niż normalnie.
1: Wracając do meczu Kamila Majszaka, to ten dziś o godzinie 11. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem w Toyocie wygrali w Argentynie pierwszy etap imprezy Desafio Ruta, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata w rajdach terenowych. Na odcinku ze startem jechał w San Juan. Polacy o 50 sekund wyprzedzili Amerykanów Mitcha Guthriego i Kelona Walcha oraz o 56 Hiszpanów Carlosa Sainza i Daniela Oliverasa. Żaden piłkarz Realu Madryt nie znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na rozpoczynający się 11 czerwca Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Selekcjoner Luis de la Fuente sięgnął za to po 8 graczy Barcelony, w tym leczącego kontuzję Lamina Yamala. A zostając przy piłce, to nie ma Ligi Mistrzów, nie ma dalszej współpracy. AC Milan zwolnił trenera Massimiliano Allegriego, to efekty dopiero 5. miejsca w Serie A, na które Rossonieri spadli w ostatniej kolejce. Klub oprócz trenera zwolnił też 3 dyrektorów wykonawczych, bo zapowiedział gruntowną przebudowę drużyny przed przyszłym sezonem.
3: W regionie zapowiada się słoneczny z temperaturami powyżej 20 stopni Celsjusza. Tak mówią przynajmniej synoptycy, że takie temperatury powinny być odnotowane na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic. Podobnie będzie w Sanoku, Strzyżowie, Rzeszowie czy Dębicy. Wilgotność powietrza w ten wtorkowy ranek przekracza nam 50%, wiatr północno-wschodni momentami do 60 km na godzinę. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1020 hektopaskali wskazują barometry w regionie.
4: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
4: Reklama.
9: Trendy start w Trendy Radio.

0: Już po godzinie 8 na zegarze Trend Radia. Serdecznie witamy i pozdrawiamy tych, którzy razem z nami łapią ten wtorkowy poranek. Dzisiaj 26 dzień maja. Oczywiście również w tej godzinie przypominamy, że życzenia płyną nieprzerwanie do wszystkich mam. Dzisiaj z pewnością też wiele takich ciepłych słów. Poprzez falę 101.995.2 FM popłynie właśnie od naszych radiosłuchaczy. No a jak tam u was ten wtorkowy poranek? Dajcie znać standardowo.
1: Trendy Radio. Przepis na...

0: Reklama.
1: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
2: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Jeśli poranek to również rozmowa dnia, ciekawe tematy podejmujemy na naszej antenie właśnie w takiej formie. Do tego dokładamy niejednokrotnie relacje z wydarzeń, które mają miejsce w regionie. I bardzo często zwracamy się do Was też z prośbą, jeśli coś ciekawego dzieje się w Waszym zasięgu, to pamiętajcie, aby podzielić się z nami takimi informacjami. No a na temat dzisiejszej rozmowy zapraszam już w imieniu naszych właśnie kolegów i koleżanek, które odpowiadają za poranne pogawędki.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: W Krośnie odbyło się bezpłatne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, zorganizowane specjalnie dla mam oraz przyszłych mam pod hasłem Bezpieczeństwo Twojej Rodziny zaczyna się od Ciebie. Wydarzenie zostało przygotowane z okazji Dnia Mamy przez Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie we współpracy z Miejskim Zespołem Szkół nr 2. Mówi Miranda Trojanowska, wiceprezydent miasta Krosna.
3: Tak naprawdę każdy z nas może spotkać się w sytuacji, gdy ktoś z jego bliskich będzie w stanie zagrożenia. Więc ta wiedza, jak udzielić pierwszej pomocy, jak się zachować, jest bardzo istotna, a w szczególności właśnie dla mam, dla przyszłych mam jest to wiedza bezcenna. Więc takie inicjatywy, które będą tutaj w szkole realizowane, wychodzą naprzeciw tym obawom, tej niewiedzy, a czasami tylko po prostu potrzebujemy pewnego impulsu, żeby dopytać, a potem móc się odpowiednio zachować.
2: Mówi Dariusz Sałata, koordynator zespołów wyjazdowych Krośnieńskiego Pogotowia Ratunkowego.
4: Przede wszystkim chodziło nam o to, żeby przeszkolić jak największą grupę ludzi z zakresu udzielania pierwszej pomocy. To święto mamy jest doskonałą okazją do tego, żeby przeszkolić właśnie mamy, dlatego że to do mamy jako tej pierwszej leci dziecko, któremu coś się stanie. To mama najczęściej jest z tym dzieckiem w domu, kiedy coś się dzieje, więc zależało nam na tym, żeby te mamy zyskały kompetencje, które pozwolą im bezpiecznie udzielić pomocy do przyjazdu pogotowia, podtrzymać czasami te zagrożone funkcje życiowe. Mamy przygotowane sale wykładowe z instruktorami, ratownikami medycznymi, więc tutaj pod okiem fachowców będą przez kilka godzin brać udział w zajęciach i praktycznych, i teoretycznych, żeby zyskać te niezbędne umiejętności do udzielania pierwszej pomocy.
2: Mówi Marcin Bednarz, dyrektor Miejskiego Zespołu nr 2 w Krośnie.
5: Przede wszystkim przy współpracy Samodzielnego Pogotowia Publicznego w Krośnie postanowiliśmy zorganizować dla obecnych mam, może dla przyszłych mam, takie szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, które to szkolenie będzie być może aktualizacją już posiadanych umiejętności, a dla niektórych mam może to będzie pierwsze spotkanie z pierwszą pomocą. Jest to ważne w dzisiejszych czasach, w czasach zagrożenia różnego rodzaju czynnikami, głównie zewnętrznymi, żeby te mamy potrafiły sobie poradzić, bo wiadomo, czuwają nad bezpieczeństwem dzieci, ale nie zawsze są w stanie same zareagować w sytuacjach kryzysowych. Stąd taka inicjatywa.
2: W wydarzeniu wziął również udział Gabriel Gonet, ratownik medyczny Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.
6: Dlaczego jest to ważne? To jest chyba kluczowy element udzielania właśnie tej pierwszej, takiej podstawowej pomocy, no bo zespół ratownictwa medycznego, jeżeli się coś dzieje w danym miejscu, nie dotrą bardzo szybko, dlatego ta kluczowa rola rodzica, właśnie tego świadka, tego zdarzenia, tego stanu nagłego jest najważniejsza, żeby te pierwsze czynności ratunkowe właśnie rozpocząć i dopóki nie dotrą służby, które fizycznie tą akcję przejmą. Trzy najważniejsze chyba i kluczowe to jest nasze bezpieczeństwo, jeżeli jesteśmy w warunkach takich niedomowych, warunkach zewnętrznych, bezpieczeństwo własne, czyli bezpieczeństwo otoczenia i ratownika jest najważniejsze i kluczowe, żeby rozpocząć tą taką najważniejszą, kluczową akcję, czyli udzielenie tej pomocy. Najważniejsze oprócz tego jest szkolenie właśnie, tak jak ta inicjatywa jest dzisiaj tutaj. My postaramy się jako ratownicy przedstawić taką najważniejszą rolę pod względem przeszkolenia, pokazania, jak to fizycznie zrobić i tutaj będziemy bardziej wymagać od właśnie tych mam przyszłych tego, żeby fizycznie ćwiczyły, żeby nie bały się użyć pewnych technik do tego, żeby pomóc najmniejszemu, bezbronnemu pacjentowi.
2: Podpytaliśmy jeszcze mamy oraz przyszłe mamy, dlaczego postanowiły wziąć udział w szkoleniu.
7: No to bezpieczeństwo najmłodszych jest, no moim zdaniem, kwestią najważniejszą. To jest przyszłość naszego narodu. Jak będą kształtowani, zdrowi, czuć się bezpiecznie w domu i poza nim, bo będą wiedzieć, że osoby, które się nimi opiekują, rodzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi są wyedukowani i potrafią w nagłych, kryzysowych sytuacjach zareagować. Będą się każdy czuć bezpiecznie, mając świadomość, że są takie osoby w ich otoczeniu.
8: Bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, co, gdzie i kiedy. Czy to będzie, nie wiem, coś się wydarzy na podwórku, w domu, czy na placu zabaw, czy to będzie nasze dziecko, czy to będzie dziecko sąsiadów. Warto po prostu wiedzieć, co w danej sytuacji zrobić.
9: Jestem mamą dwójki dzieci i uważam, że obowiązkiem każdego rodzica jest zrobienie wszystkiego, aby zapewnić to bezpieczeństwo dziecku.
10: Dlaczego? Ponieważ jestem mamą trójki dzieci, a wiadomo, jak trójka dzieci, także trzeba dbać o bezpieczeństwo. Dodatkowo jestem też pracownikiem Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie, także jak najbardziej jeszcze wtedy chciałabym skorzystać z tak pięknego wydarzenia. Żeby po prostu przygotować się tutaj przed przyjściem na świat nowonarodzonego dziecka, żeby tą wiedzę już miały, żeby zagłębiały tą wiedzę, pogłębiały. Także uważam, że jak najbardziej mamy, które jeszcze planują bądź są w ciąży, też powinny uczestniczyć w takim wydarzeniu.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wykonawca modernizacji ulicy Lwowskiej w Tarnowie na odcinku od skrzyżowania z Orkana do Ronda Zesłańców Sybiru rozpoczął prace zmierzające do budowy kładki dla ruchu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia fundamentów wiaduktu. Jednocześnie kontynuowane są roboty przezbrojeniowe. Modernizacja tego odcinka Lwowskiej to poważne i skomplikowane zadanie. W efekcie jezdnia zostanie poszerzona o dwa pasy. Ruch pieszy i rowerowy zostanie poprowadzony specjalną kładką. Wykonawca przeprowadził prace rozbiórkowe, kontynuuje przebudowy sieci podziemnych i roboty drogowe. Ekipy pracują nad wzmocnieniem fundamentów wiaduktu. Rozpoczęły się także prace przy budowie drogi pieszo-rowerowej. Niebawem rozpoczną się prace na ostatnim fragmencie tej drogi od szpitala do granic miasta. W sobotę o godzinie 15 w uzdrowisku Latoszyn-Zdrój odbędzie się uroczystość nadania parkowi zdrojowemu oraz amfiteatrowi imienia wybitnego polskiego kompozytora i dyrygenta profesora Krzysztofa Pendereckiego. W programie uroczystości przewidziano m.in. koncert inauguracyjny uczniów Zespołu Szkół Muzycznych imienia profesora Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy, wystąpienia okolicznościowe, odczytanie laudacji poświęconej profesorowi, uroczyste odsłonięcie popiersia Krzysztofa Pendereckiego, koncert Krzysztofa Napiórkowskiego.
2: To dzieje się blisko ciebie.
1: Dziś obchodzimy Dzień Matki w Polsce. W Polsce przedwojennej obchodzono Dzień Matki, przy czym ich organizacją zajmował się PCK. Dzień Matki był obchodzony jako ważne święto w Generalnym Gubernatorstwie podczas okupacji niemieckiej. Obecnie w Polsce święto to przypada na 26 maja. W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. A za co przedszkolaki kochają mamy?
3: Za to, że mi daje na Dzień Dziecka prezenty.
4: A ty masz przygotowany jakiś prezent dla mamy na Dzień Mamy?
3: Planuję, ale nie mam. Ja kocham za to mamę, że na Dzień Dziecka mnie zabierze na dmuchańce.
5: Dałem jej prezent kwiatka. Dam na Dzień Mamy laurkę.
4: Laurkę? I co na tej laurce jest narysowane?
5: Serduszko.
1: Dzień Matki obchodzony jest niemal na całym świecie, ale tylko w Polsce przypada na 26 maja. Wystawa Zofia Stryjeńska Między wiarą a obrzędem okazała się jednym z największych hitów wystawienniczych ostatnich lat w Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Przez 3 miesiące trwania ekspozycji sala wystawowa przeżywała prawdziwe oblężenie. Unikatowe dzieła księżniczki polskiej sztuki przyciągnęły łącznie ponad 6200 zwiedzających. Dla wielu osób była to jedyna i niepowtarzalna okazja, by zobaczyć te prace na własne oczy. Dzieła Stryjeńskiej ze względu na swoją specyfikę i ogromną wrażliwość na światło nie mogą być bowiem prezentowane na stałe, na co dzień przechowywane są bezpiecznie w muzealnych magazynach. Mówi Kamila Jasiak, kierownik Muzeum Etnograficznego w Tarnowie i kurator wystawy.
6: Mieliśmy gości z niemal każdego województwa. Bardzo cieszymy się z tego, że opinie o wystawie były takie pozytywne. Wiele osób odkryło na nowo Stryjeńską, dowiedziało się więcej na temat jej miłości do folkloru, do ludowości. Dowiedziało się również więcej o samej kolekcji księdza Alojzego Franciszka Nosala, którą w swoim posiadaniu ma miasto Tarnów, a w depozycie Muzeum Ziemi Tarnowskiej.
1: Już wkrótce na zwiedzających czeka kolejna gratka, prezentacja pochodzących ze zbiorów muzealnych wybranych przykładów polskiego malarstwa z XIX i XX wieku, w tym prac tak znanych artystów jak Chełmoński, Malczewski, Wyczółkowski i inni.
0: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Jeśli chcesz kupić Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
9: Mamy kłady dla każdego.
8: Zapraszamy.
10: Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To Trend Radio i program Trendy Start, a i w tej godzinie Michał Sienicki wcale nie próżnuje, bo już ma sporo informacji dla zmotoryzowanych. Kierowcy, posłuchajcie, bo to są wiadomości właśnie dla was.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Wyjedźmy podobnie na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Sanoka. Nogę z gazu ściągamy na ulicach Rymanowskiej, Krakowskiej, Dmowskiego, także Kościuszki, Jagiellońskiej. Troszkę zwalniamy na Bony. Utrudnienia spowodowane rozbudową obwodnicy to na peryferiach miasta. Wyjeżdżamy z Sanoka. Pamiętajmy, że w Grabownicy rozpoczyna się remont skrzyżowania dróg wojewódzkich. Należy się spodziewać utrudnień w ruchu i zmiany jego organizacji. Jadąc przez Krosną, szczególnie uważajmy na ulicach Bieszczadzkiej w stronę centrum miasta, troszkę wolniej na ulicy Podkarpackiej, Rzeszowskiej, a także na ulicach Legionów, Niepodległości, Korczyńskiej i Wojska Polskiego. Wyjeżdżamy z Krosna, jedziemy w stronę Jasła. Na Krewej 28 w miejscowości Potok informujecie o kolizji, która zdarzyła się na pasie w stronę Krosna. Występują dość duże utrudnienia, bądźcie ostrożni. Sprawdźmy, co dzieje się w Jaśle. W Jaśle noga z gazu ściągamy w centrum oraz przed rondem Solidarności, zwłaszcza na ulicy 17 stycznia jeszcze trwa korek, wolniej ulicami 3 maja, Metzgera i Piłsudskiego. W Gorlicach zatory robią się na skrzyżowaniu ulic Bieckiej i ulicy Skrzyńskich oraz na ulicy Kościuszki, mniejsze spowolnienia na ulicy Parkowej, Bieckiej, także Legionów, Mickiewicza i Sienkiewicza.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Dzisiaj, moi mili, jedno z najbardziej znanych międzynarodowych świąt na świecie. 26 maja obchodzone jest jednak tylko w Polsce, bo w innych krajach jest to najczęściej pierwsza lub druga niedziela maja. Są również państwa, gdzie rolę Dnia Matki pełni Dzień Kobiet, a dzień ten ma dwie z pozoru niezależne historie: europejską i amerykańską.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Objazdy na torach po wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Najpóźniej w sierpniu krakowianie wybiorą nowego prezydenta. Zagrożenie lawinowe w Tatrach minęło, ale warunki dla turystów wciąż trudne. Dorota Wartycka. Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogoźno-Poznań w Wielkopolsce. W zderzeniu ciężarówki z szynobusem zginął kierowca tira. 18 pasażerów pociągu zostało poszkodowanych. W wyniku wypadku szynobus wykoleił się. Służby mają jeszcze dużo pracy, przyznaje Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
2: Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej, i nasze służby Polskich Linii Kolejowych muszą to naprawić.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ciężarówka prawdopodobnie nie wyhamowała przed przejazdem i wjechała w bok szynobusa Kolei Wielkopolskich. W związku z utrudnieniami pociągi dalekobieżne jadą objazdami, pozostałe zorganizowały autobusową komunikację zastępczą. Rosja grozi, że przeprowadzi kolejne zmasowane ataki na Kijów. Zaleca cudzoziemcom i zagranicznym dyplomatom opuszczenie ukraińskiej stolicy. A tak mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
3: Jeśli chodzi o obronę powietrza, dyskutujemy o tym z partnerami. Niestety od dawna nie ma postępu w rozmowach z Amerykanami w kwestii rozszerzenia produkcji obrony przeciwrakietowej.
4: Antybalistyki.
1: W ostatnich sobotnich zmasowanych atakach na Ukrainę zginęły 4 osoby i mniej więcej 100 zostało rannych. Po niedzielnym referendum Kraków nie ma chwilowo prezydenta i jego zastępców. Do czasu wyboru nowego włodarza miastem będzie zarządzał komisarz wskazany przez premiera. Na razie komisarza jeszcze nie ma. Jak Kraków funkcjonuje, to pytanie do Pauliny Nawrockiej.
5: Miastem kieruje teraz jego sekretarz Antoni Fryczek i uspokaja krakowian.
6: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska.
5: Donald Tusk musi teraz niezwłocznie wskazać człowieka, który przejmie stery i zajmie się organizacją wyborów.
6: Prezes Rady Ministrów, wyznaczając osobę pełniącą obowiązki prezydenta, jednocześnie zarządza wybory. Zatem do końca sierpnia musimy się spodziewać przeprowadzenia wyborów.
5: Jako prawdopodobną datę wskazuje się niedzielę 23 sierpnia, ewentualna druga tura odbyłaby się już we wrześniu.
1: Po tym, jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają kolejne próby odwołania prezydentów miast. Mówi o tym Przemysław Czarnek z PiSu.
7: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
1: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. W Tatrach nie ma już zagrożenia lawinowego, ale w wyższych partiach gór nadal zalegają płaty śniegu i lodu. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że na wielu szlakach jest ślisko i miejscami niebezpiecznie. Pojedyncze płaty śniegu zalegają m.in. na Kasprowym Wierchu i Hali Gąsienicowej. W Dolinie Pięciu Stawów pokrywa śnieżna ma około 24 cm. Za nami pierwsze w tym sezonie miodobranie w białostockich miejskich pasiekach dało kilkadziesiąt kilogramów miodu.
8: Pszczoły się świetnie mają, a to znaczy, że nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
1: W Białymstoku od kilku lat funkcjonują dwie miejskie pasieki, co sezon dają około 200 kilogramów miodu.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Pora na sport, Mateusz Stanicki, witam. Pierwsza przeszkoda pokonana bez trudu. Iga Świątek w równą godzinę rozprawiła się z 17-letnią Emerson Jones 6-1-6-2. Wiadomo, że rozstawiona z trójką Polka mierzy wysoko i przyznaje, że czuje się lepiej niż rok temu, gdy odpadła w półfinale.
2: W zeszłym roku faktycznie nie było łatwo. Ten sezon na Mączce w sumie źle się czułam, bo czułam te wszystkie oczekiwania z zewnątrz i krytykę i ocenę po prostu wszystkiego negatywną, więc w tym roku lepiej mi wychodzi olewanie, tylko nie wiem w sumie, nawet czy to się pojawia, czy nie, bo totalnie nic nie czytam i jestem po prostu skupiona na sobie, trochę w takiej własnej swojej bańce i cieszę się, że mogę po prostu grać tak, jak chcę grać.
1: Kolejną rywalką Świątek będzie Czeszka Sara Bejlek. Maja Chwalińska po znakomitym zwycięstwie nad Chinką Quinten Zeng zagra w drugiej rundzie z Belgijką Elise Mertens, Magdalena Fręk ze Szwajcarką Jill Teichmann, a Magdalinet z Jeleną Ostapenko. Jeżeli chodzi o tenisistów, to Hubert Hurkacz wygrał z Hiszpanem Jaume Munarem, natomiast o godzinie 11 pojedynek Kamila Majszaka z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Droga do Ligi Mistrzów stoi otworem. Lech Poznań we wszystkich trzech rundach eliminacji będzie rozstawiony i ma spore szczęście, bo w wielu ligach tytuły zdobyły zespoły dużo mniej doświadczone w pucharach. Między innymi mistrzowie Danii, AGF Aarhus, Szwajcarii FC Thun oraz szwedzkie Mielby. W decydującej rundzie rywalem Lecha może być AEK Ateny, Las Klin, Samoniam Nikozja czy słoweński RK Celje. Znacznie trudniejsza przeprawa czeka Górnika Zabrze, którego już pierwszym rywalem będzie Sturm Graz bądź Fenerbahce Stambuł. Polskie drużyny o Champions League rozpoczną walkę w drugiej połowie lipca. Piłkarka Julia Walentowicz, która rozegrała 25 meczów w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji do lat 17 i 23, zdecydowała się grać dla Polski. Została powołana na czerwcowe mecze z Francją i Holandią w eliminacjach Mistrzostw Świata 2027. Koszykarze New York Knicks pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 130 do 93. W czwartym meczu finału konferencji wschodniej NBA wygrali rywalizację playoff 4-0 i po raz pierwszy od 99 roku powalczą o Mistrzostwo Ligi. Reprezentant Polski Jeremy Sochan z ekipy gości nie pojawił się na parkiecie.
3: Dzisiaj na Podkarpaciu nad Małopolską dużo pięknego słońca, które mówi nam o tym, że no, czerwiec coraz bliżej. Dzisiaj, jeśli zerkniecie w stronę zaokiennych termometrów, to w wielu zakątkach naszego regionu powinniśmy zobaczyć w okolicach 24 stopni Celsjusza w dzień. W nocy ta temperatura spadnie do 11 stopni Celsjusza, a wiatr północno-zachodni momentami osiąga prędkość w porywach 60 km na godzinę. Ciśnienie 1020 hektopaskali, termika jest ciepła i sucha, a biometr oboje.
4: Reklama.
5: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki. Masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
4: Reklama.
14: Trendy Start w Trendy Radio.
3: Witajcie moi mili panie i panowie, po godzinie 9:00 u nas już czas niebawem zaglądać do porannej prasy. A jak u was mija właśnie ten poranek wyjątkowy 26 maja? Jeśli macie coś ciekawego do przekazania, piszcie na radiowego messengera. Również nie zapominajcie o mailu do poranka. Adres to trendystart@trendradio.pl.

0: Tak, to dla Ciebie gra Trendy Radio.
1: Wtorek wita nas pełną parą, a ja wracam do Was z regularnym przeglądem prasy. Dzisiaj wspólnie sprawdzimy, o czym rozpisują się redakcje Gazety Codziennej Nowiny oraz Gazety Krakowskiej. Co dokładnie piszczy w trawie i na pierwszych stronach gazet? Tego dowiecie się już za chwilę, a żeby ten wtorkowy poranek minął nam w świetnych humorach, zaczynamy od pozytywnego, muzycznego akcentu. A zaraz ruszamy z przeglądem prasy.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: FM. Reklama.
1: Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
0: Reklama.
2: Trend Radio. Przepis na dobry dzień.
3: Zaczynamy wtorkowy przegląd najciekawszych i najważniejszych informacji z Podkarpacia, przygotowany na podstawie doniesień Gazety Codziennej Nowiny. Rozpoczynamy od tematów, które bezpośrednio wpłyną na komfort życia mieszkańców naszego regionu. W poniedziałek w Urzędzie Miejskim w Mielcu oficjalnie przekazano pieniądze, które mają sfinansować budowę 256 mieszkań SIM. Kwota ta zostanie przeznaczona na budowę nowoczesnego osiedla SIM, składającego się z 6 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, które staną u zbiegu ulic Witosa i Powstańców Warszawy w Mielcu. W drugiej połowie 2026 roku rozpocznie się w Jaśle budowa centrum komunikacyjnego, w tym nowego dworca kolejowego. Inwestycja jest możliwa dzięki projektowi Rozwijamy Jasło, dofinansowanemu przez fundusze szwajcarskie. Na ten cel przeznaczono 9,3 miliona złotych. Inwestycja ma zostać zakończona do końca 2027 roku. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie informuje, że w związku z budową nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 w miejscowości Dąbrówki koło Łańcuta od 28 maja wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Trwają przygotowania do otwarcia najpopularniejszego kąpieliska w Rzeszowie. Planowana inauguracja sezonu na basenach ROSiR przypadnie na 13 czerwca. To wszystkie informacje, jakie przygotowałam dla Państwa w pierwszej części dzisiejszego przeglądu prasy z Dziennikiem Nowiny. Na kolejną porcję wiadomości, tematów społecznych oraz doniesień z lokalnych powiatów zapraszam już za chwilę w drugiej części przeglądu.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wyjdziemy podobnie na drogi naszego regionu. Sprawdźmy, przy jakich zdarzeniach interweniowała podkarpacka drogówka.
2: Kilkanaście minut po godzinie 8 w miejscowości Jaszcze w powiecie krośnieńskim doszło do zderzenia 4 pojazdów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Renault Master uderzył w Hyundai'a, ten w Audi, a Audi uderzyło jeszcze w lawetę. Jedna osoba została poszkodowana. Policjanci pracują na miejscu i wyjaśniają dokładne okoliczności. Ruch na drodze krajowej nr 28 odbywa się wahadłowo. Także policjanci z Tarnobrzega wyjaśniają okoliczności niegroźnej kolizji, do jakiej doszło około godziny 7.30 na ulicy Sikorskiego w zderzeniu Citroena ze Skodą i nikt nie odniósł obrażeń.
1: A mówiła o tym Ewelina Wrona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
3: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Jodłowa prowadzi wiele inwestycji. Jedną z nich jest budowa trzech nowych placów zabaw. Place zabaw mają powstać w trzech miejscowościach na terenie gminy: Jodłowa Górna, Jodłowa Dolna oraz Wisowa. O szczegółach mówi Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
2: Zależy nam, aby głównie dzieciom zapewnić przestrzeń do spędzenia wolnego czasu. Dlatego obecnie razem ze swoimi współpracownikami zajmujemy się budową nowych placów zabaw na terenie gminy Jodłowa, ponieważ potrzebujemy takich obiektów, w których dzieci będą mogły bezpiecznie spędzić czas. Obecnie zakończyliśmy 3 przetargi na przebudowę 3 placów zabaw. Nowe place zabaw mają powstać przy wieży. Jeden z nich ma powstać przy wieży widokowej, drugi przy szkole podstawowej numer 2 w Jodłowej Górnej, a trzeci ma powstać przy Wiejskim Domu Kultury w Jodłowej Dolnej.
1: Gmina Jodłowa na to zadanie otrzymała za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Liwocz środki z Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 315 tysięcy złotych. W środę w Generatorze Nauki GEN w Jaśle odbędzie się seminarium pod nazwą Błękitno-Zielona Infrastruktura jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu na pograniczu polsko-słowackim, realizowane przez powiat jasielski w ramach projektu Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Świdnickie. Seminarium ma na celu zwiększenie wiedzy osób uczestniczących na temat dobrych praktyk i korzyści wypływających ze zrównoważonego zagospodarowania krajobrazu i otoczenia, poszerzenie świadomości na temat zmian klimatycznych i ich wpływu na tereny pogranicza oraz promowanie zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury jako skutecznego narzędzia do adaptacji zmian klimatycznych. Wydarzenie to będzie również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami z Polski i Słowacji, a także dyskusji w zakresie łagodzenia zmian klimatu i zwiększenia odporności regionu na ich skutki, w szczególności poprzez zatrzymywanie wód opadowych i poprawę lokalnego mikroklimatu.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: W środę 3 czerwca w czytelni czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie odbędą się warsztaty dla miłośników książek i prac twórczych w wieku 16+, zatytułowane Obrazy z liter. Początek dwugodzinnych zajęć o godzinie 16. Warsztaty poprowadzi Kamila Jajkowska. Ich uczestnicy wykonywać będą kolaże ze starych, niepotrzebnych i niechcianych książek. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy. Wakacyjny spływ kajakowy Wisłoka 2026 zaplanowano na 27 czerwca. Trasa wydarzenia prowadzi od Tamy Iglopol w Dębicy do Pustkowa i będzie liczyć około 14 kilometrów. Organizatorzy podkreślają, że spływ ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do osób posiadających doświadczenie w kajakarstwie, jak i uczestników chcących aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. W wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, natomiast uczestnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są do udziału pod opieką dorosłych oraz posiadania zgody rodziców lub opiekunów. Koszt udziału wynosi 100 zł od załogi dwuosobowej.

0: sportowej. Organizatorzy dopuszczają również możliwość udziału z własnym kajakiem po wcześniejszym zgłoszeniu. Szczegóły znajdują się na stronie Urzędu Miasta w Dębicy.
1: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka Łopolski jest w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Zrób zakupy i zgarnij swoją plusową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa A. Nie zwlekaj, liczba masek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
1: Reklama.

0: Weekend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Mamy połowę naszego wtorkowego przeglądu prasy. Pierwsza część za nami, gdzie sprawdziliśmy, o czym pisze Gazeta Codzienna na nowiny. Teraz czas na świeże strony Gazety Krakowskiej. A szczegóły zdradzę już za moment. Tymczasem wracamy do dobrej muzyki.

Przenosimy się do Małopolski, by sprawdzić, o czym piszą dziennikarze Gazety Krakowskiej. Druga część naszego przeglądu prasy upłynie pod znakiem emocjonujących i poruszających wydarzeń z regionu.

0: interweniowała policja. Całą noc trwała akcja sprowadzania z Tatry Słowackich 69-letniego Polaka, który utknął na Gerlachu. Warunki były trudne. Słowacy mieli problem z namierzeniem Polaka. Gdy ostatecznie udało się go sprowadzić, 69-latek został ukarany mandatem karnym za złamanie przepisów Słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dworzec PKP w Krynicy Zdroju przechodzi pełną renowację, od fundamentów aż po dach. Ta koszmarna wizytówka uzdrowiska, która witała turystów, w końcu zmienia się nie do poznania. Prace postępują, teraz trwa kolejny etap. To już wszystkie najważniejsze doniesienia z regionu, które zebraliśmy dla Państwa w dzisiejszym przeglądzie Gazety Krakowskiej. Dziękuję za uwagę i wspólnie spędzony czas z najważniejszymi tematami dnia. Do zobaczenia przy kolejnym podsumowaniu wydarzeń.
1: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

Ewa Bukowiecka zakończyła już przegląd porannej prasy na naszej antenie, ale ten dzień też obfituje w wiele wydarzeń, które dzieją się w kraju i za granicą. O tym, co przygotowaliśmy w najnowszym serwisie informacyjnym, przekonamy się już za kilka minut o 10:00. Najświeższe wydanie wiadomości.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wciąż utrudnienia na trasie kolejowej Poznań-Piła po wypadku. Dziś drugi dzień protestu pracowników sieci Dino w Krotoszynie. Początek turnieju Rolanda Garrosa udany dla polskich tenisistów. Dorota Werdycka. Policja zakończyła działania na miejscu katastrofy kolejowej w Garbatce koło Rogoźna w Wielkopolsce. Wczoraj w zderzeniu pociągu i ciężarów

0: Polski zginęła tu jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Po zdarzeniu szynobus się wykoleił, uszkodzona została też trakcja kolejowa. Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. Jednotorowa linia jest zablokowana. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Rozpoczyna się drugi dzień protestu przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Wczoraj zarząd nie wyszedł do protestujących. Dziś znów będziemy blokować co godzinę drogę krajową numer 36, mówi przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Dodaje, że w ten sposób protestujący chcą wymusić na firmie m.in. podwyżki, zwiększenie zatrudnienia i zapewnienia podstawowych świadczeń.
1: W Dino nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nawet po

0: mimo tego, że jest on obowiązkowy. Do żadnych postulatów firma się nie odnosi, ignoruje głos pracowników, dlatego my zaostrzamy te działania. To nie skończy się tylko na proteście. Będą kolejne akcje.
1: Protest potrwa jeszcze jutro. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura sięgnie tu nawet do 30 stopni. Alerty zaczną obowiązywać o 13 i będą aktualne do 19. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje na razie do końca tego miesiąca. A co czeka nas w tym tygodniu? Mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
2: Początek tygodnia rozpoczynamy z zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
1: Dziś maksymalne ceny paliw będą niższe niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze. Benzyny 98 nie więcej niż 6,96, a oleju napędowego maksymalnie 6 zł 70. 55 groszy. Wszyscy Polacy grają dalej. Cztery nasze tenisistki i Hubert Hurkacz wygrali swoje pierwsze mecze na turnieju Rolanda Garrosa. Wczoraj zrobiły to zgodnie z planem Iga Świątek i sensacyjnie Maja Chwalińska. A na koniec dnia Hubi pokonał Hiszpana Jaume Munara. Z naszym tenisistą miał okazję porozmawiać tuż po meczu Przemysław Pozowski.
3: Hubert, powiedz, jak się wychodzi na taki mecz dzisiaj, pierwsza runda Rolanda Garrosa, turniej, z którym masz pewnie trudną relację, no bo to jest mączka jednak, nie twoja ulubiona nawierzchnia. W zeszłym roku ten Fonseca właściwie przeleciałeś przez ten turniej z szybkością meteorytu. To jest jakiś taki większy stres, że to jest ten Garros?
4: Myślę, że oczywiście no, gra się do trzech wygranych setów, więc jest trochę jednak może trochę inne podejście do tego meczu. No i oczywiście warunki tutaj, no miejsce samo w sobie jest wyjątkowe, więc zawsze dodatkowo jeszcze bardziej chce się super zagrać.
3: Tiafoe, bo to jest twoja druga runda, co myślisz?
4: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
1: A dziś ostatni polski mecz w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. O 11 na kort wyjdzie Kamil Majchrzak.
5: To jest Trend Radio i poranek Trend Start. Teraz już u nas czas na prognozę pogody, a w regionie piękny, słoneczny dzień. Jeśli chodzi o temperatury, to w najbliższym czasie w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie termometry powinny zbliżać się już do 20 stopni Celsjusza. Wiatr północny w porywach 60 km na godzinę i ciśnienie 1021 hektopaskali. Diament jest obojętny, a termika na dzisiaj ciepła i sucha.
6: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość?

0: Polska to Allegro.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, klecie 70 naprzeciwko szkoły rolniczej oraz

0: Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
1: Reklama. Po raz kolejny czas mówić dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Już po wiadomościach z kraju i ze świata, już po prognozie pogody, a to zwiastuje nam całkiem miły dzień, bo przecież słyszeliśmy, że słońca dzisiaj nie zabraknie. I oby tego słońca nie brakowało również wszystkim naszym ukochanym mamom, którym po raz kolejny dzisiaj na naszej antenie w imieniu naszych radiosłuchaczy i naszej całej redakcji składamy zdrowia, szczęścia, radości. No, drogie mamy, coś dla Was też w playliście dzisiaj z pewnością wyczarujemy.

0: Przychodzi ten moment, przychodzi ten czas, kiedy na antenie Trend Radia pojawia się nasz Powerplay poranka. Dzisiaj wypadło na utwór Time to Groove i Majestic.
1: To jest Trendy Hit. Trendy Hit.

Reklama. Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja. Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają. Reklama. Trend Radio 95 i 2.

Wtorek, 26 dzień maja, a my na antenie Trend Radio jeszcze wracamy do niedzielnego wydarzenia, jakim była nocna jazda ratowników w Wiedniczu. Ponad 126 tysięcy złotych zebrano podczas właśnie nocnej jazdy ratowników. Pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie dwuletniej Hani.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj około godziny 9 w Krośnie przy ulicy Drzymały doszło do wypadku podczas prac remontowych na terenie budynku głównej przepompowni oczyszczalni ścieków. Jak wynika z ustaleń, 64-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego w trakcie wycinania metalowej zasuwy przewróciła się na niego i przygniotła. Mężczyzna nie stracił przytomności, cały czas był z nim słowny kontakt. Jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych inni pracownicy uwolnili go spod zasuwy. W związku z tym, że mężczyzna przebywał w trudno dostępnym miejscu budynku, na miejsce oprócz medyków przybyli również strażacy, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa wysokościowego. Mężczyzna został ewakuowany na zewnątrz i został przewieziony do szpitala. Wykonawca modernizacji ulicy Lwowskiej w Tarnowie na odcinku od skrzyżowania z Orkana do ronda Zesłańców Sybiru rozpoczął prace zmierzające do budowy kładki dla ruchu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia fundamentów wiaduktu. Jednocześnie kontynuowane są roboty przezbrojeniowe. Modernizacja tego odcinka Lwowskiej to poważne i skomplikowane zadanie. W efekcie jezdnia zostanie poszerzona o dwa pasy. Ruch pieszy i rowerowy zostanie poprowadzony specjalną kładką. Wykonawca przeprowadził prace rozbiórkowe, kontynuuje przebudowy sieci podziemnych i roboty drogowe. Ekipy pracują nad wzmocnieniem fundamentów wiaduktu. Rozpoczęły się także prace przy budowie drogi pieszo-rowerowej. Niebawem rozpoczną się prace na ostatnim fragmencie tej drogi od szpitala do granic miasta.
2: Twoje informacje lokalne. Trendy Radio.
1: W sobotę o godzinie 15 w uzdrowisku Latoszyn-Zdrój odbędzie się uroczystość nadania parkowi zdrojowemu oraz amfiteatrowi imienia wybitnego polskiego kompozytora i dyrygenta profesora Krzysztofa Pendereckiego. W programie uroczystości przewidziano m.in. koncert inauguracyjny uczniów Zespołu Szkół Muzycznych imienia profesora Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy, wystąpienia okolicznościowe, odczytanie laudacji poświęconej profesorowi, uroczyste odsłonięcie popiersia Krzysztofa Pendereckiego, koncert Krzysztofa Napiórkowskiego. Dziś obchodzimy Dzień Matki w Polsce. W Polsce przedwojennej obchodzono Dzień Matki, przy czym ich organizacją zajmował się PCK. Dzień Matki był obchodzony jako ważne święto w Generalnym Gubernatorstwie podczas okupacji niemieckiej. Obecnie w Polsce święto to przypada na 26 maja. W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. A za co przedszkolaki kochają mamy?
3: Za to, że mi daje na Dzień Dziecka prezenty.
4: A ty masz przygotowany jakiś prezent dla mamy na Dzień Mamy?
3: Planuję, ale nie mam.
4: A przygotowujesz w przedszkolu występ dla mamy wraz z przyjaciółmi, prawda?
3: Tak. Ja kocham za to mamę, że na Dzień Dziecka mnie zabierze na dmuchańce.
5: Dałem jej prezent kwiatka. Dam na Dzień Mamy laurkę.
4: Laurkę? I co na tej laurce jest narysowane?
5: Serduszko.
1: Dzień Matki obchodzony jest niemal na całym świecie, ale tylko w Polsce przypada na 26 maja.
0: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
6: Kastorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

To jest właśnie poranek Trendy Start, a w tym programie również kilka słów o tym, iż podkarpaccy radni wojewódzcy apelują o zmiany w przepisach, które dotyczą ochrony niedźwiedzia brunatnego. Stanowisko przyjęto jednogłośnie po incydentach z udziałem niedźwiedzi na południu regionu. Radni apelują m.in. o nadanie oficjalnego statusu zaktualizowanemu programowi ochrony niedźwiedzia brunatnego w kraju. Zdaniem zarządu województwa dokument powinien być prawnie wiążący i oparty na aktualnych danych naukowych i aktualizowany co 5 lat. W stanowisku wskazano też na potrzebę zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Chodzi o wprowadzenie jednolitych standardów gromadzenia odpadów na terenach występowania dużych drapieżników. Przyjęte stanowisko ma trafić m.in. do premiera, głównego konserwatora przyrody, a także ministra klimatu i środowiska. Remix.

to jeszcze do kompletu dokładamy jedną z propozycji, która pojawiła się na skrzynce pocztowej trendystart@trendradio.pl. No, są tacy, którzy właśnie dzisiaj mamom ukochanym chcą zadedykować tę piosenkę. Sean Baker i Malloy VIP. No to pędzimy z waszymi hitami.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Po referendum w Krakowie do wyborów będzie komisarz. Pielęgniarki alarmują, kadra pielęgniarska się starzeje. Dużo emocji w walce o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Dorota Werdycka. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie po odwołaniu prezydenta, dowiaduje się TVN24. Kracik od 2024 roku był zastępcą prezydenta Krakowa, a mieszkańcy w ostatnią niedzielę odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. Środowisko pielęgniarek alarmuje o problemie starzejącej się kadry. Obecnie statystyczna pielęgniarka w Polsce ma około 55 lat, a nawet 1/3 osób pracujących w zawodzie ma już prawa emerytalne. Jak podkreślają związkowcy, i to właśnie na nich opiera się dziś system ochrony zdrowia, mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
2: Mogę powiedzieć, że stoimy nad klifem, a potem już jest tylko przepaść. 55 lat dla pielęgniarki to bardzo wysoki wiek, zważywszy skalę zadań, które realizują. Pielęgniarka. Mamy 1/5 pielęgniarek, które ukończyły 60 rok życia.
1: Kurczy się grupa pielęgniarek w wieku produkcyjnym, jednocześnie rośnie liczba tych powyżej 70. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada średnio 6 pielęgniarek, w Europie Zachodniej i w Skandynawii 2 razy więcej. Bezpieczeństwo, technologiczny rozwój i nowe miejsca pracy. Na warszawskiej Pradze Północ powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, które odpowiada za rozwój krajowych sieci teleinformatycznych i ochronę polskiej cyberprzestrzeni. Nowa siedziba, która powstaje przy 11 listopada, będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem w kraju, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowa siedziba NASK ma powstać do 2029 roku. Będzie w niej pracować około 270 osób. Takie historie kibice lubią najbardziej, gdy Dawid pokonuje Goliata, a więc faworyt odpada w starciu ze słabszą drużyną. I taka sytuacja dwukrotnie przydarzyła się w walce o Mistrzostwo Polskie koszykarzy. W tym roku w play-offach nie brakuje emocji, o czym więcej Mateusz Stanicki.
3: Do półfinału rozgrywek awansowały bowiem drużyny AMW Arki Gdynia i Orlen ze Stalu Zielona Góra. Wcześniej pokonali w ćwierćfinałach wyżej rozstawione drużyny Zastal, który do play-off awansował z fazy play-in, pokonując we Włocławku Anvil 86-71. Został pierwszym półfinalistą, potem jak pokonał 3-1 wicelidera po sezonie zasadniczym Kinga Szczecin. Szósta Arka była lepsza od trzeciego Śląska 3-2, choć przegrywała po dwóch pierwszych meczach 0-2, a zakończyła rywalizację we Wrocławiu w sobotę przekonywującym zwycięstwem 71-54. Koszykarze z Zielonej Góry, choć są pięciokrotnymi mistrzami Polski, to awansowali do półfinału po raz pierwszy od 2021 roku.
1: A dziś Dzień Matki. Dlaczego jest taki ważny i warto o nim pamiętać?
4: Bo mama jest tylko jedna. Ja nie byłbym tą samą osobą, którą jestem dzisiaj, gdyby nie moja mama.
1: I wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego.
5: Czas jeszcze na informacje pogodowe. Te dzisiaj w regionie przynoszą nam dużo dobrych wieści, bo po pierwsze dużo słońca, mało chmur i ciepło. Do 24 stopni Celsjusza powinny wskazywać lokalne termometry. Do tego ciśnienie 1021 hektopaskali. No i w większości regionu raczej nigdzie nie powinno nam dzisiaj padać. Zatem warto wykorzystać taki dzień na to, aby aktywnie go spędzić. No, mam nadzieję, że ten poranek też przyniósł wam dużo energii, ale jeśli chodzi już o program Trendy Start, to tyle. Łukasz Michnal, dziękuję za uwagę, miłego dnia i do usłyszenia.
6: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
7: Reklama.

0: 90. Dla was.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Hello, cześć.
1: Dzisiaj wyjątkowy dzień, słyszałaś o tym?
2: Bardzo wyjątkowy.
1: No jaki?
2: Dzień mamy.
1: Oczywiście mówimy o tym od po samego...
2: Porannych,
1: bardzo wczesnych
2: godzin. Skup się, Marcin, coś jakiś taki nieskupiony jest.
1: Skupiłem się i oczywiście pozdrawiamy wszystkich wszem i wobec, którzy kochają swoje mamy, którzy już zabezpieczyli prezenty.
2: No pewnie.
1: Zabezpieczyłaś prezenty, bo ostatnio ci gwizdnął ktoś.
2: Sprzed nosa.
1: Poważnie mówię, że to ja.
2: No, wiem, Marcin, wiesz, wiem.
1: Była sytuacja taka, nie było już, wychodziliśmy z radia, nie było gdzie kupić. Myślę, ja chciałam akurat taką bombonierkę.
2: No tak, i akurat tą wziął. Marcin, ale nie jestem zła, bo to było w szczytnym celu. No,
1: tak
2: zwinął
1: było.
2: I tylko dźwięk za nim.
1: Przyszła do, mamo, chciałam ci wręczyć twoje ulubione.
2: No tak, a co najlepsze, to brzmiało tak jak w szkole, nie? Że pies mi zjadł pracę domową.
1: No oczywiście.
2: Tak to brzmiało, Marcin. Tak. No taki jesteś gagatek.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Scooter, how much is the fish?
2: A, ty lubisz how much is the fish.
1: Lubię, bo
2: ty
1: ja lubię ryby.
2: Ty łowisz ryby?
1: No, łowię.
2: A jak łowisz ryby?
1: Miło płynie.
2: A ty jesteś grubą rybą, słuchaj, słyszałem.
1: Jestem grubą rybą?
2: No, poważnie.
1: Marcin,
2: jesteś tak grubą rybą? No poważnie, raz jak chciałem cię wyciągnąć, to człowieku miałem nawet nie żyłkę, tylko linę szóstkę.
1: Co ty mówisz?
2: Nie dało rady.
1: To był zły wobler. Zły wobler, no, był. Naprawdę.
2: Wyciągała ona jako syrenka, zawiązała coś na spodzie i wyciągnąłem łódkę.
1: Marcin, ty tam lepiej szukaj krętlików.
2: Tyle po prostu waży, to jest niemożliwe.
1: No to co ci poradzę?
2: Tak? No, no. Myślałem, że masz buty jakieś takie.
1: Najpierw masa, potem rzeźbę.
2: No, nosisz te buty takie na wysokim obcasie. Ja zawsze,
1: na platformie,
2: zawsze myślałem, że to ołów.
1: Żartujesz.
2: No tak, bo wiesz, nogi się ćwiczą.
1: Marcin, ty jesteś naprawdę szalony.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Dobry wybór.
3: Kapitan Hollywood Project i Flying High.
4: Flying High.
3: Tak,
4: czyli
3: jest.
4: Lecimy wysoko dzisiaj.
3: Bardzo wysoko, bardzo eurodance'owo. Mam nadzieję, że jesteście tu z nami. More and More. Oj, ten zespół tym hitem podbił. Kosmos powiedziałabym.
4: Ale właśnie, bo nie wiem, czy wiesz, ale...
3: No zobacz teledysk.
4: W kosmosie... dryfowały i dryfują dalej transponder, dokładnie tak się nazywa. Mm-hmm. I to jest taka...
3: Szkoda, że już po maturze z fizyki, może coś by uczniowie od ciebie wyciągnęli przed, gdybyś to powiedział w odpowiednim czasie.
4: Przez to słuchasz, widzisz telewizję i dane można przesyłać.
3: Tak, ty oczywiście, jesteś takim że tak, trochę satelity, elektroświrem, nie?
4: Tak, Astra i Eutelsat ustawiało się to kiedyś analogowo, więc śnieżyło i trzeba było kapkę w lewo, kapkę w prawo, troszkę śnieży, troszkę...
3: To tak jest jak w bajce, nie?
4: Idealnie. No. Dokładnie. A tu Rambo, a tu Rocky. Jejku, pamiętacie ten temat?
3: No pamiętam.
4: A tu Rambo, a tu Rocky, a tu co ja mówię?
3: Marcin, ty oszalałeś.
4: Terminator!
3: Ty jesteś szalony!
4: Terminator! O Terminatora mi chodziło.
3: No wiem, o co ci chodziło, no. To dobrze, to Flying High w takim razie
4: który
3: lecimy.
4: Który z tego repertuaru oglądałaś?
3: Terminator.
4: Tyle?
3: No.
4: Wiem, bo byłaś podobna do tego, do John Connor. Jest kapka jak ty.
3: No właśnie, kapkę, ja tego nie widzę. Cieszę się, że ty to widzisz. Ja pokazywałeś, Marcin, ja tego nie widzę.
4: Zaraz wyślę to zdjęcie.

0: Słuchasz twojego radia. Trendy radia.
1: Real McCoy, come and get your love.
2: O, pędziłaś kiedyś tak mocno, żeby złapać miłość?
1: Tak.
2: I co?
1: No jest fajnie.
2: Pamiętaj, zasada jest jedna. Słuchaj starszego.
1: No tak.
2: Jak biegasz za miłością, to jej nie doświadczasz.
1: Pozjadą wszystkie rozumy.
2: Jak nie biegasz, to ona ciebie znajduje tak. I mało tobie, za tobą biega.
1: Wiem,
2: a ja słyszałam,
1: Marcin,
2: że dużo facetów za tobą biegało.
1: No.
2: No i?
1: No i nic z tego.
2: Jeden nawet dalej loto. Jak, jak szerszeń.
1: No, to jest dopiero, no właśnie, jak no, szerszeń. Trochę tak.
2: Tak? Wysłałeś mu numer do siebie?
1: Nie wysyłaj,
2: zdjęcie?
1: Marcin, bo się obrażę.
2: Będziesz miała dużo SMS-ów i telefonów wieczornych.
1: A ja tylko daję blok i mnie nie ma.
2: Przyjedzie.
1: No to...
2: Ale będzie wstyd.
1: Drzwi zamknięte.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: Snap, Plaything, Do You See The Light? Oj, muzykę elektroniczną bardzo, bardzo lubimy.
2: Wielkie hity, moi drodzy, to dewiza

0: programu 90 na godzinę. Jak słyszycie, naprawiliśmy trochę Eurodance.
1: O, jest, naprawiliśmy. Pamiętajcie, że też możecie pisać o te hity, które chcecie usłyszeć. To wasze notowanie też pojawi się w programie.
0: Jaki okrzyk robisz, jak jesteś zaskoczona?
1: No,
0: pięknie.
1: A ty?
0: Muszę zapisać.
1: A ty?
0: Uj.
1: A no rzeczywiście tak robisz, tak?
0: Co robisz?
1: Dobra, Marcin, no przestraszyłam się, no bo, co za furia.
0: Bo to jest mój ostrzy,
1: okrzyk. My gosh.
0: Fajny, nie?
1: Świetny. Następnym razem uprzeć.
0: Tak, nie, zrób. A! O, to mocniejsze było.
1: No.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z dębickiej drogówki wyjaśniają dokładny przebieg wczorajszego zdarzenia drogowego z udziałem rowerzysty, do którego doszło na ulicy Ratuszowej w Dębicy. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Oplem najprawdopodobniej na skutek nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu na rondzie potrąciła kierującego rowerem 59-letniego dębiczanina. Mężczyzna na skutek zderzenia pojazdów trafił do szpitala w Dębicy. Kierująca autem osobowym 28-letnia mieszkanka Dębicy była trzeźwa. Policjanci będą wyjaśniać dokładne okoliczności tego zdarzenia. Na przełomie wakacyjnych miesięcy od 30 lipca do 2 sierpnia w Tarnowie odbędzie się czwarta edycja

0: Festiwalu Miejskiego Szkicowania. Udział w wydarzeniu weźmie ponad 300 osób z Polski i świata. Głównym organizatorem festiwalu jest Urban Sketchers Polska, czyli grupa promująca szkicowanie w przestrzeni miejskiej, zrzeszająca miłośników rysunku na każdym poziomie zaawansowania. Wydarzenie skupia osoby rysujące miasto bezpośrednio z obserwacji w terenie. Chodzi o szkicowanie tego, co ma się przed oczami tu i teraz, ulic, ludzi, budynków czy codziennych scen. W tym roku na Festiwal Miejskiego Szkicowania zaproszono instruktorów z całego świata. W czasie festiwalu odbędą się warsztaty, prelekcje i pokazy szkicowania. Jedno ze spotkań będzie poświęcone Stanisławowi Wyspiańskiemu, który wiele czasu spędził w Tarnowie, rysując miasto. W ramach festiwalu będą też miały miejsce targi artykułów plastycznych. Na prelekcje oraz pokazy szkicowania wstęp jest wolny, na warsztaty obowiązują bilety. Najwyższa emerytura wypłacana przez ZUS na Podkarpaciu to prawie 29 tysięcy złotych brutto. Otrzymuje ją co miesiąc kobieta, która przeszła na emeryturę po ponad 50 latach odprowadzania składek. Z kolei najniższa to zaledwie 8 groszy. Otrzymuje ją kobieta, która odprowadziła składki za 2 dni pracy. Na Podkarpaciu emeryturę z ZUS otrzymuje ponad 457 tysięcy osób, a jej przeciętna wysokość w naszym regionie to około 4103 zł. Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Podkarpaciu.
1: W naszym kraju obowiązuje zasada zdefiniowanej składki, co oznacza, że wysokość emerytury zależy od kwoty składek opłaconych w czasie aktywności zawodowej. Prawo do emerytury przysługuje każdemu, kto ukończył powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i opłacił składki na ubezpieczenia społeczne przynajmniej za 1 dzień. Na wysokość emerytury znacząco wpływa staż pracy. Im więcej odłożonych składek i im późniejsze przejście na emeryturę, tym wyższe świadczenie. Każdy rok przepracowany po osiągnięciu wieku emerytalnego podwyższa przyszłą emeryturę.
0: Minimalna emerytura wynosi 1978,49 zł. Prawo do podwyższenia do tej kwoty przysługuje kobiecie ze stażem pracy 20 lat, a mężczyźnie 25. Osoby, które nie mają wymaganego stażu pracy, otrzymują emeryturę bez podwyższenia w kwocie odpowiadającej sumie faktycznie odprowadzonych składek.
2: Reklama. Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, klecie 70 naprzeciwko szkoły rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucen. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucen. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
3: zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę Mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
5: Reklama.
6: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
7: Counterbeat i Mr. Vain.
8: Pięknie.
7: Oj, teraz
8: pięknie.
7: To się poruszamy bioderkami w prawo, w lewo.
8: Lubię kawałek, lubię takie utwory, które bawiły większość ludzi bez opamiętania. No, czego najlepszym przykładem jest właśnie ten przebój, ten hit, którego nie mogę zapomnieć.
7: Czyli ten, nie?
8: No.
7: No to gramy Mr. Vain już teraz na naszej antenie.

0: Weekend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Ania, cały czas rozmyślam o tym, co mi powiedziałaś.
2: Mam zagwozdkę.
1: No właśnie.
2: Myślenie.
1: No nic nie wymyślę. Myślę, że to było tak... Sytuacja była tak patowa i dziwna, że chyba nie obroniłbym tego.
2: No ja
1: twoje, rozumiem twoje argumenty. Były bardzo takie, można powiedzieć, trafne. W niektórych przypadkach, oczywiście, bo nie znasz jej osoby, ona z furiatką.
2: Ja?
1: Ale oczywiście... Nie,
2: Marcin!
1: Ty, o ta osoba, o której
2: mówisz. Dobra, już
1: no
2: sobie myślę, co ty za mnie pijesz?
1: No nie zadziałałoby to.
2: Myślisz, że nie?
1: Absolutnie.
2: Może jeszcze się postaram. Może jeszcze się uda, ja widzę kapkę i w ogóle wszystko.
1: Wiem.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: X-Fate i Dance.
2: Oj,
1: to
2: there
1: jest
2: is
1: bardzo...
2: To było, it's you.
1: Było przed chwilą.
2: No, okay, dobra.
1: Tak czytasz, słuchasz. X-Fate, moi drodzy, i
2: Dance. Lubisz dance, dęsić?
1: Ma sens.
2: Da, ma sens. Ja widziałem... Słuchaj, no w ogóle nagranie jest z tobą, jak dęsisz.
1: Wiem.
2: Fajne, powiem ci szczerze.
1: Fajne.
2: Ja, mnie to,
1: ale to nie są granice moich możliwości.
2: Ale mnie to nagranie zaskoczyło, bowiem szczerze, bo jak siedzimy tutaj obok siebie, za nic w świecie nie mogę jakoś siebie...
1: No wiem, bo ty myślisz, że jestem sztywna.
2: No, w takich sytuacjach ja po prostu ciebie nie widzę.
1: A tu widzisz, ale ja ciebie tak... Nie, ja ciebie widzę, jak tańczysz. Mm. Przytulasz ciocię do brzuszka i...
2: Ludzie, przemienimy temat, idźmy dalej.
1: Tak jest, no to lecimy.

0: Trendy Radio. Przepis na dek.
1: Sanda, Everlasting Love.
2: Niemiecka piosenka, wykonująca, karka oczywiście, wykonująca muzykę pop, euro, disco i no właśnie, pop.
3: Też jest w ogóle synth pop, jest coraz popularny.
2: Karierę rozpoczęła,
3: też.
2: No właśnie, kiedy?
3: Oj, w latach jeszcze cuwą 70., kiedy należała do Arabeska, jednak w latach 9. przeszła do projektu Enigma, aż po karierę solową.
2: Piękny numer. Piękny. Nie mogę się jakby nacieszyć.
3: Ja też uwielbiam 100%.
2: Ja też uwielbiam 100%.

0: Bye, trzymajcie się, życzymy oczywiście udanego dnia i pamiętajcie, że dzisiaj dzień mamy.
1: Dzień mamy?
0: Koniecznie prezenty widziane, słodycze. Co mamy lubią? Prezenty. Będziemy oczywiście jeszcze więcej mówić o tym w programie.
1: Będziemy oczywiście, że tak.
0: I
1: tak
0: przez cały dzień
1: zostańcie z nami, bo oczywiście dzień jest wyjątkowy, szczególny.
0: No pewnie.
1: Się do niego jak najbardziej przypisujemy.
0: Tak jest. Trzymajcie się, hej.
1: Wpisujemy. Dopisacie historię?
0: Że ja potrafię. Ty lepiej nic nie...

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Upalnie w Polsce, gorąco i niebezpiecznie też w zachodniej Europie. Potem naprawa torów po tragedii w Wielkopolsce i fala oszustw na NFZ.
2: Wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu.
1: Powiemy, jak nie dać się nabrać. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ostrzeżenia przed upałami i to w Polsce. Dokładnie na zachodzie za godzinę zaczną obowiązywać alerty pierwszego stopnia. Nawet 30 stopni mogą pokazać termometry w większości województwa lubuskiego. Na zachodzie Wielkopolski, na południu Pomorza Zachodniego i na północy Dolnego Śląska ostrzeżenia będą obowiązywać do wieczora. Tymczasem w związku z falą upałów przechodzącą przez zachodnią Europę we Francji zmarło już 7 osób. Rzeczniczka rządu w Paryżu przekazała, że przynajmniej 5 z tych zgonów to utonięcia. W wielu francuskich miejscowościach padły lokalne rekordy temperatur dla maja. Na zachodzie kraju odnotowano ponad 34 stopnie Celsjusza. Fala upałów ma potrwać we Francji do końca tygodnia. Nie, że kierowca auta, które zderzyło się z karetką Gotowiana w obwodnicy Przemyśla, dotrafiło dwóch ratowników medycznych. Krajowa 77 w kierunku Żurawicy jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Na razie nie wiadomo, jak dokładnie doszło do wypadku i ile potrwają utrudnienia.

0: Raczej ani dziś, ani jutro nie wrócą pociągi na trasę między Obnikami a Rogoźnem w Wielkopolsce. Wczoraj w Wyków Garbacki kierowca ciężarówki, która zderzyła się z szynobusem, jeden z pasażerów trafił do szpitala z lekkimi obrażeniami. Trwa usuwanie pociągu z uszkodzonych szyn za pomocą specjalnego dźwigu.
1: Uszkodzeniu uległa konstrukcja wsporka i słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru. Skalę tych uszkodzeń będziemy mogli cenić w momencie, gdy zostanie usunięty z toru.
0: I dopiero wtedy będzie mogła ruszyć naprawa, mówi Radosław Śledziński z PKP PLK. Jak doszło do wypadku, ustala na miejscu komisja do badania wypadków lądowych. Fala oszustw na NFZ pod pozorem weryfikacji danych do zwrotu kosztów, a wszystko to, gdy wielu z nas czeka na zwroty po zliczeniu PIT-ów.
2: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo.
0: Mówi Anna Leder z łódzkiego funduszu. W mailu jest link do formularza. Jego wypełnienie być warunkiem wypłaty pieniędzy. Oszuści wymagają podania danych płatniczej. Jeśli to zrobimy, stracimy pieniądze. Tego rodzaju maile najlepiej od razu kasować lub przenieść do folderu spam. Po lokalizacji przez reprezentację Iranu FIFA potwierdziła wszystkie 48 ośrodków, w których w trakcie mundialu będą przebywać uczestnicy. 39 drużyn zamieszka w USA, 7 w Meksyku, a 2 w Kanadzie. Pierwsze w historii piłkarskiej Mistrzostwa Świata z udziałem 48 ekip rozpoczną się 11 czerwca i trwają do 19 lipca. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne będą 104 mecze.
3: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 23 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Słonecznie, także się bardzo cieszymy z tego powodu. W nocy, no też będzie przyjemnie, bo na termometrach 14 stopni. Jutro, no delikatne zmiany. 22 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze i wiatr w porywach do 60 km/h. Czwartek spokojniejszy, 18 stopni, ale w nocy chłodno, bo tylko 5.
4: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania A38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/mocy w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Game over. O nie! Gery Blika, to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w dni trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikmania.pl i graj o nagrody.
7: Blik. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do... Żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować wewnętrznie i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: Co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni. Zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 cent albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Iku. Dla całej rodziny już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
13: Szukasz stylowych mebli domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Friday nawet 50% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł na wypłaty z bankoma za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski.

0: Polski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł. Reklama.
1: Na żądanie.
2: Zamawiaj ulubioną sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozwij. Kosz złotówka plus VAT.
3: Hej, hej, hej, dziubasy. To jest przepiękny widok. Obchodzimy Dzień Mamy. Tylko przypomnę po raz chyba trzeci, dokładnie. Jak wszyscy spacerują z bukietami kwiatów i te uśmiechy na twarzy i piękna woda, no czy może być lepiej? Pamiętam, że no właśnie, obchodzimy Dzień Mamy. Czekoladki, prezenciory, mile widziane. No i nawet obecność będzie wiele znaczna. Także no, tego się trzymajmy. I zapraszam do udziału w programie 7148 trendy. I to, co do przekazania, lecimy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Gdy ci smutno i ci źle, zapamiętaj, że masz mnie. Pięknego, słonecznego dnia dla kochanej Edytki od Wojtka. Klasik jesteś dla mnie, a ja dla ciebie. Ale wy jesteście w sobie zakochani. No muszę dziubasy przyznać. Że jak czytam wasze pozdrowienia, no to czuć tą miłość w powietrzu. No mam nadzieję, że będzie się tliła forever. Specjalnie dla was ten oto hit.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Samo jest z oszczędnościami. Zbliża się tym wykup obligacji skarbowych, zamień je na me, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Hurtownia Budowlana zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w dniu przygotowaliśmy ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz koszek do prania Mega Paka 9,2 kg, jedyne 30,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę tecukrową, spędź z nami miły czas. Raśbud Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 25 maja.
5: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest późno? A co jeśli nowy zawód muszę zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle, prasza na kierunek masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
0: Reklama.
6: Radio. Twoja fala dobrej energii.
5: Marinerą dla kochanej Lucyny od Wojtka. Oj, Lucia, zagramy super hit. No, dawno nie wybrzmiał na naszej antenie. No, can play.

0: Droższej mamy Andrea Bocelli od Damiana. Dziękuję za wszystko i za to, że jesteś.
1: Ale pięknie. Pozdrawiam panią, wszystkie mamy i oczywiście ciebie, Damianie, za tak cudowny dobór piosenki. Gramy.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Gmina Jodłowa prowadzi wiele inwestycji. Jedną z nich jest budowa 3 nowych placów zabaw. Place zabaw mają powstać w 3 miejscowościach na terenie gminy: Jodłowa Górna, Jodłowa Dolna oraz Wisowa. O szczegółach mówi Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
3: Gmina Jodłowa prowadzi wiele inwestycji. Dzisiaj jednak chciałbym skupić się na inwestycjach, które pozwalają mieszkańcom spędzić wolny czas w przestrzeni gminnej. Zależy nam, aby głównie dzieciom zapewnić przestrzeń do spędzenia wolnego czasu. Dlatego obecnie razem ze swoimi współpracownikami zajmujemy się budową nowych placów zabaw na terenie gminy Jodłowa, ponieważ potrzebujemy takich obiektów, w których dzieci będą mogły bezpiecznie spędzić czas. Obecnie zakończyliśmy 3 przetargi na przebudowę 3 placów zabaw. Nowe place zabaw mają powstać przy wieży. Jeden z nich ma powstać przy wieży widokowej, drugi przy szkole podstawowej numer 2 w Jodłowej Górnej, a trzeci ma powstać przy Wiejskim Domu Kultury w Jodłowej Dolnej.
2: Gmina Jodłowa na to zadanie otrzymała za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Liwocz środki Europejskiego Funduszu Rolnego w wysokości 315 tysięcy złotych. W ubiegłym tygodniu dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych wspólnie ze Społeczną Strażą Rybacką przeprowadzili działania kontrolno-prewencyjne na wodach Jeziora Solińskiego. Patrole realizowano na terenach znajdujących się w Wiecie Bieszczadzkim. Podczas działań funkcjonariusze kontrolowali zarówno wędkarzy, jak i osoby wypoczywające nad wodą. Mundurowi zwracali uwagę na przestrzeganie przepisów porządkowych oraz przepisów wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym. Do patrolowania akwenu wykonano łódź motorową. Przeprowadzone działania miały charakter profilaktyczny i były ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa na terenach wodnych. W trakcie kontroli nie stwierdzono wykroczeń ani przypadków naruszenia obowiązujących przepisów.
0: To dzieje się blisko ciebie.
2: Rozpoczął prac polowych. Każdego roku policja odnotowuje zdarzenia dotyczące wypadków losowych, w których rolnicy wykonujący prace polowe bądź przemieszczający się z miejsca na miejsce doznają ciężkich urazów lub poważnych uszkodzeń ciała. Nierzadko dochodzi również do wypadków śmiertelnych. Na co zwrócić uwagę podczas prac polowych, mówi Anna Oleniacz, Komenda Powiatowa Policji w Sanoku.
4: Proszę.

0: zwrócić uwagę na to, żeby nie wykonywać takich prac po zmroku, w godzinach wieczornych, ponieważ raz, że jest ograniczona widoczność. Druga rzecz, no też czujemy się jakby ponaglani przez coraz bardziej zapadający zmrok, do tego, żeby jak najszybciej wykonać tą pracę i wrócić do domu. No pośpiech nie jest dobrym doradcą. Tu nigdy nie wiemy, co nas może spotkać. Druga ważna rzecz, żeby zawsze ze sobą wziąć kogoś drugiego, żeby nie jechać tego typu sprzętem w las samodzielnie przez jedną osobę, no bo w razie, gdyby coś się stało, nawet nie będzie drugiej osoby, która mogłaby powiadomić służby ratunkowe, które mogłyby udzielić pomocy.
1: Przypomina także, że bardzo ważna jest ostrożność i przede wszystkim przestrzeganie zasad BHP.
2: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branż pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kury prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
2: Reklama.
12: Granie na żądanie.
13: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Koszt złotówka.
14: Zdrawiam do ciepleniową i dziękuję za wzorową robotę. Krawczyk chciałem być, ale pięknie to wybrzmi. No moi drodzy, nie wiem czy ostatnio oglądaliście przecudowne covery Krzysztofa Krawczyka. No to był świetny program, muszę to przyznać. Play w takim razie, no nie pozostaje mi nic innego.

Pozdrowienia dla wujka Mietka z Machowej, który maluje ogrodzenie. Schowaj się do cienia, Scatman John. Zagramy, no pewnie, tak? Panie Mietku, no trzeba się trochę ukryć przed słońcem. No indeks UV dzisiaj jest bardzo wysoki. Krem obowiązkowo i odpowiednie nawodnienie. Pamiętajcie o tym. Gramy.

0: tego się słucha w regionie.
1: Pozdrowienia dla wszystkich mam. Proszę o piosenkę Violetty Villas. Do ciebie, mamo, list do matki. Dziękuję. Oj, teraz to wszyscy się wzruszymy. No muszę przyznać, Violetta Villas tak pięknie potrafiła wydobyć wszystko zawarte w tej piosence. Ach, niesamowita artystka. Gramy już teraz na 101,9 i 95,2 FM dla wszystkich mam.

0: Reklama. Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 90.

Z okazji urodzin dla Edyty od całej załogi płyną życzenia zdrowia, szczęścia i wszystkiego, co najlepsze. Zagrajcie coś Ewy Farnej. Zagramy, no pewnie, że tak, szczególnie, że Ewy dawno na naszej antenie nie było. No, trzeba to przyznać. A Edytce życzymy dużo, dużo miłości, uśmiechu i pięknego dnia. Ale to już jest chyba życzenie spełnione.

0: Bye, bye, bye. Do usłyszenia. Życzę oczywiście udanego dzionka i standardowo do jutra. Cześć. Fifi przejmuje antenę.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Upały w maju w Europie, także w Polsce, choć u nas nieco chłodniej. Potem maksymalne ceny paliw na stacjach w środę i co ze sprawcą lub sprawcami fałszywego wezwania do mieszkania rodziny prezydenta. Marcin Krzemiński. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami na zachodzie kraju. Nawet 30 stopni mogą pokazać termometry w powiatach czterech województw, w większości lubuskiego oraz części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski i Dolnego Śląska. A mamy, przypomnę, dopiero końcówkę maja. Niemniej to nic w porównaniu z Wielką Brytanią, która również zmaga się z upałami. Dziś ma tam paść kolejny rekord maja. Termometry mają pokazać nawet 35 stopni. Cezary Jaszczyk.
3: Poprzedni rekord majowej temperatury na wyspach, jak zauważa BBC, został ustanowiony zaledwie wczoraj. W południowo-zachodnim Londynie termometry wskazały ponad 34 stopnie. O dwa więcej niż poprzednie rekordy z 1944 i 1922 roku. Czuję się, jakbym była w Hiszpanii. Po prostu jest za gorąco, trudno poruszać się po mieście, mówią Brytyjczycy. Z upałami walczy też Francja. Prognozy wskazują, że w południowo-zachodniej Francji termometry pod koniec tygodnia wskażą nawet 40 stopni. Z powodu upałów miejscowe służby potwierdziły już śmierć 7 osób. 2 zmarły w czasie ćwiczeń sportowych na świeżym powietrzu. 5 utonęło.
2: O częstszych utonięciach informują też Brytyjczycy. Tylko wczoraj w ten sposób zginęły 2 nastolatki. Jutro bez zmian na stacjach paliw, przynajmniej jeśli chodzi o ceny maksymalne. Z obwieszczenia Ministerstwa Energii wynika, że w środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł, 98 6,96, na oleju napędowego 6,75 zł. A propos kierowców, ważna informacja dla wyjeżdżających z Polski do Niemiec. W województwie lubuskim na autostradzie A2 przed Świeckiem i na autostradzie A18 przed Olszyną tworzą się kolejki. Powodem są kontrole graniczne po niemieckiej stronie i większy ruch po Zielonych Świątkach. W pozostałych miejscach, gdzie można przekroczyć granicę w regionie, ruch odbywa się na bieżąco w obu kierunkach. Były szumne zapowiedzi szefów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Mieliśmy bardzo szybko, w ciągu kilkudziesięciu godzin, dowiedzieć się, kto stoi za fałszywym alarmem dotyczącym mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Na razie jednak na zapowiedziach się kończy. Choć jak zapewnia wiceszef resortu spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
4: W tym tygodniu będzie bardzo poważna informacja o ustaleniach ze śledztwa, które jest prowadzone przez prokuraturę i policję.
2: Ale czy będzie to oznaczać ustalenie i zatrzymanie konkretnych osób, tego nie wiadomo. Robert Lewandowski zagra towarzysko z Ukrainą i Nigerią. Nasz czołowy napastnik znalazł się wśród 26 piłkarzy powołanych przez Jana Urbana na mecze w niedzielę we Wrocławiu i w środę za tydzień w Warszawie. To o tyle istotne, że po barażach do mundialu kapitan biało-czerwonych nie zadeklarował, czy będzie kontynuował karierę w reprezentacji. Jej zgrupowanie ruszy pojutrze we Wrocławiu.

0: Ciepło, a nawet bym powiedział, że gorąco. Dzisiaj dużo słońca na Podkarpaciu i w Małopolsce. Termometry zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie pokazują 27 stopni w cieniu. Natomiast przed nami też najcieplejsza noc tego roku. Póki co, z wtorku na środę 18 kresek.
1: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
5: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
0: Druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy po 13. Wtorkowe popołudnie i oczywiście dzień wyjątkowy. Dzień mamy. O tym sobie dzisiaj jeszcze sporo porozmawiamy. Przede wszystkim to mnóstwo grania Italian Disco Mafia.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Wtorek, 26 dzień maja. Kochani, do lata 25 dni, ale to wszystko schodzi dziś na drugi plan, bo mamy oczywiście przepiękne święto, cudowne święto, wyjątkowy dzień. Patrzę w kalendarz, dziś jest Dzień Samolotów z Papieru. No czy jest coś bardziej satysfakcjonującego niż to, że jak zrobimy samolot, to on poleci daleko, a nie runie od razu? Dzień Samolotów z Papieru. No i oczywiście mamy Dzień Mamy, nie zapomniałem w ogóle. Dzień Mamy, wszystkim mam najserdeczniejsze życzenia.

Reklama. Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. Wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Florian 121 oraz PSB Mrówka Pilno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać. Reklama.

0: FM.
1: Dzisiaj jest oczywiście Dzień Mamy. Jeszcze raz, drogie panie, wszystkiego najpiękniejszego. W ogóle naukowcy udowodnili, że dźwięk głosu mamy ma na dzieci działanie uspokajające. Obniża poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, i zwiększa poziom oksytocyny, która uważana jest za hormon miłości. Głos mamy działa na dzieci uspokajająco. No chyba, że to jest głos mamy po wywiadówce. To wtedy jest zupełnie odwrotnie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia, do którego doszło w ubiegły piątek. Policjanci z Krosna zatrzymali mężczyznę, który próbował podpalić kaplicę w dzielnicy Polanka i zbezcześcił ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Sprawca użył najprawdopodobniej zapalniczki, podpalił obrus leżący pod ikoną, podpalił drewnianą ramę obrazu oraz celowo zniszczył wizerunek sakralny, wypalając oczy Matki Bożej. Podpalił także baner reklamowo-informacyjny wewnątrz kaplicy. Tragedii zapobiegła natychmiastowa reakcja kościelnego, który podczas przygotowań do mszy zauważył podejrzanie zachowującego się człowieka. Wezwani na miejsce mundurowi natychmiast obezwładnili napastnika. Według nieoficjalnych ustaleń zatrzymany był już wcześniej notowany za podobne wybryki chuligańskie.
2: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Trwa rozbudowa PROK-u w Iwoniczu-Zdroju. W ramach inwestycji powstanie nowoczesna część edukacyjno-socjalna, nowe wiaty na odpady, utwardzony teren oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Powstanie także sala edukacyjna dla mieszkańców, gdzie organizowane będą prezentacje, prelekcje, zajęcia dotyczące segregacji odpadów i recyklingu. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja obejmie również budowę dwóch nowoczesnych wiat wyposażonych m.in. w oświetlenie, instalacje elektryczne, bramy roletowe do boksów odpadowych. Wartość zadania opiewa na ponad 2,6 miliona złotych. Prace związane z finalizacją budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku przebiegają zgodnie z harmonogramem. W ostatnim czasie wykonano instalację elektryczną oraz elewację budynku. Obecnie trwają roboty ziemne związane z zagospodarowaniem terenu wokół remizy, a także prace przy instalacji wodno-kanalizacyjnej. Po ich zakończeniu wykonawca przystąpi do realizacji robót wykończeniowych. Koszt trzeciego etapu zadania wynosi ponad 688 tysięcy złotych. Zakończenie prac planowane jest na koniec września bieżącego roku. Od 1 stycznia osoby zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych mogą zwracać się do pracodawcy o doliczenie do stażu pracy także innych okresów aktywności zawodowej, nie tylko tych wykonywanych na podstawie umowy o pracę. Nowe przepisy obejmują pozostałych pracodawców od 1 maja, mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
3: Warto mieć na uwadze, że wniosek o wydanie zaświadczenia, na podstawie którego pracodawcy mogą doliczać okresy do stażu pracy, można złożyć do ZUS-u wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą konta w systemie teleinformatycznym ZUS-u, czyli platformy e-ZUS. Pamiętajmy, że ZUS nie wyda zaświadczenia, gdy nie jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających czyjąś pracę czy zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. Przypominam, że zaświadczenia stażowe ZUS-u bez odręcznego lub elektronicznego podpisu są ważne. Takie zaświadczenie osoba wnioskująca może wydrukować bezpośrednio ze swojego konta na platformie e-ZUS. Nie zwiększymy sobie stażu pracy, który będzie uzależniał prawo do naszej emerytury.
1: Dużym ułatwieniem dla pracodawców jest to, że mogą samodzielnie sprawdzić autentyczność dokumentów, które wystawił ZUS w odpowiedzi na wniosek o zaświadczenie o ubezpieczeniu potrzebne do doliczenia okresów do stażu pracy.

0: Dzisiaj obchodzimy Dzień Matki, jedno z najpiękniejszych i najbardziej poruszających świąt w kalendarzu. To wyjątkowy moment, kiedy na chwilę zatrzymujemy bieg codziennych spraw, aby skierować całą swoją uwagę, wdzięczność i miłość ku osobom, które dały nam życie. Za co swoje mamy kochają najbardziej uczniowie klasy trzeciej ze szkoły podstawowej nr 6 imienia Janusza Korczaka w Krośnie? Wypytywała nasza reporterka.
1: Kocham moją mamę za to, że jest zawsze przy mnie, wspiera mnie, za to, że mi pomaga, pociesza mnie, za to, że po prostu jest. Pozdrawiam, mama Olchę. Ułożyłam wiersz dla mamy.
2: Kocham moją mamę za to, że mnie wspiera, wie co lubię, pociesza mnie w trudnych momentach, że mnie kocha. No i pozdrawiam.
3: Kocham moją mamę za to, że mnie wspiera, że dzięki niej jestem na świecie, że mnie kocha i stara się, żeby miała dobre życie. Pozdrawiam moją mamę, Natalię.
0: Dzień Matki przypomina nam, że najcenniejsze, co możemy podarować drugiej osobie, to nasz czas i pełna obecność.
4: Reklama. Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
11: Mamy quady dla każdego.
10: Zapraszamy.
12: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
13: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 25 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z prętami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Klej, jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko szkoły rolniczej. Widzimy się 29 maja.
4: Reklama.

Wtorkowe popołudnie na najlepszej fali w regionie. Kochani, Polak może zostać mistrzem NBA. New York Knicks, których zawodnikiem jest Jeremy Sochan, awansowali do finału najlepszej koszykarskiej ligi na świecie. No i Jeremy, potężny Jeremiasz, może być jako pierwszy Polak w historii mistrzem NBA i założyć ten słynny pierścień. Ktoś by się zapytał, jaki jest wkład Jeremiego w awansie do finału? No na przykład we wczorajszym meczu zagrali wszyscy zawodnicy, a Jeremy nie. Ale to w sumie jak Szczęsny w Barcelonie. Ktoś atmosferę musi robić.

Wtorek, 26 dzień maja, czyli oczywiście przypomnę jeszcze raz, dzień mamy. Wszystkiego najlepszego, drogie panie. Ale oprócz tego w kalendarzu widzę też, uwaga, Światowy Dzień Drakuli. Widzicie, czyli nie tylko mamy, ale i teściowe dzisiaj świętują.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Premier wyznaczył komisarza w Krakowie. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Najpierw jednak o możliwym dodatkowym wsparciu dla niektórych rodziców. Marcin Krzemiński. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
2: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta i jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
1: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku dzieci powyżej 14 lat. Premier Donald Tusk wskazał tymczasowego zastępcę odwołanego w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Rolę komisarza ma pełnić Stanisław Kracik. To dotychczasowy trzeci zastępca prezydenta, a w latach 2009-2011 wojewoda Małopolski. Wybory nowego włodarza miasta muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Tragiczny wypadek na północy Belgii. W zderzeniu szkolnego minivana i pociągu zginęły 4 osoby. To 2 uczniów, nauczyciel i kierowca auta. Minivanem jechało w sumie 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Trwa dogaszanie dużego pożaru hali garażowej w Wielkopolsce. 1 osoba została ranna. Ogień wybuchł dziś rano w miejscowości Przemęt niedaleko Wolsztyna. Pożar został już opanowany, na miejscu jednak wciąż pracuje 15 zastępów, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
3: W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym. Działania strażaków koncentrują się na tym, by zabezpieczyć cały teren, ale także zabezpieczyć wyciek ze zbiornika, tak by zminimalizować ryzyko skażenia środowiskowego.
1: W pożarze poszkodowany został jeden z pracowników hali, który próbował ugasić ogień. Mężczyzna potrzebował pomocy ratowników medycznych. Sport. Kamil Majszak już na pierwszej rundzie kończy grę w singlu w wielkoszlemowym French Open. Przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada wprowadzenie następnych możliwości i ułatwień. Jeszcze w tym roku ma działać w ramach mObywatela komunikator mszyfry, który ma być konkurencją na przykład dla WhatsAppa. Jeszcze szybciej udostępniony będzie dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego.
4: To historia sukcesu, którego zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej albo nas podziwiają.
1: Mówi o mObywatelu wiceszef resortu cyfryzacji Dariusz Standerski. Według danych ministerstwa każdy dzień przynosi średnio 1,5 miliona logowań do aplikacji. Najczęściej sprawdzamy punkty karne i mandaty drogowe do zapłacenia.
5: Dużo słońca i wysoka temperatura, tak jest dzisiaj, tak będzie też jutro. W środę od 26 stopni w Tarnowie do 27-8 w Sanoku, Krośnie czy Jaśle. Kiedy przyjdzie ochłodzenie i opady deszczu? No tradycyjnie w weekend, bo w sobotę już na przykład tylko 18, no i przyda się parasol.
6: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
7: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Już dziś w KFC.

0: Wpadaj dziś do KFC!
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
5: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
6: Druga zmiana w Trend Radio. Dzisiaj jest Dzień Mamy i teraz pani, która śmiało można powiedzieć w ostatnich latach jest mamą na pełen etat. Rihanna, która rodzi dziecko za dzieckiem. No nie wiem, czy zauważyliście. Rihanna zawsze jest w ciąży. Oczywiście wszystkiego dobrego dla niej też. Z okazji dnia mamy Shut Up and Drive na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: trendy. Podkarpacie i Małopolska.
1: Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Teraz będzie połączenie pokoleń. Przebojowe połączenie pokoleń. Edyta Górniak i Roxana Węgiel chcą wspólnie zatrzymać chwilę.

Nie w trendy radio, moi drodzy, w najbliższą niedzielę Tarnów zostanie opanowany przez motocykle. Będzie ryk silników, parada ulicami miasta, sportowe emocje i konkursy. To co prawda miało się odbyć już 17 maja, ale zostało przeniesione na najbliższą niedzielę. Oficjalnie rozpoczyna się sezon motocyklowy. Na placu przy Alei Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie o godzinie 11 w najbliższą niedzielę rozpocznie się ta impreza. Będą pokazy futbolu amerykańskiego, prezentacje stuntu motocyklowego, czyli akrobacje, krótko mówiąc, oraz konkursy z nagrodami. Będzie też parada ulicami miasta. To w najbliższą niedzielę w Tarnowie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W tragicznym wypadku na obwodnicy Przemyśla zginął 83-letni kierowca Forda, a dwóch ratowników medycznych zostało rannych. Do zdarzenia doszło dziś przed godziną 9. Miejsce wypadku to skrzyżowanie Alei Solidarności z ulicą Zadworzańską. Według wstępnych informacji ambulans pogotowia ratunkowego jechał na sygnale do wezwania. Kierujący Fordem senior skręcał w lewo w ulicę Zadworzańską. Karetka uderzyła w prawy bok auta, uderzyła w latarnię i przewróciła się. Starszy mężczyzna kierujący osobówką poniósł śmierć na miejscu. Dwaj ratownicy trafili do szpitala. Ich życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Na miejscu zdarzenia wciąż pracują strażacy oraz policjanci. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Gmina Brzozów podpisała umowę na budowę awaryjnego ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą stacji uzdatniania wody Jakla Wielkie w Brzozowie. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienia stabilnych dostaw wody w sytuacjach kryzysowych, wzmacniając jednocześnie lokalną infrastrukturę komunalną i system ochrony ludności. Gmina Brzozów pozyskała na realizację zadania dofinansowanie z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w wysokości ponad 3,5 miliona złotych. Natomiast całkowity koszt zadania opiewa na ponad 4,4 miliona złotych.
2: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie zapraszają wszystkie dzieci, rodziców oraz całe rodziny do wspólnego świętowania. Gminny Dzień Dziecka odbędzie się już 31 maja na Żmigrodzkim Rynku. Dla uczestników przygotowano gry, warsztaty, kreatywne animacje, pokazy i zabawy z wielkimi bańkami i wiele innych atrakcji. Impreza potrwa w godzinach od 14.30 do 20.30. 31 maja w skansenie archeologicznym w Trzcinicy odbędzie się Festiwal Europejskich Korzeni. Goście mogą zwiedzać wystawę stałą, park archeologiczny, grodzisko, wały królewskie oraz wejście na wieżę widokową. W wiosce z epoki brązu zaplanowano m.in. prezentacje kamieniarskie i warsztaty ceramiczne. Z kolei w osadzie wczesnośredniowiecznej uczestnicy zobaczą pojedynki wojów, pokazy kowalstwa, odlewania z brązu, tkactwa czy sokolnictwa, a także spróbują pisania głagolicą w skryptorium. Od południa na placu festiwalowym dostępne będą również warsztaty łucznicze, mówi Magdalena Ślawska-Dubiel z Karpackiej Troi w Trzcinicy.
3: W tym wyjątkowym miejscu w skansenie będą Państwo mogli zobaczyć rekonstrukcje historyczne związane z okresem wczesnego średniowiecza oraz epoką brązu. Odbędą się warsztaty i pokazy. Dla najmłodszych zorganizowaliśmy specjalną strefę. Będzie można m.in. wziąć udział w warsztatach budowania klocków, co myślę zainteresuje nie tylko tych małych, ale także i tych większych. Odbędą się zajęcia w salce małego odprysty. Przygotowaliśmy również blok takich wydarzeń specjalnych. Odbędą się m.in. pokazy sokolnicze, pokazy pojedynków wojów, pokazy cięć bronią białą. Odbędzie się również finał konkursu plastycznego Moja Karpacka Troja.
1: Start o godzinie 9. Dziś obchodzimy Dzień Matki w Polsce. W Polsce przedwojennej obchodzono Dzień Matki, przy czym jego organizacją zajmował się PCK. Dzień Matki był obchodzony jako ważne święto w Generalnym Gubernatorstwie podczas okupacji niemieckiej. Obecnie w Polsce święto to przypada na 26 maja. W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. A za co przedszkolaki kochają mamy?
4: Ja zrobiłam książkę dla mamy i taty.
5: I co w książeczce się znajduje?
4: Mama i tęcza dla mamy i taty, no i hamak. I motylek tam lata. I tata narysowany. I 3 strony dla mamy, 3 dla taty.
6: Ja chcę, żeby moja mama była szczęśliwa.
1: Dzień Matki obchodzony jest niemal na całym świecie, ale tylko w Polsce przypada na 26 maja.
0: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
11: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbut oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Kleip. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
12: Reklama.
13: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
14: Wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Gorlic. Spowolnienia zdarzają się na osi w ciągu drogi krajowej nr 28, czyli na ulicach Kościuszki, Parkowej i skrzyżowaniu Bieckiej z ulicą Skrzyńskich. Poza tym nawias gazu ściągamy na ulicach Stawiska, Legionów Mickiewicza, Krakowskiej, Stróżowskiej i ulicy Sienkiewicza. W jeździe musimy być bardziej ostrożni. W centrum miasta oraz na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności jest ruch spowolniony. Ruch również spowolniony na ulicach Piłsudskiego, Mickiewicza, 3 Maja i Metzgera. Jedziemy teraz przez Krosno razem z taksi Krosno.
15: Ulice Krosna nie są zbytnio zakorkowane. Jeżeli chodzi o obwodnicę, pokonujemy w jedną i w drugą stronę. No, przeciętnie czekając jedną zmianę świateł. Wjeżdżamy do miasta, tutaj ruch idzie w miarę na bieżąco. No troszeczkę dłużej, gdzie postoimy, Niepodległości, Korczyńska, Żółkiewskiego, Okrzei, Kacka, Podwale, Czajkowskiego, Jagiellońska, Pużaka, na Pużaka oczywiście roboty wykończeniowe przy chodniku, ulica Czajkowskiego, również skrzyżowanie z ulicą Podwale, prace. Także uważamy w tych miejscach. Ulica Sikorskiego w dalszym ciągu jeszcze jest zamknięta, nieprzejezdna. Do miejsca Piastowego czekamy praktycznie tylko od obi, ale ruch idzie w miarę na bieżąco. Dziękuję serdecznie, miłego popołudnia, życzę, do widzenia.
14: Dziękujemy za informację. Jeszcze sprawdźmy, co dzieje się w Sanoku. Sanok przejeżdżajmy ze zwiększoną uwagą na ulicach Dmowskiego, Rymanowskiej, Kościuszki, Jagiellońskiej oraz Królowej Bony.
16: Trendy radio. Wybijamy trendy, brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

Wtorkowe popołudnie w Trend Radio. Kochani, w tym roku w lesie możemy nie zanocować. Była od kilku lat taka akcja Zanocuj w lesie, miejsca na biwak, miejsce na rozbicie namiotu. No a w naszym regionie niestety ze względu na dużą aktywność niedźwiedzi kolejne nadleśnictwo zawiesiło ten program, które konkretnie Nadleśnictwo Rymanów. Wcześniej taką samą decyzję podjęło Nadleśnictwo Dukla czy Nadleśnictwo Brzozów. I w tych rejonach w lesie nocować nie można. My wracamy do grania, a mnóstwo informacji z regionu, oczywiście, o każdej porze dnia i nocy na www.trendyradio.pl.

Trendy Radio. Podkarpaccy policjanci chwalą się, że pomogli. Ale komu? Pomogli bocianowi. Mundurowi zauważyli leżącego na poboczu ptaka. No i postanowili się zatrzymać, żeby pomóc. Ptak najprawdopodobniej uderzył w barierę energochłonną, a następnie upadł. Mundurowi zabezpieczyli miejsce i rannego bociana do czasu przybycia lekarza weterynarii. No i bocian został uratowany. Zostanie pod okiem weterynarza do czasu, aż wyzdrowieje. Tylko ja na jego miejscu to jeszcze bym się spodziewał, że pocztą przyjdzie mandat za spowodowanie kolizji.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Upały szaleją w Europie, w Polsce od jutra lekkie ochłodzenie. Będą zmiany w zapisach do części lekarzy specjalistów. Dziś Dzień Matki, tymczasem wielu rodziców przyznaje się do przemęczenia, nawet wypalenia. Marcin Krzemiński. Upały szaleją w Europie. W Hiszpanii dziś nawet 37 stopni, w Wielkiej Brytanii 34. To jeden z najwyższych temperatur w maju w ostatnim czasie. Ciepło także w Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, mówi synoptyk.

0: Polityk Przemysław Makarewicz.
1: Ostrzeżenie to obowiązuje do godziny 19. Spodziewany jest wzrost temperatury powietrza od 28 do 30 stopni Celsjusza.
0: Jutro w Polsce lekkie ochłodzenie, ciepło wróci w weekend, będą mu towarzyszyć także burze. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
2: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
0: Na wizyty i badania można się już rejestrować przez internetowe konto pacjenta. Belgijska prokuratura potwierdziła, że w zderzeniu szkolnego minibusa z pociągiem pasażerskim na północy kraju zginęły 4 osoby. W samochodzie było 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Ofiary to 2 uczniów, opiekun i kierowca auta. 5 uczniów zostało rannych. Ich stan jest stabilny. Strażnicy, leśni i policjanci zatrzymali motocyklistów, którzy rozjeżdżali las w powiecie świeckim w Kujawsko-Pomorskim. Kierowcy zostali surowo ukarani, bo las to nie jest tor wyścigowy. Agnieszka Wynarska.
3: Kilku kierowców motocykli postanowiło urządzić sobie rajd w nadleśnictwie Dąbrowa. Mężczyźni nie tylko płoszyli zwierzynę i niszczyli runo leśne, ale także złamali szereg przepisów. Nie mieli prawa jazdy, ich motocykle nie były dopuszczone do ruchu, a także nie miały ubezpieczenia OC. Jak przypomina Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, las to nie jest tor wyścigowy.
4: Jest to hałas dodatkowy w lesie, gdzie większość z nas idzie odpocząć i nie słuchać ryku silników, tylko raczej odgłosów przyrody, a także rozjeżdżona ściółka leśna, uszkodzona nawierzchnia.
3: Za wjazd do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, do 5000 zł.
0: Dziś Dzień Matki. Tymczasem, jak wynika z badań, aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia, blisko 40% dostrzega u siebie objawy rodzicielskiego wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
5: Od podirytowania, zastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
0: Badania naukowe pokazują, że pomocne są uważne rodzicielstwo i proste czynności.
5: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi. Badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
0: Dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych.
6: Bardzo słoneczny i bardzo ciepły tydzień, prawie cały, bo bardzo zbliżona do tej dzisiejszej aura będzie też jutro, w środę 26 stopni w Tarnowie, 27 w Krośnie, Jaśle czy Sanoku, ciepło i słonecznie też w czwartek i piątek, a tradycyjnie w weekend to się zmieni. Będzie do 19 stopni w sobotę i opady deszczu.
7: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
15: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
16: Druga zmiana w Trendy Radio, kilka minut po 15:00, popołudnie we wtorek. Teraz będzie bardzo przebojowy duet Ed Sheeran i Justin Bieber, a za chwilę sprawdzimy, co za przeboje czekają nas na drogach regionu.

0: Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem wiesz więcej.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w programie z Trend Radiem wiesz więcej. Dzisiaj gościem jest Michał Podsiedlik, specjalista do spraw pracy oraz prawnik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor, kłaniam się.
1: Dziś będziemy mówić o inwestowaniu na giełdzie. To powiedzmy, czy to jest loteria, wielkie ryzyko?
2: To chyba są dwa najczęstsze mity, z jakimi można się zetknąć na temat inwestowania. Najkrótsza odpowiedź brzmi nie. Inwestowanie to nie jest żadna loteria, żadne kasyno, nic tych rzeczy. Inwestowanie na giełdzie można porównać raczej do czegoś w stylu głosowania. To znaczy wycena akcji konkretnej spółki giełdowej nie zależy od łutu szczęścia czy przypadku, a od tego, czy ludzie chcą kupować bądź sprzedawać akcje takiego przedsiębiorstwa. No innymi słowy, jeżeli jakaś spółka ma sukcesy, jest godna zaufania, otwarcie komunikuje się z akcjonariuszami, wykazuje potencjał na rozwój w przyszłości, no to wtedy inwestorzy chętnie kupują akcje takiego podmiotu, no a siłą rzeczy cena akcji na giełdzie takiej spółki rośnie. Natomiast jeżeli jakaś spółka jest źle zarządzana, jeżeli ona przynosi straty, dodatkowo ukrywa informacje przed akcjonariuszami, no to wtedy siłą rzeczy inwestorzy będą chcieli jak najszybciej pozbyć się akcji takiego przedsiębiorstwa, no co jest prostą drogą do spadku ceny akcji takiej spółki. Więc to nie ma nic wspólnego z losowaniem liczb w totolotku. Odnośnie tego wielkiego ryzyka, no to też nie do końca prawda. Owszem, jeżeli kupimy akcje tylko jednej spółki i wszystkie nasze środki zainwestujemy w taką jedną inwestycję, no to oczywiście istnieje ryzyko, że ta spółka zbankrutuje, a my zostaniemy z niczym. Ale takie ryzyko giełdowe można ograniczać. Na przykład inwestując w indeks akcji z całego kraju. Zazwyczaj to się dzieje za pośrednictwem notowanych właśnie na giełdzie, tak zwanych funduszy ETF, które pobierają niewielkie opłaty i w ten sposób mamy możliwość zainwestować chociażby w amerykański indeks S&P 500, czyli to jest takie 500 największych spółek ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Więc ryzyko takiej inwestycji wówczas maleje, bo prawdopodobieństwo krachu w danym kraju jest zdecydowanie mniejsze niż bankructwo jednego podmiotu. I takie ryzyko można ograniczyć jeszcze bardziej, jeżeli zakupilibyśmy indeks akcji z całego świata, również za pośrednictwem jednego z notowanych na giełdzie funduszy ETF. Oczywiście to nie oznacza, że ryzyka nie ma. Owszem, ono w dalszym ciągu jest, istnieje i na takie inwestycji można stracić, ale im szerzej i przy okazji dłużej inwestujemy w taki indeks akcji z całego świata, no tym mniej ryzykujemy. Co istotne, naprawdę tutaj nie trzeba wielkich kwot liczonych w jakichś dziesiątkach tysięcy złotych, bo być może część z naszych słuchaczek i słuchaczy ma takie skojarzenia. Nie. Obecnie taka jednostka funduszu ETF, która inwestuje w akcje z całego świata, kosztuje w przeliczeniu na złotówki około 500 zł. Taka inwestycja jest dostępna naprawdę dla szerokiego grona odbiorców.
1: Czy obsługa konta maklerskiego jest trudna?
2: Nie. Każdym miesiącem jest wręcz coraz łatwiej obsługiwać takie konta maklerskie. Tutaj zarówno domy maklerskie, jak i biura maklerskie robią spore kroki w kierunku maksymalnego uproszczenia procesu inwestowania. Jestem przekonany, że część z osób nas słuchających ma gdzieś z tyłu głowy takie skojarzenie, że tam trzeba do kogoś zadzwonić, składać zlecenia u człowieka w czerwonych szelkach, który w naszym imieniu dokona kupna bądź sprzedaży akcji jakiejś spółki, no przy okazji tam się przekrzykując z innymi maklerami. Owszem, tak było, ale mniej więcej 30 lat temu. Dziś obsługa konta maklerskiego jest porównywalna z bankowością internetową. Też zlecenia składane są przez internet, kupno czy sprzedaż papierów wartościowych zajmuje zazwyczaj kilkanaście sekund. Oczywiście, na początku może się to wydawać trochę skomplikowane, ale po pierwsze, jest mnóstwo poradników internetowych, które krok po kroku pokazują, jak składać zlecenie na giełdzie. No sam jestem najlepszym przykładem osoby, której na początku wydawało się to kłopotliwe, ale proszę mi wierzyć, że za trzecim czy tam piątym razem człowiek nabiera takiej wprawy, że w ogóle o tym nie myśli. To jest kilka kliknięć myszką i gotowe. Po drugie, niektóre domy i biura maklerskie oferują opcję już automatycznego inwestowania. Innymi słowy, wystarczy przelać środki, a reszta, czyli kupno papierów wartościowych, dzieje się już bez naszego udziału. Więc mamy tutaj do czynienia z maksymalną prostotą i maksymalną automatyzacją tego całego procesu. Po trzecie wreszcie, naprawdę nie mamy się czego obawiać, bo przed złożeniem zlecenia w każdej chwili możemy kliknąć w odpowiednie okienko i wtedy przeliczyć wartość tego naszego zlecenia. No i gdyby się okazało, że mamy po prostu za mało środków na tym koncie maklerskim, no to taka transakcja no nie dochodzi wtedy do skutku i tyle, więc nic złego tutaj się absolutnie nie stanie.
1: A kto powinien pomyśleć o założeniu rachunku maklerskiego, a dla kogo nie jest to jednak dobre rozwiązanie?
2: To może zaczniemy od tych osób, które powinny tego unikać. W największym skrócie, jeżeli ktoś absolutnie nie toleruje choćby najmniejszej przejściowej straty, osoba, która źle śpi, gdy jakaś inwestycja, wycena jakiejś inwestycji spadnie, no to absolutnie taka osoba nie powinna zakładać rachunku maklerskiego. Dla takich ludzi zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zakup detalicznych obligacji skarbowych, no najlepiej tych antyinflacyjnych, czyli 4-letnich bądź 10-letnich. Natomiast dla beneficjentów programu 800+ są takie specjalne obligacje 6-letnie lub 12-letnie. W ostateczności przy jakimś krótszym horyzoncie inwestycyjnym, na przykład kilku miesięcy, można pomyśleć o jakiejś lokacie. Natomiast jeżeli chcielibyśmy nie tylko wygrać inflacją, ale też mieć szansę na to, żeby zdecydowanie ją pobić, no to wtedy rachunek maklerski jest najlepszym pomysłem. Te historyczne wyniki wskazują, że na przestrzeni ostatnich, no powiedzmy 30 lat, takie najbardziej zyskowne były inwestycje właśnie z indeks S&P 500, czyli te 500 największych spółek amerykańskich oraz inwestycje w indeks akcji światowych. Ale pamiętajmy o kilku istotnych kwestiach. No, że historia się nie musi powtarzać, choć dane z przeszłości to tak naprawdę jedyne, czym dysponujemy. Że inwestowanie na giełdzie może być ryzykowne, że może się ono zakończyć utratą mniejszej bądź większej części zainwestowanych środków, że wymaga dużej cierpliwości, bo najlepsze wyniki osiąga się w perspektywie kilkunastu lat, że niezbędna jest odpowiednia odporność na jakieś nieprzemyślane nasze pomysły i decyzje, na przykład uleganie pokusie sprzedaży akcji tylko i wyłącznie dlatego, że ich cena właśnie spadła. To trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy.
1: Kiedy konto maklerskie może być ciekawą opcją dla tych osób, które nie mają dużej wiedzy, ani też doświadczenia odnośnie inwestowania na giełdzie?
2: To jest ciekawa kwestia, bo to, że jakaś osoba nie ma jakiejś dużej wiedzy czy doświadczenia z zakresu inwestowania, wcale nie znaczy, że takiego inwestowania trzeba unikać. Wręcz przeciwnie. Może się okazać, że to będzie naprawdę dobry pomysł na to, aby nasze pieniądze nie traciły na wartości przez inflację. Podam przykład. Coś, co 20 lat temu kosztowało 100 zł, obecnie kosztuje prawie dwa razy tyle. Więc załóżmy, że te 100 zł od 20 lat leży nam w szufladzie. Więc owszem, po 20 latach wciąż mamy tę samą stówkę, no ale za nią kupimy dużo mniej niż wtedy, gdy ją do tej szuflady schowaliśmy. Oczywiście przed rozpoczęciem przygody z giełdą warto na ten temat poczytać, żeby wiedzieć, na co się przygotować, co nas może czekać, inwestując w akcje, które no, ze swojej natury są bardzo zmienne. Jest naprawdę sporo wartościowych pozycji na ten temat. Są książki, są strony internetowe, blogi, kanały w internecie, więc naprawdę jest z czego wybierać i ta wiedza jest po pierwsze dostępna, po drugie też pisana już coraz prostszym, coraz bardziej przystępnym językiem. Co ciekawe, w inwestowaniu takie przeciętne wyniki mogą trochę wbrew nazwie okazać się bardzo pożądane dla inwestorów. Dlaczego? Bo większość inwestujących osób przegrywa z tymi wynikami, które przynosi szeroki indeks akcji z całego świata. Innymi słowy, nie musimy mieć wielkiej wiedzy i doświadczenia, żeby kupić notowany na giełdzie fundusz ETF, który przy okazji pobiera bardzo małe opłaty, no i zapewnia nam największe możliwe zróżnicowanie naszej inwestycji, zarówno geograficzne, jak i walutowe. No, znów, jeszcze raz będę powtarzał, że to nie znaczy, że my nie stracimy na takim instrumencie, no bo jeżeli sprzedamy go w nieodpowiedniej chwili, no to może być tak, że dostaniemy z powrotem mniej niż wpłaciliśmy i to jest sytuacja zupełnie naturalna. Ale, że inwestujemy w długim terminie, przez długi termin mam na myśli najlepiej kilkanaście lat, jeżeli dokonujemy regularnych dopłat, na przykład co miesiąc czy co kwartał, dzięki temu uśredniamy cenę zakupu, dodatkowo dołożymy do naszego portfela inwestycyjnego detaliczne obligacje skarbowe, najlepiej te antyinflacyjne, których cena nie spadnie, tylko może rosnąć, no to powinniśmy być po tych kilkunastu latach no naprawdę zadowoleni z wyników naszej inwestycji. Oczywiście, od razu zaznaczam, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Tu nie ma żadnej gwarancji, bo to nie jest ani pralka, ani lodówka. Natomiast te dane historyczne wskazują, że jest to jak najbardziej dobry pomysł. W przypadku zakupu takiego koszyku akcji z całego świata, no też minimalizujemy ryzyko, ale znów, całkowicie się go nie pozbywamy. Odradzałbym też w takiej sytuacji no, taką formę kompulsywnego sprawdzania wyników, na przykład, nie wiem, co kilka godzin, tylko kilka dni, bo nic dobrego z tego nie wyniknie. No nie ma nic gorszego dla naszej strategii, dla naszego pomysłu inwestycyjnego niż to, co się w naszej głowie może gdzieś tam urodzić pod wpływem impulsu.
1: Czym różni się inwestowanie aktywne od pasywnego?
2: W największym skrócie, inwestowanie aktywne to coś w rodzaju spekulowania. Ja wiem, że to ma złe konotacje w naszym języku, ale jeżeli chodzi o inwestowanie, no to taka spekulacja oznacza zawieranie dużej liczby transakcji. No, najlepiej w wersji coś jednego tanio kupić, a potem drogo sprzedać. Dodatkowo takie inwestowanie aktywne zabiera bardzo dużo czasu, no bo niekiedy transakcje zawierane są nawet tego samego dnia. No, trzeba też wiedzieć, dlaczego kupuję akcje spółki X, dlaczego sprzedaję akcje spółki Y, dlaczego to robię akurat w tym, a nie innym momencie. Więc to troszkę przypomina szukanie igły w stogu siana. Z tego względu takie inwestowanie aktywne no nie jest dobrym pomysłem dla szerokiego grona odbiorców, a już zwłaszcza dla osób, które do tej pory nie miały żadnych doświadczeń, jeżeli chodzi o inwestowanie. Czyli dla takich osób początkujących zdecydowanie bym to odradzał. Natomiast zupełnie czymś innym jest inwestowanie pasywne, czyli kupowanie poszczególnych instrumentów finansowych w wybranych przez nas proporcjach i trzymanie ich tak długo, jak to tylko możliwe. Najlepiej kilkanaście lat. I do tego po pierwsze, nie potrzeba wiele czasu, bo chodzi tutaj o taką opcję kup i trzymaj. I nic z tym więcej nie rób. I nie sprawdzaj tego. No chyba, że tam za kilkanaście lat, jak trzeba, będzie to sprzedać. Grono odbiorców takiego stylu inwestowania jest więc bardzo szerokie, bo tutaj zawieramy naprawdę niewiele transakcji. Dodatkowo, no nie trzeba wybierać tych poszczególnych spółek. Wystarczy kupić je wszystkie, więc nawiązując do tego poprzedniego porównania, przy inwestowaniu aktywnym szukaliśmy igły w stogu siana. W inwestowaniu pasywnym nie szukamy tej igły, lecz kupujemy cały stóg. Przykładowo, osoba początkująca uznała, że dobrym pomysłem będzie dla niej portfel inwestycyjny złożony w proporcjach pół na pół, czyli 50% to jest koszyk akcji z całego świata, a drugie 50% to są detaliczne obligacje skarbowe, najlepiej te antyinflacyjne. Więc taka osoba inwestuje na zmianę. W jednym miesiącu na przykład kupuje na giełdzie fundusz ETF, który inwestuje w akcje z całego świata, a w następnym miesiącu za taką samą kwotę nabywa detaliczne obligacje skarbowe. Trzeba tutaj tylko pilnować, żeby proporcje tej naszej inwestycji no za bardzo się nam, mówiąc kolokwialnie, nie rozjechały. Nie? Bo na przykład jeżeli cena akcji wzrośnie, no to trzeba kupić więcej obligacji. Na odwrót, cena akcji spada, no to wtedy dokupujemy więcej akcji. Wiem, że to może być nieintuicyjne, ale tak to mniej więcej się określa i tak to mniej więcej się odbywa. Więc tutaj naprawdę nie ma absolutnie żadnej filozofii, żadnej skomplikowanej strategii. Można powiedzieć, że taka idealna recepta to jest inwestowanie 3D, czyli długi termin, dopłaty oraz dywersyfikacja, czyli zróżnicowanie geograficzne i walutowe. Jeżeli dołożymy do tego pilnowanie niskich kosztów naszej inwestycji, no to mamy taką najprostszą receptę na inwestowanie. To wszystko. Nie trzeba niczego więcej tutaj robić.
1: I tym zakończymy dzisiaj rozmowę. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.
0: Trend Radiem Wiesz Więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem Wiesz Więcej. Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę. Reklama.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Najpierw posłuchajmy, przy jakich zdarzeniach pracowali policjanci z Podkarpacia.
2: Policjanci z Krosna wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło po godzinie 13 na ulicy Szeptyckiego w Korczynie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mercedesem podczas wykonywania manewru wyprzedzania zderzył się z kierującą Fiatem. W wyniku tego zdarzenia kierująca Fiatem została przewieziona do szpitala na badania. Kierujący byli trzeźwi. Na drodze wojewódzkiej numer 991 w miejscu zdarzenia kierujący mogą napotkać utrudnienia w ruchu, które mogą potrwać do godziny 16.30.
1: Dziękujemy za informację, mówił aspirant Damian Dziak z zespołu placówkowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jedziemy teraz ulicami Sanoka. Na utrudnienia napotkamy na ulicach Lipińskiego oraz Bony Dmowskiego, Rymanowskiej, Woli na ulicach Kościuszki i ulicy Jagiellońskiej. Wyjeżdżamy z Sanoka. W Krośnie musimy bardziej uważać na ulicach Bieszczadzkiej w stronę miejsca Piastowego. Spowolnienia także na ulicach Krakowskiej, Legionów, ulicy Bursaki, Korczyńskiej i Niepodległości. Jasło zwalnia głównie na ulicach Lwowskiej, Piłsudskiego oraz w centrum. Troszkę wolniej będzie na ulicach 3 Maja i Metzgera. W Gorlicach dość zatłoczona jest ulica Parkowa. Nadal tłoczno na ulicach Kościuszki, Legionów i Mickiewicza oraz na wyjeździe w stronę Klęczów.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Kryminalni z Komendy Miejskiej w Rzeszowie zatrzymali sprawcę trzech przestępstw. 40-latek umyślnie uszkodził trzy zaparkowane pojazdy. W ten sposób chciał dokuczyć kierowcom, którzy tak zaparkowali swoje samochody, że zajmowały więcej niż jedno miejsce parkingowe. Mężczyzna usłyszał już zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia o charakterze chuligańskim, mówi podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Według zgłaszającego na dachu jego pojazdu ktoś położył worek. Wewnątrz znajdował się gruz wymieszany z odpadami budowlanymi. 40-letni mieszkaniec Rzeszowa został przez nich zatrzymany w ubiegły wtorek. W chwili zatrzymania mężczyzna był zaskoczony. W rozmowie z funkcjonariuszami wyjaśnił, że swoim działaniem nie chciał uszkodzić pojazdów, jednak przyznał, że w akcie gniewu ułożył worki z gruzem na dachach trzech pojazdów. Jak przyznał, nie miał gdzie zaparkować, a kierowcy Seata, Fiata i Forda tak zaparkowali swoje samochody, że zajęli więcej niż jedno miejsce. To 40-latka zdenerwowało. Gdy zobaczył stojące nieopodal jutowe worki, wziął je i aby dokuczyć nieroztropnym kierującym, umieścił je na dachach pojazdów.
1: Szkody, jakie spowodował, zostały oszacowane na 15 tysięcy złotych. Za przestępstwo uszkodzenia cudzej rzeczy kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. Trwa termomodernizacja WDK w Bykowcach. Po zakończeniu prac przygotowawczych obejmujących m.in. skucie starych tynków i gzymsów oraz demontaż dotychczasowych parapetów, wykonawca przystąpił do kolejnego etapu robót. Aktualnie prowadzone są prace związane z dociepleniem ścian budynku warstwą styropianu. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury pozwoli na podniesienie standardu obiektu, który pełni ważną funkcję społeczną i jest miejscem spotkań oraz aktywności mieszkańców Bykowiec.
3: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
1: W Tarnowie na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się czwarta edycja Festiwalu Miejskiego Szkicowania. Udział w wydarzeniu weźmie ponad 300 osób z Polski i świata. Wydarzenie skupia osoby rysujące miasto bezpośrednio z obserwacji w terenie. Chodzi o szkicowanie tego, co ma się przed oczami tu i teraz, ulic, ludzi, budynków czy codziennych scen. W tym roku na Festiwal Miejskiego Szkicowania zaproszono instruktorów z całego świata. W czasie festiwalu odbędą się warsztaty, prelekcje i pokazy szkicowania. Jedno ze spotkań będzie poświęcone Stanisławowi Wyspiańskiemu, który wiele czasu spędził w Tarnowie, rysując miasto. W ramach festiwalu będą też miały miejsce targi artykułów plastycznych. Na prelekcje oraz pokazy szkicowania wstęp jest wolny. Dzisiaj obchodzimy Dzień Matki. W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. Jaka jest obecna rola matki w społeczeństwie? Wypytywała nasza reporterka.
4: Być kobietą to nie żaden wstyd, ale raczej jak się ma dzieci, jeszcze jak się ma dużo i jeszcze w takim wieku, że są już wnuki, prawnuki, no to wtedy jest troszeczkę trudniej, bo to trzeba, człowiek chce wszystkich zadowolić, nie, i swoje dzieci, i wnuki, i prawnuki, ale dajemy radę i jesteśmy bardzo szczęśliwi, jesteśmy bardzo zadowolone z tego, że w ogóle ich mamy. To jest dla nas priorytetem, że mamy dzieci i wychowujemy i wnuki i to wszystko.
5: Porządną matką, kobietą, żoną. Nie można tak połączyć pracy z rolą, jakby jeszcze chciał człowiek pracować fizycznie gdzie indziej w pracy. Nauka w szkole, wszystko. Ale my dajemy sobie radę. Wszędzie. I w polu, i w stajni, i kole gospodyń, gdzie tylko.
1: Data obchodów Dnia Matki zależy od państwa, w którym jest świętowane. W Polsce obchodzone jest 26 maja.
0: Reklama.
6: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
7: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
8: Reklama.

0: Tego się słucha w regionie.
1: 26 dzień maja, dzień mamy i w ogóle święto to sięga jeszcze starożytności. Ale jeśli chodzi o 26 dzień maja, to Polska to jedyny kraj na świecie, w którym Dzień Matki przypada właśnie w ten dzień, właśnie dziś. I widzicie, no to jest po prostu kolejny dowód, że Polska jest najlepsza. Inne kraje nawet Dzień Mamy w jakiś zły dzień obchodzą.

Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą, jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł. Reklama.

UK Charts w Trendy Radio i przenosimy się do 26 maja 1981 roku. No, kawał czasu, 45 lat. Wtedy na szczycie Shakin' Stevens, który udowadniał, że no nie tylko świąteczne hity mu wychodzą. You Drive Me Crazy.

0: Trend Radio. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio.
1: Niemowlę walczy o życie po wypadku w Wielkopolsce. Mimo rosyjskich gróźb nie będzie redukcji personelu ambasady w Kijowie. Tańsza komunikacja miejska w Szwecji to sposób na kryzys paliwowy. Marcin Krzemiński. 3-miesięczne niemowlę walczy o życie po tragicznym wypadku samochodowym w Wielkopolsce. Dziś rano w miejscowości Wilkowie Polskie doszło do dramatycznego zderzenia pojazdów. Kierowca pochodzący z Kolumbii zginął na miejscu po tym, jak z dużą prędkością uderzył w pojazd jadący z naprzeciwka, mówi młodszy aspirant Karol Płuciniczak z policji w Grodzisku Wielkopolskim.
2: W pojeździe marki Range Rover było trójka pasażerów, dwóch mieszkańców Leszna i ich 3-miesięczne niemowlę. Dwójce dorosłych nic poważnego się nie stało, natomiast niemowlę jest w stanie krytycznym, wprowadzone w śpiączkę farmakologiczną.
1: Cała rodzina przebywa w szpitalu. Sprawą zajmuje się już prokuratura. Nie będzie redukcji personelu polskiej ambasady w Kijowie i to mimo rosyjskich gróźb potężnego zwiększenia ataków z powietrza. Są one traktowane poważnie, ale nasza placówka w stolicy Ukrainy już od lat jest dobrze przygotowana na działania w strefie wojny, zapewnia rzecznik szefa polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
3: Nasza służba dyplomatyczna, służba konsularna już nieraz udowodniła swoją odwagę. Na tę chwilę nie planujemy żadnych zmian w funkcjonowaniu naszej placówki.
1: Niemniej wszystkie uderzenia Rosjan na obiekty cywilne czy dyplomatyczne będą traktowane jako nieprzyjazne akty nieuzasadnionej agresji niosące ze sobą ogromne ofiary ludzkie i infrastrukturalne, ostrzega polski MSZ. Żaneta Cwalina-Śliwowska została wiceministrą sportu i turystyki, poinformował resort na portalu X. To posłanka klubu Centrum,

0: także trenerka sportów tanecznych. Znamy już termin kolejnego pojedynku Igi Świątek w wielkoszlemowym turnieju French Open. Nasza czołowa rakieta zagra o trzecią rundę z Czeszką Sarą Bejlek jutro w samo południe na korcie centralnym. Godzinę później powinien ruszyć pojedynek również drugiej rundy Magdalinet z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Na nie wcześniej niż przed 18:00 Magdalena Fręch zacznie mecz ze Szwajcarką Jill Teichmann. W centrum Poznania wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego. To ma być pierwszy w powojennej historii miasta teatr wybudowany od podstaw. Prace mają się zakończyć do końca 2028 roku. Obecnie Teatr Muzyczny funkcjonuje w dawnym gmachu domu żołnierza, w którym w czasie wojny pracowało gestapo. Warunki lokalowe, jak mówią sami artyści, utrudniają im pracę, a także uniemożliwiają realizację wielu przedsięwzięć. Rząd Szwecji ogłosił obniżenie o połowę ceny biletów okresowych na przejazd w transporcie publicznym. Grupą docelową tej propozycji są osoby dojeżdżające do pracy, a celem jest zmniejszenie zużycia paliwa. Zniżka ma obowiązywać od lipca do końca roku. W Szwecji ceny biletów komunikacji miejskiej należą do jednych z najwyższych w Europie. W Sztokholmie bilet miesięczny to wydatek 1060 koron, czyli około 415 zł.
1: W nocy z wtorku na środę termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 18 stopni, czyli bardzo ciepła noc przed nami. Jutro w trakcie dnia mnóstwo słońca, zero opadów i od 26 kresek w Tarnowie do 27 w Krośnie, Jaśle czy Sanoku. Mówię tutaj o wartościach w cieniu.
2: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
3: Dzieciaki zaskakują Cię swoją

0: Dzień dziecka to Allegro.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Już dziś w KFC.

0: Dziś do KFC.
1: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Twoja fala dobrej energii.
2: Druga zmiana w Trendy Radio to już po 16 i przed nami Carla Fernandez, Know Me Too Well na 101.9 oraz 95.2 FM. W tej godzinie pojawi się też nasza płyta tygodnia.

0: Reklama. Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi? Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
1: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
2: Popołudnie w Trendy Radio. Gromi to jest taki trochę polski Calvin Harris. Polska gwiazda pop, polska wokalistka albo polski wokalista, no musi mieć kawałek zremiksowany przez Gromiego. Nie inaczej jest w przypadku Edyty Górniak, której twórczość prezentujemy Wam tym razem. Edyta Górniak, Gromi, Król.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia, do którego doszło dziś rano w Jastrzwi na drodze krajowej nr 28. W karambolu wzięły udział łącznie 4 pojazdy, w tym auto laweta. W wyniku zdarzenia jeden z samochodów wypadł z jezdni i zakleszczył się w przydrożnym rowie. Ranny został jeden z kierowców, który wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego z Krosna w celu dalszej hospitalizacji. Podkarpacka KAS zaprasza do udziału w szkoleniach dotyczących systemu elektronicznego nadzoru transportowego w zakresie przewozu odzieży i obuwia. Szkolenie skierowane jest do MŚP, firm transportowych, spedytorów, pracowników logistyki i wszystkich osób realizujących przewozy odzieży i obuwia objęte systemem SENT. Mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
2: Szkolenie w formie stacjonarnej odbędzie się 28 maja w godzinach od 13 do 14.30 w pierwszym Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie. Odbędzie się także szkolenie online 2 czerwca, również między 13 a 14.30. Link do tego szkolenia będzie dostępny na stronie PIP Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Przy dużym zainteresowaniu nie są wykluczone dodatkowe szkolenia w innych terminach lub w innej lokalizacji. Bieżące informacje w tym zakresie będą dostępne na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Szkolenia są bezpłatne, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
1: Szkolenia są bezpłatne. Dzięki reakcji świadka brzozowscy policjanci pomogli rannemu bocianowi, który leżał na poboczu jezdni. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce oraz rannego ptaka do czasu przybycia lekarza weterynarii. Mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
3: Wczoraj około godziny 19 oficer dyżurny otrzymał dość nietypowe zgłoszenie. Mieszkaniec powiatu brzozowskiego, jadąc obwodnicą Brzozowa w kierunku Chumnisk, zauważył na poboczu jezdni leżącego bociana. Mężczyzna natychmiast poinformował o tym fakcie służby, aby pomóc rannemu ptakowi. Policjanci pojechali na miejsce i potwierdzili zgłoszenie. Ranny bocian leżał na poboczu ulicy Świętego Jana Pawła II. Funkcjonariusze ustalili, że ptak najprawdopodobniej uderzył w barierę energochłonną, a następnie upadł. Policjanci zabezpieczyli miejsce i rannego ptaka do czasu przybycia lekarza weterynarii.
1: Obecna na miejscu lekarz weterynarii zabrała rannego bociana i przewiozła go do ośrodka weterynaryjnego. Opatrzony bocian zostanie pod okiem weterynarza do czasu wyzdrowienia.
4: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: 27 maja w Generatorze Nauki GEN w Jaśle odbędzie się seminarium pod nazwą Błękitno-Zielona Infrastruktura jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu na pograniczu polsko-słowackim. Realizowane przez Powiat Jasielski w ramach projektu Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Świdniczkę. Seminarium ma na celu zwiększenie wiedzy osób uczestniczących na temat dobrych praktyk i korzyści wpływających ze zrównoważonego zagospodarowania krajobrazu i otoczenia, poszerzenia świadomości na temat zmian klimatycznych i ich wpływu na tereny pogranicza oraz promowanie zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury jako skutecznego narzędzia do adaptacji zmian klimatycznych. Wydarzenie to będzie również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami z Polski i Słowacji, a także dyskusji w zakresie łagodzenia zmian klimatu i zwiększania odporności regionu na ich skutki, w szczególności poprzez zatrzymanie wód opadowych i poprawę lokalnego mikroklimatu. Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie zaprasza na Gminny Dzień Dziecka. Na żmigrodzkim rynku czekać będzie mnóstwo atrakcji. Będą warsztaty kreatywne, dmuchańce i tory przeszkód, wielkie bańki mydlane, dyskoteka dla dzieci z DJ-em Mareckim. Nie zabraknie również pyszności przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Początek o godzinie 14.30.
5: Reklama. Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak w Jaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
6: Mamo! A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
12: Reklama.

Dzisiaj jest Dzień Mamy, przepiękne święto. Przypominam, pamiętajcie, odwiedzić najlepiej albo zadzwonić, chociaż jak daleko do swojej mamy. Moi drodzy, czego życzyć mamom? Tak myślałem, czego mógłbym życzyć? I przede wszystkim to cierpliwości, drogie panie. Bo wiadomo, no w byciu mamą to nigdy jej nie jest za wiele. Z drugiej strony, ile by nie było, to i tak będzie doprowadzona do granic. Dużo cierpliwości, wszystkiego pięknego, wracamy do grania. A!

0: Reklama. Sąsiedzie, kalafior od Joli i Zbyszka z Małopolski jest teraz w MPM w promocji tylko do środy. 4 zł za sztukę. Tak, małe rodzinne gospodarstwo i świeżość prosto od ludzi, którzy wiedzą jak uprawiać warzywa. Kalafior w MPM teraz tylko 4 zł za sztukę do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł.
1: Już 31 maja świętujemy Dzień Dziecka w Jaśle. Od 13 do 21 przystanek Kwiatowa zamieni się w wielką rodzinną strefę zabawy i kulinarnych pyszności. Szykujcie apetyty na bogatą ofertę gastro. Soczyste burgery z food trucków, chrupiące zapiekanki, zakręcone ziemniaki i uwielbiane przez wszystkich gofry oraz lody włoskie. Dla najmłodszych szykujemy gigantyczne dmuchańce, tory przeszkód z motywami z bajek oraz kolorowe warkoczyki i tatuaże. Nie przegap najlepszej imprezy w mieście. Dzień Dziecka, 31 maja. Do zobaczenia na przystanku Kwiatowa w Jaśle.
0: Reklama.

0: Weekendy z Tobą i dla Ciebie.
1: Za moment 17 i oczywiście ekspres informacyjny w Trend Radio, świeżutkie wiadomości z kraju i ze świata. Filip Waćkowski, dziękuję za dziś. W drugiej zmianie usłyszymy się jutro. Cześć, dobrego popołudnia, dobrego wieczoru.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Co z cenami paliw? Szybkiego powrotu do przeszłości nie będzie. Wciąż nie wiadomo, co z Polką, której konwój zatrzymano w Libii. Ogromna popularność rozliczenia pitów przez internet. Marcin Krzemiński. Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie, ale nadal nie wiadomo, czy porozumienie między Iranem a USA jest bliżej, czy też dalej. A co za tym idzie, kiedy Iran odblokuje jedną z kluczowych na świecie tras transportu ropy, czyli cieśninę Ormus. Ile będziemy płacić za paliwo na stacjach? O tym Bartosz Kądziołka.
2: Jeśli cieśnina Ormus zostanie odblokowana, na obniżki przyjdzie poczekać być może nawet kilka miesięcy, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
3: Trudno oczekiwać, żeby samo otworzenie cieśniny Ormus i przywrócenie transportu ropy spowodowało spadek cen do poziomu sprzed wybuchu wojny.
2: Z kolei w tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach. Gdyby pakiet CPN od razu zniknął w całości.
3: Gdyby nie pakiet CPN, to byśmy średnio płacili złotów

0: Więcej.
1: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,46, a za olej 6,90, a to z pakietem CPN w przypadku benzyny 73 grosze więcej niż przed atakiem na Iran i 92 grosze więcej za olej.
2: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowe przepisy mają m.in. uprościć zasady, według których szpitale trafiają do sieci, a także zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych. Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia cyfrowej karty DILO, czyli diagnostyki i leczenia pacjenta onkologicznego. Wciąż nie udało się ustalić, co dzieje się z Polką biorącą udział w konwoju z pomocą dla Palestyny, który został zatrzymany w Libii. Grupa aktywistów, która chciała z pomocą humanitarną dotrzeć do Strefy Gazy, utknęła najprawdopodobniej na terenach, gdzie nie sięga władza oficjalnego rządu w Trypolisie. Robimy co tylko można, by nawiązać kontakt z aktywistami i by ich uwolnić, zapewnia rzecznik polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
3: Jesteśmy w kontakcie również ze służbami państw, których obywatele zostali tam zatrzymani. Bezpieczeństwo naszych obywateli jest dla nas kluczowe, nawet jeśli ci obywatele nie słuchają ostrzeżeń, nie stosują się naszych ostrzeżeń.
2: Globalny konwój lądowy Sumut, który utknął w Libii, wyruszył z Algierii. Składa się z ponad 200 uczestników z 25 krajów. Rozliczanie podatku PIT przez internet z roku na rok coraz popularniejsze. Przez system Twoje PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji za zeszły rok, czyli 500 000 więcej niż za 2024. Większość z nas potrzebowała mniej niż 5 minut, by rozliczyć się online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
4: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
2: Najstarsza osoba, która skorzystała z systemu Twoje PIT, miała 110 lat.
5: Halo, halo, to czas na info pogodowe na antenie Trendy Radia. 14 stopni już tej nocy. Marcin, jesteś?
6: Jestem, tak, dzień dobry.
5: No słyszę. Także noc czeka nas stosunkowo ciepła. Natomiast jutro, no mimo wszystko, czy tak wesoło będzie, nie wiem. 22 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Z tym, że synoptycy przewidują lokalnie burze i opady deszczu, również wiatr w porywach nawet do 60 km na godzinę. No, może być różnie, jeżeli chodzi o czwartek, tu już zdecydowanie spokojniej, 18 stopni, a piątulo...
6: Piękne słoneczne, 19
5: słońce, chociaż zobacz, w nocy zimno, bo piąteczka.
6: Do pracy po prostu w ogrodzie, w obejściu.
5: Tak, pogoda
6: wymarzona,
5: idealna, no,
6: pogoda.
5: Przyznać.
6: To znaczy nie dziś, bo trochę było za wysoko, ale w tym tygodniu, pod koniec tygodnia zdecydowanie
5: no,
6: będzie przyjaźniej. Bo temperatura najbardziej przyjazna dla człowieka to jaka?
5: No wydaje mi się, że tak 20 stopni, nie?
6: Tak, kropka. Reklama.
7: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
8: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
7: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
8: 795 216 523.
7: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
9: Sąsiedzie, rodzinny obiad czy grill z przyjaciółmi. Poleca się sałata lodowa z MPM. Chrupiąca, świeża, uprawiana w małym gospodarstwie. Idealna do sałatki, do grilla, burgerów i kanapek. Tylko do środy jest za pół ceny. 3 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za sztukę.
10: A cappuccino też za siódemkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też.

0: tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na Dni Otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja. Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla Ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
2: Reklama. Słuchasz Trend Radio.
3: Ale pięknie, Marcinie, nie?
4: Co pięknie?
3: No za oknem.
4: Myślałam, że pięknie pośpiewasz.
3: Słonecznie, cudownie.
4: Zaśpiewaj coś, proszę bardzo, no. Proszę.
3: Kotki dwa, tylko szarobure.
4: Nie, no coś dla takiego bardziej wymagającego i po angielsku.
3: No tylko co?
4: No nie wiem.
3: Nie mam pomysłu chyba.
4: Jakąś taką twoją ulubioną piosenkarkę zacytuj.
3: No kurczę, nie wiem jaką. Teraz mnie trochę, wiesz, zamotałeś.
4: Lane.
3: Coś lany.
4: No,
3: no tylko bardzo. Nie wiem co, bo to wszystko takie teraz melancholijne.
4: Jakie melancholijne?
3: Ja jestem chyba zbyt happy na to dzisiaj. No tak, Marcinie,
4: no to musisz zmienić repertuar, co ci powiem.
3: Moi drodzy, no właśnie, dzisiaj nasz rezydent Marcin Rogala ma urodziny.
4: Proszę, zdrowia, szczęścia, pomyślności, zadowolenia
3: radości,
4: z życia.
3: Radości, uśmiechu, pieniędzy. Marcinie, 100 lat i jeszcze więcej.
4: I mam nadzieję, że ogarniesz wieżę i buty tam jeszcze powinny się ogarnąć, nie ma, coś tam zniknęło z radaru.
3: Zniknęło coś? Co ty
4: zniknęło
3: mówisz?
4: Z radaru. No.
3: Naprawdę? Chyba no. Jakiś super hicior.
4: Nie, o co tu chodzi, no.
3: Ja też
4: tylko
3: nie wiem.
4: Z drugiej strony, Marcin, jaki prezent dla ciebie, powiedz nam szczerze, bo jesteśmy, no tutaj, nie
3: no nie wiemy, nie wiemy co.
4: Ja też nie wiem.
3: Ja
4: jakiś
3: też nie
4: gadżet
3: wiem.
4: Może ci kupię, albo może jakieś, wiem. No,
3: wydaje mi się, że gadżety byłyby dobrym pomysłem,
4: nie,
3: Marcin.
4: Mi się wydaje, że najlepiej dla Marcina to ciągnik rolniczy.
3: Tak? Który?
4: Nie.
3: A mówiłyśmy
4: C341.
3: A, wiem. Da się zrobić
4: no,
3: chyba.
4: No, chyba tak. Marcin, co myślisz?
3: Marcinie, daj
4: znać. Posłyszałem, że lubisz działkę i lubisz jeździć na działkę i też obrabiać grządki, więc myślę, że ciągnik ten się przyda do tego radło.
3: O, Marcin, to ty widzę, jesteś w temacie w 100%.
4: No, oczywiście, kultywator.
3: Wszystko, nie?
4: Wszystko.
3: Ty się znasz na tym, nie?
4: Radło to kultywator.
3: Znasz
4: tak, ten. Tak, Marcinie, wiem, bo już mi tu pisze, żeby za kultywatorem była taka siatka specjalna, która jeszcze rozdrabnia. Oczywiście o tym też pomyślałem.
3: No, to dobrze, panowie, cieszę się, że wam konwersacja idzie świetnie beze mnie.
4: Tak, Friends of Our już teraz na antenie Trend Radia dla Marcina. 100 lat, 100 lat.
3: 100 lat, Marcinie, no pewnie, bo Marcin lubi Friends of Our.
4: No zaśpiewaj, no co ci tam ze 100? 100.

Piękny, słoneczny kawałek, moi drodzy, pojawił się na antenie Trend Radia. Dzisiejszy dzień typowo, słuchajcie, no, przypomina nam wakacje, słoneczne chwile i to wszystko oczywiście w ramach no, Dnia Mamy, które bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Ja pozdrawiam swoją mamę Marysię, bardzo serdecznie pozdrawiam. No i oczywiście wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam. Ogólnie też pewnie podajemy numer SMS-owy 7148, trendy. I to, co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT. A teraz na antenie Trend Radia dla Basi z Kielnarowej. Gorące i serdeczne pozdrowienia. Prosto z Grybowa przekazuję takie miłe słowa Sylwek i dedykuję Skoli i Blankę.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: Wracamy do pozdrowień. Maryla Rodowicz, rozmowa przez ocean. Bardzo gorąca i serdeczna dedykacja dla naszej kochanej babci Ireny. Pozdrowienia przesyła, no właśnie, Klaudia. No, dedykacja z racji tego, że dzisiaj babcia ma urodziny. Pozdrawiamy babcię bardzo serdecznie. Kawałek naprawdę wyjątkowy. No i oczywiście kawałek, który no, tak opowiada o życiu. To teraz na antenie.
2: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo.

Ten świat należy do nas. Gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam moją Izę. Pozdrowienia Bartek przesyła. I pozdrawia swoją mamę, Helenę, chcąc zadedykować też ten numer dla mamy.

0: Stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Reklama. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Gmina Brzozów podpisała umowę na budowę awaryjnego ujęcia wody wraz z niezbędną infrastrukturą stacji uzdatniania wody Jakla Wielkie w Brzozowie. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz zapewnienia stabilnych dostaw wody w sytuacjach kryzysowych, wzmacniając jednocześnie lokalną infrastrukturę komunalną i system ochrony ludności. Gmina Brzozów pozyskała na realizację zadania dofinansowanie z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w wysokości ponad 3,5 miliona złotych. Natomiast całkowity koszt zadania opiewa na ponad 4,4 miliona złotych. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia, do którego doszło w ubiegły piątek. Policjanci z Krosna zatrzymali mężczyznę, który próbował podpalić kaplicę w dzielnicy Polanka i zbezcześcił ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Sprawca użył najprawdopodobniej zapalniczki, podpalił obrus leżący pod ikoną, podpalił drewnianą ramę obrazu oraz celowo zniszczył wizerunek sakralny, wypalając oczy Matki Bożej. Podpalił także baner reklamowo-informacyjny wewnątrz kaplicy. Tragedii zapobiegła natychmiastowa reakcja kościelnego, który podczas przygotowań do mszy zauważył podejrzanie zachowującego się człowieka. Wezwani na miejsce mundurowi natychmiast obezwładnili napastnika. Według nieoficjalnych ustaleń zatrzymany był już wcześniej notowany za podobne wybryki chuligańskie.
3: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
2: Od 1 stycznia osoby zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych mogą zwracać się do pracodawcy o doliczenie do stażu pracy także innych okresów aktywności zawodowej, nie tylko tych wykonywanych na podstawie umowy o pracę. Nowe przepisy obejmują pozostałych pracodawców od 1 maja, mówi Wojciech Dylong, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
4: Warto mieć na uwadze, że wniosek o wydanie zaświadczenia, na podstawie którego pracodawcy mogą doliczać okresy do stażu pracy, można złożyć do ZUS-u wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą konta w systemie teleinformatycznym ZUS-u, czyli platformy e-ZUS. Pamiętajmy, że ZUS nie wyda zaświadczenia, gdy nie jest w posiadaniu dokumentów potwierdzających czyjąś pracę czy zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. Przypominam, że zaświadczenia stażowe ZUS-u bez odręcznego lub elektronicznego podpisu są ważne. Takie zaświadczenie osoba wnioskująca może wydrukować bezpośrednio ze swojego konta na platformie e-ZUS. Nie zwiększymy sobie stażu pracy, który będzie uzależniał prawo do naszej emerytury.
2: Dużym ułatwieniem dla pracodawców jest to, że mogą samodzielnie sprawdzić autentyczność dokumentów, które wystawił ZUS w odpowiedzi na wniosek o zaświadczenie o ubezpieczeniu potrzebne do doliczenia okresów do stażu pracy. Dziś obchodzimy Dzień Matki w Polsce. W Polsce przedwojennej obchodzono Dzień Matki, przy czym jego organizacją zajmował się PCK. Dzień Matki był obchodzony jako ważne święto w Generalnym Gubernatorstwie podczas okupacji niemieckiej. Obecnie w Polsce święto to przypada na 26 maja. W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. A za co przedszkolaki kochają mamy?
5: Ja zrobiłam książkę dla mamy i taty.
6: I co w książeczce się znajduje?
5: Mama i... tęcza dla mamy i taty, no i hamak i motylek tam lata. I tata narysowany. I 3 strony dla mamy, 3 dla taty.
7: Ja chcę, żeby moja mama była szczęśliwa.
2: Dzień Matki obchodzony jest niemal na całym świecie, ale tylko w Polsce przypada na 26 maja.
1: Reklama.
8: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
9: Hurtownia budowlana Raźbud zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbud Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja. Reklama.
3: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Tak, moi drodzy, słuchacie Trend Radio i oczywiście kawałka znanego, bo to Dreams, jeden z największych hitów grupy.
2: Two Brothers on the Third Floor.
1: Tak zagraliśmy teraz, specjalna dedykacja dla Marzeny, a teraz, moi drodzy, gorąca i serdeczna dedykacja dla wszystkich, którzy kochają, no właśnie, naszą trend listę, która zawsze po godzinie 19.20, dzisiaj nie inaczej, na początek Nelly Furtado.
2: Niestety, w remiksie. Poza, moi drodzy, ale to chyba przez to, że ten utwór był z nami przez tyle miesięcy, no Marcin, naprawdę, chyba przez pół roku, dobre.
1: Oj, ja przypominam sobie All Good Things.
2: To
1: był numer, moi drodzy, naprawdę utwór. Przepiękny kawałek, do którego wrócimy za chwilę.
2: No
1: dwie propozycje mamy, jak zwykle, prawda?
2: Joel Corey, on też powraca z najnowszym hitem Devotion, Sweetest Emotion. Wiesz, podoba mi się to, że często artyści wykorzystują... Co ty mi tu, Marcin? No, dobra. Często wykorzystują bardzo fajne zabiegi marketingowe, żeby lepiej zapamiętać dany tytuł. Tworzą do niego jeszcze oczywiście tak zwane rymy. No Marcin, no bo...
1: Niebywałe.
2: No niebywałe, ale wiesz, to jest na obecne czasy i standardy, wydaje mi się, dobre rozwiązanie.
1: Bardzo dobre rozwiązanie.
2: W świecie internetu.
1: Tak.
2: Zobaczycie sam, no może posłuchacie bardziej niż zobaczycie. Devotion i Joel Corey, tak, bo o tym hicie mowa. Jeżeli chodzi o propozycję drugą, CERP powraca z artystką Ritą Orą, If It's Not Love.
1: Rity Ory u nas dawno nie było, moi drodzy. Pamiętam te czasy, gdzie pojawiała się co w zasadzie pół roku w trendyliście, ale to bardzo czasy odległe.
2: Tak jest, ale ponownie powróciła. Cieszymy się, że ZERP zaprosił oczywiście artystkę do współpracy. No to lecimy do Londynu, bo stamtąd też Rita Ora pochodzi.
1: Lecisz do Londynu?
2: No tak,
1: tak? No to leć do Londynu.
2: Halo, halo, tu Londyn.
1: Nie, to nie o to chodziło.
2: Nie o tą piosenkę ci
1: nie
2: chodzi?
1: Nie o tą piosenkę mi chodziło.
2: No nie.
1: Lecimy? A, lecimy do Dubaju, okej.
2: Okay. Tak, lecimy.
1: Wiem, dobra.
2: Na piątym Rumors i Thomas Gray.
1: Już jesteśmy na lotnisku.
2: Świetny remix. Tak, jesteśmy. Z dziewiątego na czwartym Kashmir Ultra Love. No niestety w formie dwulokatowego spadku. Na trzecim Cleo i Kolory Lata. No i rzeczywiście już widzimy piękne kolory zbliżającego się lata. Na drugim modelki.
1: Lubię cię jak lato.
2: Oj tak, dzisiaj
1: jak lubicie lato, to wiecie, nie?
2: W pięciolokatowym awansie, jeżeli ktoś był w sobotę w Rzeszowie, to mógł usłyszeć modelki na żywo. Także pozdrawiam wszystkie osoby, które uwielbiają dziewuchy, tak jest. A na pierwszym Baby Close One in a Lifetime. Też super hicior na wieczór.
1: Przypuszczałem, że to nagranie będzie bardzo wysoko.
2: No Marcin, też tak myślałam.
1: Się okazuje, że bardzo wysoko. Natomiast dzisiaj na miejscu 20 pojawił się Global DJ.
2: No niestety,
1: trochę przebrzmiało wam to,
2: już chyba trochę tak. Już
1: czy dzisiaj
2: tak
1: będzie poza zestawieniem?
2: No, nie mam pojęcia, musicie pozostać. Ty też, Marcin.
1: Ja bym jeszcze zagłosował i chciałbym, żeby ten numer podskoczył, słuchajcie, jeszcze raz do miejsca pierwszego.
2: No to głosować możecie, 7148TRL. I to, co macie... A, i to, co macie do przekazania, no, granie na żądanie trwa, już mi się miesza.
1: Czyli tytuł nagrania i wykonawcę. Tak jest. A teraz, no cóż, wracamy do tych wyjątkowych dźwięków, nieco wcześniejszych.
2: Oj, Nelly Furtado
1: nagrała to dawno temu.
2: W oryginale All Good Things. Marcin, jak ty śpiewasz?
1: To może ty.
2: Już minęło.

0: Radio.
1: Wracamy do pozdrowień u nas na antenie Trend Radia. Interaktywny, tak, wieczór z graniem na żądanie i oczywiście kolejnymi gorącymi, serdecznymi pozdrowieniami w dzień mamy. Dzień dobry, tak, proszę o dedykację dla mojej mamy, dla mamy Haliny. Dedykacja teraz od syna Krzysia. Krzysiek bardzo gorąco i serdecznie pozdrawia swoją mamę i oczywiście wie, co mama lubi, czyli lubi piosenkę, lubi muzykę, a piosenkę konkretnie to Parastatek ma zagrać dla mamy, prawda? Haliny. No właśnie, to właśnie teraz Krzysztof Krawczyk pojawi się na antenie Trend Radia, a za chwilę pojawią się informacje z kraju i ze świata, również informacje sportowe oraz prognoza pogody. To 17.58, najwyższa pora i czas na... Na takie dźwięki i takie brzmiany dla Haliny.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: To zorganizowana akcja, tak o fałszywych alarmach mówi szef MSWiA. Prezydent Krakowa odchodzi i przyznaje, że popełnił wiele błędów. Alerty pogodowe w kraju i w Europie. My pytamy dlaczego.

0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Fałszywe alarmy to najczęściej zorganizowana akcja, za którą stoi wiele osób, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Odniósł się w ten sposób do fałszywych alarmów, w wyniku których m.in. policja i straż pożarna są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącym do matki prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Minister Kierwiński podkreślił, że trwa bardzo intensywne śledztwo Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pionów śledczych i innych służb. Żegnający się z krakowskim ratuszem, zdymisjonowany w referendum prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podziękował za 2 lata swojej prezydentury, czasu wielu wyzwań, dobrych rzeczy oraz, jak przyznaje, błędów, za które przyszło mu zapłacić.
1: Nie jestem z tego tytułu szczęśliwy, ale taka jest demokracja, takie są jej uroki. Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach.
0: Premier Donald Tusk wyznaczył już komisarza dla Krakowa. Do czasu nowych wyborów miastem będzie zarządzać Stanisław Kracik. Partia Razem już ogłosiła, że jej kandydatką w wyborach na prezydenta Krakowa będzie Aleksandra Owca. To współprzewodnicząca Razem i radna Krakowa. Do rady startowała z listy Łukasza Gibały. Kraków dla mieszkańców na początku roku ogłosiła opuszczenie tego klubu i pozostanie radną niezrzeszoną. Lawinowo rośnie liczba skarg w sprawie łamania przepisów o ochronie danych osobowych. W ubiegłym roku było ich już 20 tysięcy od administratorów danych oraz 16 tysięcy od indywidualnych obywateli. To 40% więcej niż w poprzednich latach. Jak mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski, najczęściej skargi dotyczą sektora bankowego, medycznego, a także naruszeń związanych z monitoringiem.
2: W piątek podpisałem taką decyzję administracyjną nakładającą karę kilkudziesięciu tysięcy złotych na jednego z mieszkańców akurat miejscowości podwarszawskich, który od dłuższego czasu monitoruje swoich sąsiadów, zagląda im do prywatnych pomieszczeń i żadne służby do tej pory nie dały sobie z tym rady.
0: Prezes UODO radzi, by być powściągliwym i ostrożnym w udostępnianiu swoich danych, a jeśli gdzieś wycieknie nasz numer PESEL, to można go zastrzec w aplikacji mObywatel. Gorąco w kraju, szczególnie na zachodzie, gdzie dziś obowiązuje alert pogodowy z intensywnymi upałami. Zmagają się obecnie także zachodnie kraje Europy. W niektórych regionach Wielkiej Brytanii termometry pokazują nawet blisko 40 stopni. Wysokie temperatury, które kiedyś zdarzały się bardzo rzadko, mogą teraz zdarzać się częściej, mówi klimatolog z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowana Anita Bokwa.
3: Głównie za to odpowiada napływ określonych mas powietrza. No a z kolei, że dana masa powietrza napływa do danej części kontynentu, o tym decyduje cyrkulacja atmosferyczna, czyli tak w uproszczeniu mówiąc, rozmieszczenie wyżów, niżów, frontów atmosferycznych.
0: Ostrzeżenia pierwszego stopnia o upałach obowiązują dziś w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim.
4: Sportowe w Trendy Radio.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. French Open już bez Kamila Majszaka. To jedyny Polak, który nie przebrnął pierwszej rundy wielkoszumowego turnieju. Po jednostronnym meczu przegrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 1-6, 3-6 i 4-6. Jak mówił po meczu, zawiódł przede wszystkim serwis.
6: Trzeba było bardziej uważniej pilnować serwisu swojego, żeby może nie tracić przełamu ani na początku setu, gdzie rywal faktycznie ma jeszcze większy komfort psychiczny, tylko spróbować, nieważne w jakich bólach, ale wyciągnąć to, nie wiem, po 3, po 4, po 5 może jakieś, no wtedy nie wiadomo, czy prezentowałbym się w dalszym ciągu tak samo jak w momentach, w którym cały czas był z przodu, tak, więc on cały czas miał ten zapas, ja go nie miałem.
5: Jutro rusza druga runda, na kort wyjdą Iga Świątek, która zagra z Czeszką Sarą Bejlek, Magdalinet, która zmierzy się z Łotyszką Ileną Ostapenko i Magdalena French, która zagra ze Szwajcarką Jill Tajfan. Robert Lewandowski nie rezygnuje z kadry. Kapitan reprezentacji znalazł się na liście zawodników powołanych na 2 najbliższe mecze z Ukrainą i Nigerią. W składzie jest tak, że aż 5 debiutantów. Jan Urban chce sprawdzić nowych napastników Karola Czubaka z Motoru Lublin i Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, a także nowych obrońców Kacpra Potłuskiego z Mainz, Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi. Jan Urban po raz pierwszy za swojej kadencji powołał także bramkarza Marcina Bułkę. Zgrupowanie we Wrocławiu rozpocznie się w czwartek, a 3 dni później kadra zagra tam z Ukrainą. Z Nigerią zmierzy się 3 czerwca w Warszawie. Jan Urban był wczoraj na gali Ekstraklasy i jak widać po powołaniach, wynikami plebiscytu na pewno się nie kierował. trenował Mateusz Stanicki.
4: Najlepszym piłkarzem sezonu został Bartosz Nowak z GKS-u Katowice, który zgarnął też nagrodę dla pomocnika sezonu. Najlepszym bramkarzem wybrano Xaviera Dziekońskiego z Korony Kielce, obrońcą Wojciecha Mońka z Lecha Poznań, a napastnikiem Karola Czubaka z Motoru Lublin. Tytuł dla najlepszego trenera po raz drugi z rzędu trafił do Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. To nie wszystko. Młodzieżowcem sezonu został Marcel Reguła ze Zagłębia Lubino. Podczas gali uhonorowano również zmarłego Jacka Magierę, pracującego w sztabie reprezentacji Polski, a wcześniej piłkarza i trenera. Został przyjęty do Galerii Sław Ekstraklasy.
5: Mówił Mateusz Stanicki.
7: Hop, jeszcze na prognozę pogody. Dzisiaj w regionie zachmurzenie małe, prawie bezchmurne niebo, zarówno na Podkarpaciu, jak też i w Małopolsce. Natomiast jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, no to mogą pojawiać się przelotne opady deszczu i burze przez cały jutrzejszy dzień. Też temperatura nie będzie już tak wysoka, bo w granicach 22 stopni Celsjusza. Dłużej deszcz jutro też podczas tych burz, nawet prędkość wiatru może sięgać 80 km na godzinę. W czwartek 18 kresek, więc jutro takie przesilenie ku niższym temperaturom. W piątek powrót pięknego nieba, no ale temperatury nie za wysokie, w okolicach 19 stopnia Celsjusza.
8: Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega cenę. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
9: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
10: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
9: To dobre cechy charakteru.
10: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
11: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Reklama.
15: Granie na żądanie.
16: Wyślij SMS pod numer 7148.
15: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
16: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
15: po 17.

Jesteś szalona, tak, zagraliśmy na 101.995 2 FM. To gorąca i serdeczna dedykacja dla babci i mamy. Proszę bardzo, Anastazji z Gorlic i babci Leokadii, proszę. Pozdrowienia przesyłają wnuki z Lubatowej. No i oczywiście dedykacja muzyczna pojawiła się na naszej antenie. A teraz dla mamy Weroniki, która dzisiaj, no właśnie, ma swoje święto. Pozdrowienia serdeczne i gorące od Piotrusia i bardzo proszę o CC Catch, bo babcia i mama bardzo lubią. Okej, więc CC Catch pojawia się teraz na naszej antenie. Mamy też kolejne pozdrowienia. Pozdrowienia dla mojej kochanej mamusi Grażynki z Woli Gdyńskiej. Kocham cię bardzo. Pozdrawia syn Mariuszek, który prosi o zagranie Teresy Werner. Dla mojej mamy, niestety nie jest już z nami, ale mam nadzieję, że wzbogaciła zacne grono aniołów. Piosenka, którą podśpiewywała, to Czekolada zespołu Miła. Pozdrawiamy gorąco, serdecznie i ciepło. Oczywiście ten numer postaramy się znaleźć. Kolejna dedykacja dla mamy Iwony. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Radek z Korczyny. Pozdrawiam również moją kochaną żonę Monikę. No i chciałbym bardzo zadedykować dla niej też jakąś fajną piosenkę. A że to tylko wszystko zbieżne, to Long and Junior będzie i tu bardzo pomocny. Pozdrawiamy was bardzo gorąco i oczywiście wszystkie mamy mocno ściskamy, bo dzisiaj ich święto, no i takich hitów nie zabraknie i nie brakuje w zasadzie już teraz.

Kolejna serdeczna i ciepła dedykacja dla mamy, proszę bardzo, Marysi z okolic Sanoczka. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Roberta. Prośba o zagranie piosenki, którą bardzo często słyszałem kiedyś w trendy, ostatnio mniej. O nagranie chodzi Solid Bass. Czy to o to nagranie chodzi? Nie, no to pojawia się specjalnie dla mamy, specjalnie też dla ciebie. I oczywiście dla nas wszystkich, bo to naprawdę wyjątkowy numer, pochodzący od znanego zespołu z lat 90.

0: zaczyna.
1: I tak zagramy zaraz, moi drodzy, po godzinie 18.35, bowiem już teraz na antenie Trendy. No cóż, informacje kraj, świat? Nie, informacje sportowe też zawsze o pełnej od godziny 17 do 20 w zasadzie. A o półpełnej informacje regionalne i o tym mi właśnie teraz chodzi, które dostępne są również na trendyradio.pl.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: W tragicznym wypadku na obwodnicy Przemyśla zginął 83-letni kierowca Forda, a dwóch ratowników medycznych zostało rannych. Do zdarzenia doszło dziś przed godziną 9. Miejsce wypadku to skrzyżowanie Alei Solidarności z ulicą Zadworzańską. Według wstępnych informacji ambulans pogotowia ratunkowego jechał na sygnale do wezwania. Kierujący Fordem senior skręcał w lewo w ulicę Zadworzańską. Karetka uderzyła w prawy bok auta, uderzyła w latarnię i przewróciła się. Starszy mężczyzna kierujący osobówką poniósł śmierć na miejscu. Dwaj ratownicy trafili do szpitala. Ich życiu nie grozi niebezpieczeństwo. Na miejscu zdarzenia wciąż pracują strażacy oraz policjanci. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Trwa rozbudowa PSZOK-u w Iwoniczu-Zdroju. W ramach inwestycji powstanie nowoczesna część edukacyjno-socjalna, nowe wiaty na odpady, utwardzony teren oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Powstanie także sala edukacyjna dla mieszkańców, gdzie organizowane będą prezentacje, prelekcje, zajęcia dotyczące segregacji odpadów i recyklingu. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja obejmie również budowę dwóch nowoczesnych wiat wyposażonych m.in. w oświetlenie, instalacje elektryczne, bramy roletowe do boksów odpadowych. Wartość zadania opiewa na ponad 2,6 miliona złotych. Prace związane z finalizacją budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Potoku przebiegają zgodnie z harmonogramem. W ostatnim czasie wykonano instalację elektryczną oraz elewację budynku. Obecnie trwają roboty ziemne związane z zagospodarowaniem terenu wokół remizy, a także prace przy instalacji wodno-kanalizacyjnej. Po ich zakończeniu wykonawca przystąpi do realizacji robót wykończeniowych. Koszt trzeciego etapu zadania wynosi ponad 688 tysięcy złotych. Zakończenie prac planowane jest na koniec września bieżącego roku.
4: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
3: Dzisiaj obchodzimy Dzień Matki, jedno z najpiękniejszych i najbardziej poruszających świąt w kalendarzu. To wyjątkowy moment, kiedy na chwilę zatrzymujemy bieg codziennych spraw, aby skierować całą swoją uwagę, wdzięczność i miłość ku osobom, które dały nam życie. Za co swoje mamy kochają najbardziej uczniowie klasy trzeciej ze szkoły podstawowej nr 6 imienia Janusza Korczaka w Krośnie? Wypytywała nasza reporterka.
5: Kocham moją mamę, zawsze mi pomaga w różnych rzeczach.
6: Kocham moją mamę za to, że kocha, pomaga mi w różnych rzeczach. Zawsze staje w mojej obronie. Pozdrawiam, Katarzyna Guzik.
7: Kocham swoją mamę za to, że robi mi jedzenie, przez nim żyję. Pomaga mi w różnych sytuacjach, na przykład w turnieju piłki nożnej. I pozdrawiam, Bernadetta.
8: Kocham moją mamę za to, że mnie wychowuje, opiekuje się mną i pomaga w potrzebach różnych. Pozdrawiam moją mamę, Małgorzatę Kędzę.
3: Dzień Matki przypomina nam, że najcenniejsze, co możemy podarować drugiej osobie, to nasz czas i pełna obecność. Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie zapraszają wszystkie dzieci, rodziców oraz całe rodziny do wspólnego świętowania. Gminny Dzień Dziecka odbędzie się już 31 maja na Żmigrodzkim Rynku. Dla uczestników przygotowano gry, warsztaty, kreatywne animacje, pokazy i zabawy z wielkimi bańkami i wiele innych atrakcji. Impreza potrwa w godzinach od 14.30 do 20.30. 31 maja w skansenie archeologicznym w Trzcinicy odbędzie się Festiwal Europejskich Korzeni. Goście mogą zwiedzać wystawę stałą, park archeologiczny, grodzisko, wały królewskie oraz wejście na wieżę widokową. W wiosce z epoki brązu zaplanowano m.in. prezentacje kamieniarskie i warsztaty ceramiczne. Z kolei w osadzie wczesno-średniowiecznej uczestnicy zobaczą pojedynki wojów, pokazy kowalstwa, odlewania z brązu, tkactwa czy sokolnictwa, a także spróbują pisania głagolicą w skryptorium. Od południa na placu festiwalowym dostępne będą również warsztaty łucznicze, mówi Magdalena Ślawska-Dubiel z Karpackiej Troi w Trzcinicy.
9: W tym wyjątkowym miejscu w skansenie będą Państwo mogli zobaczyć rekonstrukcje historyczne związane z okresem wczesnego średniowiecza oraz epoką brązu. Od odbędą się warsztaty i pokazy. Na najmłodszych zorganizowaliśmy specjalną strefę. Będzie można między innymi wziąć udział w warsztatach budowania z klocków, co myślę zainteresuje nie tylko tych małych, ale także i tych większych. Odbędą się zajęcia w salce małego odkrywcy. Przygotowaliśmy również blok takich wydarzeń specjalnych. Odbędą się między innymi pokazy sokolnicze, pokazy pojedynków wojów, pokazy cięć bronią białą. Odbędzie się również finał konkursu plastycznego Moja Karpacka Troja.
3: Start o godzinie 9.
2: Reklama. Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają. Reklama.
4: Granie na żądanie.
0: Wyślij SMS pod numer 7148.
4: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
0: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
4: Po 17.
1: 26 maja. Tak, dzień mamy. O, na antenie Trendy Radia cały czas wysyłacie dla swoich mam pozdrowienia i dedykacje. Zapraszam bardzo gorąco. I kolejne już teraz. Życzenia i buziaki dla mamy Grażynki Maziarz z Sieklówki. Przesyłają córki. Prosimy o piosenkę Ukochana Mamo. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy również i kawałek pojawia się teraz na naszej antenie. A to Arek Kopaczewski już teraz zaśpiewa dla Was.

Takie przeboje, moi drodzy, na antenie Trendy Radia. No to cóż, od Marcina Rogali też pojawia się wyjątkowa piosenka. Proszę bardzo, Come Undone. Gorąca i serdeczna dedykacja dla wszystkich. Marcin przysyła, pozdrawia gorąco. Za 18 minut godzina 19 u nas cały czas. Gorące i serdeczne pozdrowienia. Ciąg dalszy. I teraz mamy też gorącą dedykację dla mamy Irenki. Pozdrowienia serdeczne i ciepłe od ciepłe pozdrowienia od dzieciaków z Nowego Żmigrodu. A mamy Marii. Gorące i serdeczne pozdrowienia. Bogdan przesyła. Dla mamy Heleny od Igi. Też serdeczna i ciepła dedykacja. Tutaj prosto z Pilsna. Te gorące i serdeczne pozdrowienia. Mamy też pozdrowienia dla mamy, tak, Anastazji, która dzisiaj dodatkowo obchodzi swoją rocznicę ślubu. Już prawie 48. Pozdrowienia gorące i serdeczne przesyłają, no właśnie, Tadeusz i Monika. Prosto z Gorlic. Gorąca dedykacja.

Granie na żądanie w Trend Radio i największe i najgorętsze przeboje. Wysyłamy oczywiście SMS-y i pozdrowienia, my to prezentujemy, to właśnie dewiza programu interaktywnego. Pozdrowienia dla mamy Joli z Różlowej. Kochamy cię, mamo. Prosimy o zagranie piosenki. Oj, Albano pojawi się teraz i Romina Power. Życzenia miłej pracy dla taty Jacka, który właśnie was słucha, życzy córka Natalka. Natalka, to pozdrawiasz ty bardzo gorąco swojego taty. My również tatę mocno ściskamy. Oczywiście to coś taty wyjątkowego zagramy pewnie. Może ten numer tatowi się spodoba, który został zadedykowany dla mamy Joli. Kto wie, gramy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rząd Donalda Tuska rośnie. Dziś powiększył się o nową minister. Pacjenci mogą prześwietlić lekarza, zanim do niego pójdą. A na koniec odwiedzimy pierwszą w kraju nerdotekę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po tygodniowej walce z pożarem w Puszczy Solskiej szef MSWiA Marcin Kierwiński wyróżnił dziś strażaków. Najbardziej zasłużonych kilkuset funkcjonariuszy Straży Pożarnej minister uhonorował w Łukowej w powiecie biłgorajskim. W akcji uczestniczyło ponad 3000 osób i 650 pojazdów. Minister podkreślił skuteczną współpracę służb i administracji podczas działań gaśniczych. Przyczyna pożaru Puszczy Solskiej nie została jeszcze oficjalnie ustalona. Do rządu Donalda Tuska doszła jedna osoba. Stanowisko wiceministra sportu objęła Żaneta Cwalina-Śliwowska, posłanka, która do Sejmu dostała się z list Polski 2050, a po rozłamie w tej partii przeszła do klubu Centrum. To pierwsze stanowisko ministerialne dla przedstawiciela tego klubu, o czym Maciej Kluczka.
2: Żaneta Cwalina-Śliwowska zasiliła resort sportu, mówi Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej, inny z wiceministrów sportu.
3: Już nawet chcę panu pokazać, że jest na stronie, zaraz zobaczymy. W tej chwili jesteśmy na etapie podziału kompetencji. Na pewno kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem zawodników, a więc całym obszarem rzecznika praw zawodników.
2: Jednocześnie nikt z ministerstwa nie odchodzi, a to oznacza, że rząd, liczny pod względem liczby ministrów i wiceministrów, powiększa się zamiast zmniejszać, mimo wcześniejszych zapowiedzi premiera Donalda Tuska w tej kwestii. Klub Centrum chce też uzyskać stanowisko wicemarszałka Sejmu i prowadzi w tej sprawie zakulisowe rozmowy.
1: Dla przypomnienia, liderką klubu Centrum jest Paulina Henning-Kloska, minister klimatu, która po objęciu władzy w Polsce 2050 przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz opuściła szeregi partii wraz z grupą parlamentarzystów. W aplikacji Moje IKP pojawiła się nowa użyteczna funkcja dla pacjentów. Pozwala szybko sprawdzić uprawnienia lekarzy i innych pracowników medycznych. Resort zdrowia podkreśla, że rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i pomóc wykrywać osoby podszywające się pod medyków. Badamy nie tylko mamy. Pod takim hasłem ruszyła akcja Amazonek, która ma przypominać o profilaktyce raka piersi i innych nowotworów występujących u kobiet. W całym kraju organizowane są spotkania, w czasie których można dowiedzieć się, jak badać piersi, czy kiedy zrobić badania profilaktyczne.
4: Przykładamy dużą powierzchnię palców i lekki ucisk.

0: ruchami okrężnymi od nasady piersi aż do sutka.
1: Badamy się nie po to, żeby coś znaleźć, tylko po to, by być pewnym, że jesteśmy zdrowe.
0: Wcześniej wykryty rak piersi jest w pełni wyleczalny.
2: Akcja odbyła się w Centrum Łodzi na ulicy Piotrkowskiej, ale Amazonki będą jeździć po całym kraju. Nerdoteka, czyli miejsce poświęcone popkulturze, fantastyce, grom, komiksom i mandze, od wczoraj dostępna jest w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. W Nerdotece można pograć się w gry na konsolach, wypożyczyć komiksy czy planszówki, a nawet filmy VHS czy DVD. To przestrzeń głównie dla fanów popkultury, gier, komiksów i mangi. Twórcy podkreślają, że to pierwsze takie miejsce w Polsce. Nerdoteka ma przyciągać do biblioteki nie tylko po książki, ale też po wspólne spędzanie czasu i rozwijanie pasji.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ostatecznie pięcioro Polaków zobaczymy w drugiej rundzie wielkoszemowego French Open. Z turnieju odpadł dziś Kamil Majszak po gładkiej porażce z Chilijczykiem Alejandro Tabilą do 1, do 3 i do 4. Majszak mówił po meczu, że sobie dziś się serwował, ale jego rywal grał też na dużym ryzyku.
2: Bardzo mnie jego forehand zaskoczył, zwłaszcza w trudnych sytuacjach i w biegu. Jakby bardzo wiele dzisiaj w sytuacjach, w których wydawało się, że mam sporą przewagę, decydował się na zagrania praktycznie. No albo mówiąc w cudzysłowie wejdzie, albo nie wejdzie. No i bardzo dużo wchodziło, nie? I
1: pewnie do drugiej rundy awansowała dziś broniąca tytułu Coco Gauff, a także rozstawiona z jedynką Aryna Sabalenka. Białorusinka, zapytana o Igę Świątek, przyznała, że zawsze traktuje ją jako jedną z największych rywalek. Oczywiście, zawsze to świetna zawodniczka. Bardzo się cieszę, że jest tak otwarta na poszukiwania nowych rozwiązań, nowego sztabu szkoleniowego, tak by poprawić swoją grę i wrócić na właściwie tory. I wydaje mi się, że tak właśnie się dzieje, dlatego zawsze uważam ją za bardzo groźną rywalkę i jedną z faworytek turnieju. Iga Świątek jutro w południe zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Także jutro o trzecią rundę powalczą Magda Linet i Magdalena Fręch. Pięciu debiutantów przyjedzie na zgrupowanie kadry do Wrocławia przed meczami towarzyskimi z Ukrainą i Nigerią. Jan Urban powołał Karola Czubaka z Motoru Lublin, Mateusza Żukowskiego z Magdeburga, Kaspra Potulskiego z Mainz, Norberta Wojtuszka z Jagiellonii i Oskara Wójcika z Krakowi. W składzie jest także nasz kapitan Robert Lewandowski, który na razie nie ogłosił, czy zostanie w kadrze na jesienne mecze Ligi Narodów. Z powodów zdrowotnych, a także sportowych, nie ma w składzie kilku etatowych kadrowiczów z Skorupskiego, Piątka, Kesza, Ziółkowskiego czy Modera. Duńczyk Jonas Vingegaard coraz bliżej zwycięstwa w Giro d'Italia. Kolarz Visma Lisa Bike wygrał 16 etap z górską metą w szwajcarskiej miejscowości Cari i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Na końcowym podjeździe Vingegaard stopniowo powiększał przewagę nad niewielką grupką rywali. Na mecie wyprzedziło ponad minutę Austriaka Felixa Galla i Australijczyka Jaya Hindleya. Wyścig zakończy się w niedzielę w Rzymie.
3: Zapraszam na prognozę pogody. 14 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro delikatne zmiany pogodowe. 22 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze, również wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Czwartek spokojniejszy, 18 stopni, ale noce zimne, bo tylko 5.
0: Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega cel. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
5: Granie na żądanie. Antena jest Twoja.

Tak, to na antenie Trend Radia pojawił się teraz wyjątkowy numer od Aquy, specjalnie dla Moniki. Gorącej serdeczne pozdrowienia przesyła, no właśnie, Piotrek, który dedykuje ten numer specjalnie dla Iwony Termaliki, tak napisane dokładnie. Bardzo proszę o zagranie może też jakiegoś fajnego eurodance'owego kawałka, który często pojawia się na waszej antenie. Cóż tutaj mamy? Hats? Oh. Gorąca i dedykacja wyjątkowa dla wszystkich mam, ale też dla mojej narzeczonej Edyty, Piotrek z Jasła.

0: wystarczy.
1: I ten numer pojawia się jeszcze od nas, moi drodzy. Ekipa, o jak miło. Gorąca i serdeczna dedykacja. Uwaga, ala dla ciebie. Podobno ala teraz wyszywa, cokolwiek to znaczy. No wiadomo co, nie? To gorące i serdeczne pozdrowienia od koleżanek z pracy, od Małgosi, ale też od Krystyny, które chciały ci zadedykować ten właśnie numer, który pojawia się teraz w zestawieniu. To ekipa, no właśnie ekipa. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy wszystkie mamy. I pewnie Ania też będzie jeszcze prowadziła trochę pozdrowień po godzinie 19.20. Za chwilę trendy lista. Mikoś Marcin, do usłyszenia.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Hello, hello, moi drodzy. Witam was bardzo, bardzo gorąco w kolejnym notowaniu programu Trendlista w 2546 dokładnie. Także pędzimy jak rakieta. Jeżeli chodzi o wylot, no niestety Kasia Lins i Sexy Doll, ten utwór, no nie gościł długo na naszej antenie. Pamiętajcie, że możecie zawsze głosować, co by zatrzymać dany hicior jeszcze przez chwilę. Niebawem przypomnę, w jaki sposób. No to gramy. Chyba nic innego nie pozostaje nam do powiedzenia.
2: Wyloty.
0: W dół.

0: zmieniamy
1: trendy, brzmienie
0: wszechczasów dla ciebie.
2: Po wylocie czas na propozycję pierwszą. Aleksandra Stan i Fire. Oj, moi drodzy, mamy dwie takie bardzo, bardzo znane rumuńskie wokalistki. Jest to między innymi Ina i Aleksandra Stan. Na pewno kojarzycie hit Mr. Sexo Beat, który no w 2016 roku zrobił niemałe zamieszanie. I to już minęło 10 lat od tego utworu i dostaliśmy taki fajny krążek. No, jestem ciekawa, czy wam się spodoba. Na pewno możemy usłyszeć tu typowe dla Aleksandry Stan i też dla piosenkarki Inny bardzo dance'owe brzmienia. Także tym bardziej mnie to cieszy, że powracamy do takich dance'óweczek. Play.
3: Propozycja.

0: Po propozycji pierwszej czas na drugą. Oj, ja jestem zakochana w tym utworze. Daria Marx z kolejnym utworem w języku polskim, Na drogę. Mogliśmy usłyszeć oczywiście najnowszy singiel Darii Marx, Dotknij, który był naprawdę mega, mega przez was uwielbiany, ale wydaje mi się, że czas na zmiany. Także trzeba też włożyć takową propozycję. Na drogę to kolejny singiel wydany z myślą o słuchaczach. Dowód na to, że artystka, tak jak obiecała, no będzie regularnie dzieliła się z nami najnowszymi krążkami i takowy dostaliśmy. Jest to mega energetyczna kompozycja i ta charakterystyczna barwa głosu Darii, no idealnie wpisuje się w ten zbliżający letni klimat. Play.
1: Propozycje.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Kryminalni z Komendy Miejskiej w Rzeszowie zatrzymali sprawcę trzech przestępstw. 40-latek umyślnie uszkodził trzy zaparkowane pojazdy. W ten sposób chciał dokuczyć kierowcom, którzy tak zaparkowali swoje samochody, że zajmowały więcej niż jedno miejsce parkingowe. Mężczyzna usłyszał już zarzuty dotyczące uszkodzenia mienia o charakterze chuligańskim, mówi podkomisarz Magdalena Żuk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.
2: Według zgłaszającego na dachu jego pojazdu ktoś położył worek. Wewnątrz znajdował się gruz wymieszany z odpadami budowlanymi. 40-letni mieszkaniec Rzeszowa został przez nich zatrzymany w ubiegły wtorek. W chwili zatrzymania mężczyzna był zaskoczony. W rozmowie z funkcjonariuszami wyjaśnił, że swoim działaniem nie chciał uszkodzić pojazdów, jednak przyznał, że w akcie gniewu ułożył worki z gruzem na dachach trzech pojazdów. Jak przyznał, nie miał gdzie zaparkować, a kierowcy Seata, Fiata i Forda tak zaparkowali swoje samochody, że zajęli więcej niż jedno miejsce. To 40-latka zdenerwowało. Gdy zobaczył stojące nieopodal jutowe worki, wziął je i aby dokuczyć nieroztropnym kierującym, umieścił je na dachach pojazdów.
1: Szkody, jakie spowodował, zostały oszacowane na 15 tysięcy złotych. Za przestępstwo uszkodzenia cudzej rzeczy kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności. W Tarnowie na przełomie lipca i sierpnia odbędzie się czwarta edycja Festiwalu Miejskiego Szkicowania. Udział w wydarzeniu weźmie ponad 300 osób z Polski i świata. Wydarzenie skupia osoby rysujące miasto bezpośrednio z obserwacji w terenie. Chodzi o szkicowanie tego, co ma się przed oczami tu i teraz, ulic, ludzi, budynków czy codziennych scen. W tym roku na Festiwal Miejskiego Szkicowania zaproszono instruktorów z całego świata. W czasie festiwalu odbędą się warsztaty, prelekcje i pokazy szkicowania. Jedno ze spotkań będzie poświęcone Stanisławowi Wyspiańskiemu, który wiele czasu spędził w Tarnowie, rysując miasto. W ramach festiwalu będą też miały miejsce targi artykułów plastycznych. Na prelekcje oraz pokazy szkicowania wstęp jest wolny. Dzięki reakcji świadka brzozowscy policjanci pomogli rannemu bocianowi, który leżał na poboczu jezdni. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce oraz rannego ptaka do czasu przybycia lekarza weterynarii, mówi starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
3: Wczoraj około godziny 19 oficer dyżurny otrzymał dość nietypowe zgłoszenie. Mieszkaniec powiatu brzozowskiego, jadąc obwodnicą Brzozowa w kierunku Chumnisk, zauważył na poboczu jezdni leżącego bociana. Mężczyzna natychmiast poinformował o tym fakcie służby, aby pomóc rannemu ptakowi. Policjanci pojechali na miejsce i potwierdzili zgłoszenie. Ranny bocian leżał na poboczu ulicy Świętego Jana Pawła II. Funkcjonariusze ustalili, że ptak najprawdopodobniej uderzył w barierę energochłonną, a następnie upadł. Policjanci zabezpieczyli miejsce i rannego ptaka do czasu przybycia lekarza weterynarii.
1: Obecna na miejscu lekarz weterynarii zabrała rannego bociana i przewiozła go do ośrodka weterynaryjnego. Opatrzony bocian zostanie pod okiem weterynarza do czasu wyzdrowienia. 27 maja w Generatorze Nauki Geny w Jaśle odbędzie się seminarium pod nazwą Błękitno-Zielona Infrastruktura jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu na pograniczu polsko-słowackim. Realizowane przez powiat jasielski w ramach projektu Budujemy w Jaśle, stabilizujemy w Świdniczkę. Seminarium ma na celu zwiększenie wiedzy osób uczestniczących na temat dobrych praktyk i korzyści wpływających ze zrównoważonego zagospodarowania krajobrazu i otoczenia.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Reklama. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
1: A ja zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na bezpłatne głosowanie, które odbywa się poprzez naszą stronę internetową trendradio.pl. Na 20. wybrana przez Was nowość CERP Rita Ora If It's Not Love. Oj, pięknie. 19. Somber Potential z 20. A na 18. Global DJs No Good, tym razem z 19. 20.

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w dębicy.
1: A my, słodziaki, nie zapominamy o tym, że dzisiaj obchodzimy Dzień Mamy i koniecznie trzeba się zjawić u mamy z kwiatuszkiem, z miłym prezenciorem lub zabrać gdzieś mamę. A jeżeli no nie macie niestety takiej możliwości, ponieważ już nie mieszkacie w domu rodzinnym, bądź też no wasza mama znajduje się daleko od was, pamiętajcie, żeby zadzwonić i jakoś później mamie zrekompensować te wszystkie lata, w których musiała się z nami użerać. No niestety, ale zazwyczaj tak to jest. I pamiętajcie, że na pewno mamie będzie bardzo, bardzo miło. O prezenciorach, co można kupić już za chwilę. Tym razem miejsce 17. Joe Summit, Shades of Blue z 18. Na 16. Dawid Podsiadło z Sezonem z 17. A na 15. Oliver Heldens, You Run, dzisiaj pnie się o jedno oczko ku górze.
0: 17.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W Krakowie zmiany po referendum, ale rewolucji nie będzie. Minister obrony w Kanadzie chce rozmawiać o programie Safe i dronach. Polacy masowo korzystają z M-Obywatela. Aplikacja bije kolejne rekordy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Bez większych zmian, tak w skrócie można opisać to, co czeka Kraków w najbliższych tygodniach. Powołany dziś przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób, jak do tej pory. Jak dodał, chodzi o to, by po odwołaniu po referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego miasto nie funkcjonowało gorzej.
2: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem, ma dobrze wykonać robotę.
1: Mówił nowy komisarz Kracik. Tymczasem odwołany z funkcji Aleksander Miszalski nie zamierza usuwać się w cieni. Już zapowiedział, że zaangażuje się w kampanię wyborczą w Krakowie. Do późnych godzin wieczornych nieprzejezdna będzie droga ekspresowa S5 między węzłami Krościna a Żmigród w kierunku Poznania. To efekt kolizji z udziałem cysterny. Jej kierowca wjechał pojazdem do rowu. Dla pozostałych kierowców wyznaczono objazd. Służby nie podały ją informacji o osobach poszkodowanych. Trwa drugi dzień wizyty ministra obrony Władysława Kosiniaka Kamysza w Kanadzie. Szef MON spotyka się ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem. Rozmowy dotyczą m.in. udziału Kanady w unijnym programie SAFE. Ottawa jest zainteresowana chociażby kupnem polskich dronów. Władysław Kosiniak-Kamysz chwali relacje Europy z krajem klonowego liścia.
3: Kanada jest bliżej Europy niż kiedykolwiek. Kanada bierze większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy i będzie brała większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy.
1: Minister obrony

0: poinformował, że prowadzi w Ottawie rozmowę o inwestycjach przemysłu kanadyjskiego w Polsce, a także w drugą stronę o inwestycjach polskich przedsiębiorców w Kanadzie. Aplikacja mObywatel bije kolejne rekordy pod względem liczby użytkowników. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów osób, co oznacza, że mObywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
1: Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
0: Aplikacja oferuje już 47 różnych usług. Ich lista nadal będzie rosła. Wkrótce przez tę aplikację zyskamy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. A na razie w mObywatelu najczęściej sprawdzamy liczbę i termin ważności punktów karnych i zastrzegamy numer PESEL. Trzy polskie mecze czekają jutro kibiców na tenisowym Roland Garrosie. Jako pierwsza z naszych tenisistek zagra Iga Świątek, o czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
2: To będzie kolejny upalny dzień w Paryżu, gdy Świątek wyjdzie w południe na kort Filipa Szatriera, temperatura będzie dobijać do 30 stopni.
3: Szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to. Jak wygrałam turniej, gdzie było gorzej, typu Chiny albo w Cincinnati rok temu, o Jezu, to w ogóle chyba nigdy takiej pogody nie doświadczyłam.
2: W upale grać będzie też około godziny 13 Magda Linet z Jeleną Ostapenko, a wieczorem na kort wyjdzie Magdalena Fręch i zmierzy się z Jill Teichmann.
4: Teichmann, nie grająca przez parę miesięcy, powracająca po kontuzji, po przerwie, na pewno bardzo głodna zwycięstw, bardzo ciężka przeciwniczka, lewa ręka topspin.
2: W czwartek natomiast mecze o trzecią rundę zagrają Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska.
0: Paryski tenisowy turniej pokazuje Eurosport.

0: To już ta godzina, w związku z tym zapraszam na info pogodowe. 14 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 22 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze oraz wiatr w porywach nawet do 60 km na godzinę. Czwartek znacznie spokojniejszy, 18 stopni w nocy, a i zimno, bo tylko 5.
1: Reklama.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Trendlista. Głosuj teraz. 7148. TRL. I tytuł nagrania.
0: Niestety wczoraj nie zdążyliśmy przeczytać sobie wszystkich wiadomości od Was, bo tych maili naprawdę było trochę. Także powracamy do tematu prezentów na dzień mamy. Warto kupić na pewno takie prezenty spersonalizowane. Biżuteria z grawerem też będzie dobrym pomysłem. Album ze zdjęciami, przeróżne vouchery na relaks, na masaż, do spa lub też praktyczne upominki, które rozwijają pasję Waszych mam. Może być to książka, czytnik e-booków, bardzo zresztą teraz popularny. I moi drodzy, no właśnie, wczoraj dostałam wiadomość od pani Katarzyny Starnowa, która swojej mamie, no teraz mogę już powiedzieć, bo wiem, że u niej jest, sprezentowała ekspres do kawy, także to jest też naprawdę świetny wybór, z tym, że no mama Kasi od jakiegoś czasu mówiła, że taki ekspres potrzebuje i voilà, okazja się znalazła. Moi drodzy, tak, jeszcze pan Daniel napisał, że zakupił swojej mamie zestaw kosmetyków naturalnych i do tego świece zapachowe. To też na pewno jest cudowny prezent, no z tym, że trzeba dopasować go właśnie do tego, co wasze mamy lubią. Wiem, że teraz bardzo popularne są warsztaty kulinarne, ceramiczne, florystyczne, dlatego no może ktoś się zainspiruje i wasza mama odkryje nową pasję. Kto wie. Dobra, już się nie rozgaduję, bo miejsce 14 czeka. Beberexa, Faithless in New Religion z 13. Na 13 Sony Fodera, My Lovin z 9. A na 12 Alok, Khalid, Dive Into Me z 10.
3: 14.
1: W dół.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trend Radio.
1: Madziu, mówisz, masz pewnie. Zagrajcie, please, Lady Gaga i Poker Face, bo w ogóle tego nie gracie. Oj, no, czasem bywa i tak, że nie zdążymy zagrać, bądź też jest tyle kawałków, że nie jesteśmy w stanie o każdym pamiętać. Dlatego dobrze, że nam o tym przypominacie. Pamiętajcie, że śmiało możecie o to pisać. Następnie Wilkinson i Ultraviolet z miejsca 14. No to lecimy.

0: Oczywiście oprócz Dnia Mamy obchodzimy także inne tak zwane święta nietypowe, jak na przykład Dzień Samolotów z Papieru. No na pewno skonstruowanie takiego modelu wcale nie jest takie łatwe, jak nam może się wydawać. Warto spróbować, rozwija nasze zdolności manualne, kreatywność, wyobraźnię. No u mnie niestety jest to awykonalne, ponieważ no chyba nie mam cierpliwości do tego, ale jak byłam raz na takiej wystawie takowych modeli, no byłam po prostu w szoku, co ludzkie ręce potrafią zrobić. Coś niesamowitego i ta dbałość o detale, pięknie. Także moi drodzy, możecie się pochwalić, czy ktoś z was składa takie samoloty papierowe, bądź też z innych materiałów. Pamiętajcie, że możecie pisać na naszym fanpage'u na Facebooku. A my już na półmetku, 10 Multi Talk in the Morning ze 7, na 9 Keira Upgrade z 15, a na 8 Blair Moore Samira Sorry z 12. Tym razem pięknie.
1: 10 w dół.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa termomodernizacja WDK w Bykowcach. Po zakończeniu prac przygotowawczych obejmujących m.in. skucie starych tynków i gzymsów oraz demontaż dotychczasowych parapetów, wykonawca przystąpił do kolejnego etapu robót. Aktualnie prowadzone są prace związane z dociepleniem ścian budynku warstwą styropianu. Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury pozwoli na podniesienie standardu obiektu, który pełni ważną funkcję społeczną i jest miejscem spotkań oraz aktywności mieszkańców Bykowiec. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia, do którego doszło dziś rano w Jastrzwi na drodze krajowej nr 28. W karambolu wzięły udział łącznie 4 pojazdy, w tym auto laweta. W wyniku zdarzenia jeden z samochodów wypadł z jezdni i zakleszczył się w przydrożnym rowie. Ranny został jeden z kierowców, który wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego z Krosna w celu dalszej hospitalizacji. Podkarpacka KAS zaprasza do udziału w szkoleniach dotyczących systemu elektronicznego nadzoru transportowego w zakresie przewozu odzieży i obuwia. Szkolenie skierowane jest do MŚP, firm transportowych, spedytorów, pracowników logistyki i wszystkich osób realizujących przewozy odzieży i obuwia objęte systemem SENT, mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
2: Szkolenie w formie stacjonarnej odbędzie się 28 maja w godzinach od 13 do 14.30 w pierwszym Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie. Odbędzie się także szkolenie online 2 czerwca, również między 13 a 14.30. Link do tego szkolenia będzie dostępny na stronie PIP Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Przy dużym zainteresowaniu nie są wykluczone dodatkowe szkolenia w innych terminach lub w innej lokalizacji. Bieżące informacje w tym zakresie będą dostępne na stronie PIP Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie. Szkolenia są bezpłatne, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
1: Szkolenia są bezpłatne. Poszerzenia świadomości na temat zmian klimatycznych i ich wpływu na tereny pogranicza oraz promowanie zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury jako skutecznego narzędzia do adaptacji zmian klimatycznych. Wydarzenie to będzie również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami z Polski i Słowacji, a także dyskusji w zakresie łagodzenia zmian klimatu i zwiększania odporności regionu na ich skutki, w szczególności poprzez zatrzymanie wód opadowych i poprawę lokalnego mikroklimatu.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Dzisiaj obchodzimy Dzień Matki. W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie. Jaka jest obecna rola matki w społeczeństwie? Wypytywała nasza reporterka.
4: Być kobietą to nie żaden wstyd, ale raczej jak się ma dzieci, jeszcze jak się ma dużo i jeszcze w takim wieku, że są już wnuki, prawnuki, no to wtedy jest troszeczkę trudniej, bo to trzeba, człowiek chce wszystkich zadowolić, nie, i swoje dzieci, i wnuki, i prawnuki, ale dajemy radę i jesteśmy bardzo szczęśliwi, jesteśmy bardzo zadowolone z tego, że w ogóle ich mamy. To jest dla nas priorytetem, że mamy dzieci i wychowujemy, i wnuki, i to wszystko.
5: Porządną matką, kobietą, żoną. Nie można tak połączyć pracy z rolą, jakby jeszcze chciał człowiek pracować fizycznie gdzie indziej w pracy. Nauka w szkole, wszystko. Ale my dajemy sobie radę. Wszędzie. I w polu, i w stajni, i kole gospodyń, gdzie tylko.
1: Data obchodów Dnia Matki zależy od państwa, w którym jest świętowane. W Polsce obchodzone jest 26 maja. Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie zaprasza na Gminny Dzień Dziecka. Na żmigrodzkim rynku czekać będzie mnóstwo atrakcji. Będą warsztaty kreatywne, dmuchańce i tory przeszkód, wielkie bańki mydlane, dyskoteka dla dzieci z DJ-em Mareckim. Nie zabraknie również pyszności przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Początek o godzinie 14.30.
6: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
7: Reklama.

0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz TRL. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Siódema Armin van Buuren, Olive Angus, Wemko Migos, jedenastki, na szóstym Cleo i Kolory lata z trójeczki, a na piątym Kashmir Ultra Love, dzisiaj z czwartego, no niestety w jednolokatowym spadku.
2: Siedem.
0: W górę.

także dziubasy. Nie zapominamy o tym, że obchodzimy Dzień Mamy. Raz jeszcze przypomnę, bo wiadomo, możecie robić teraz różne rzeczy. Wracacie z pracy, jesteście w niej, no i człowiek nie usłyszy i później budzi się następnego dnia i wie, że tych życzeń nie złożył. No, żeby nie było nikomu smutno, też nie. No ba. Czwóreczka Dimension One in Lifetime z miejsca pierwszego. Na trzecim Sabrina Carpenter i House Tour. Aj, piękny pięciolokatowy awans, a na drugim świetny hit od Thomasa Greya. Rumors dzisiaj z piąteczki. 4.

0: Halo, halo, to czas na podsumowanie programu. Wylot Kasia Lins i Sexy Doll. Propozycja Aleksandra Stanfire, Daria Marks na drogę. Na 20 Cerp Rita Ora If It's Not Love, 19 Somber Potential, 18 Global DJs No Good, na 17 John Summit Shades of Blue, 16 Dawid Podsiadło Sezon, 15 Oliver Heldens Run, 14 Beberex A New Religion, 13 Sony Fodera My Lovin, 12 Alok Khalid Dive Into Me, 11 Wilkinson Ultraviolet, 10 Multi Talk in the Morning, 9 Keira Upgrade, 8 Blair Moore Samira Sorry, 7 Armin Van Buren Vem Comigo, 6 Cleo Kolory Lata, 5 Kashmir Ultra Love, na 4 Dimension One in a Lifetime, na 3 Sabrina Carpenter House Tour, 2 Thomas Gray Rumors i zwyciężają bardziej modelki Lubię Cię jak lato z miejsca 2. Oj, jak wakacyjnie się robi, aż człowiek czuje się, jakby był na plaży. No prawie. Play.
1: Jeden.
2: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wykolejony pociąg usunięty z pobocza torowiska w Garbatce. W Krakowie zmiany: odwołanego prezydenta zastępuje komisarz. Donald Trump po rutynowych badaniach zapewnia, że mimo niemal 80 lat ma idealne zdrowie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po katastrofie kolejowej w Garbatce służbom udało się usunąć wykolejony pociąg z pobocza torowiska. Skład zderzył się wczoraj z ciężarówką na przejeździe kolejowym. Od momentu katastrofy trasa łącząca Poznań i Piłę jest zablokowana. Naprawa infrastruktury może potrwać do jutra. Od dziś Krakowem zarządza komisarz wyznaczony przez premiera Donalda Tuska. Został nim zastępca odwołanego prezydenta Miszalskiego Stanisław Kracik. Odwołany w referendum prezydent zapewnił, że cieszy się, że miasto pozostaje w stabilnych rękach. Wybory nowego prezydenta Krakowa odbędą się w przeciągu najbliższych 3 miesięcy. Rząd przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowe przepisy mają m.in. uprościć zasady, według których szpitale trafiają do sieci, a także zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych. Nowelizacja ma też być podstawą do wprowadzenia karty Edilo, nad którą trwają prace w Ministerstwie Zdrowia, o czym Agnieszka Wynarska.
2: Edilo to cyfrowa i elektroniczna wersja tradycyjnej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu przez diagnostykę i leczenie aż do jego zakończenia. Karta Edilo ma docelowo zastąpić obecną papierową formę tzw. zielonej karty. Zyskają zarówno pacjenci, jak i lekarze, bo dziś właśnie najtrudniejsza jest koordynacja między szpitalami, poradniami, a także placówkami podstawowej opieki zdrowotnej.

0: zdrowotnej. Na początku lekarze będą mogli wystawiać kartę DILO dwutorowo, zarówno w dotychczasowej formie papierowej, jak i w pełni elektronicznej. Docelowo e-DILO ma stać się całkowicie obowiązkowa. Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej weszła w życie w 2023 roku. Po przyjęciu nowelizacji przez rząd przepisami zajmie się Sejm.
1: W 2025 roku wzrosła liczba wystawionych kart DILO. Było ich ponad 440 tysięcy, podczas gdy rok wcześniej wystawiono ich 402 tysiące, a w 2023 roku 360 tysięcy. Donald Trump przeszedł okresowe badania. Niemal 80-letni prezydent USA zapewnił po nich, że wszystko wyszło idealnie. Nie ujawnił jednak szczegółów. Trump co pół roku bada się w szpitalu pod Waszyngtonem. Poprzednio był tam badany w kwietniu i październiku 2025 roku. Czas na tenis. Faworytki wzięły swoje, ale w turnieju mężczyzn było kilka niespodzianek. Dziś na Roland Garros do drugiej rundy bez niespodzianki awansowała światowa numer 1 Aryna Sabalenka i obrończyni tytułu Coco Gauff. Natomiast odpadł nasz reprezentant Kamil Majchrzak. Najwyżej notowany obecnie polski tenisista przegrał w trzech setach z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
2: Rzadko dopuszczał mnie do nawet nie tyle ofensywnych, co neutralnych pozycji. Cały czas on grał z przodu, ja gdzieś tam próbowałem znaleźć sposób na korcie, natomiast nie znalazłem, więc no na pewno zasłużenie wygrał spotkanie. No żałuję, że tak szybko i łatwo to poszło, ale no zgrał dzisiaj naprawdę świetny tenis i ciężko było mi się do niego dobrać w jakimkolwiek aspekcie.
1: Z męskim turniejem oprócz Majchrzaka pożegnał się dziś też niespodziewanie Daniel Miedwiediew. Jutro na Roland Garros trzy mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena Frank.

0: Halo, halo, to czas na info pogodowe. 14 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro zawirowania pogodowe. 22 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze i wiatr w porywach nawet do 60 km na godzinę. Czwartek spokojniejszy, 18 stopni, dużo słońca, ale w nocy no niestety ciepła nie będzie, bo spadnie do 5. Trzymajcie się, do usłyszenia, życzę udanego wieczoru i standardowo do jutra. Buziaki!
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Komisarz zamiast prezydenta Krakowa to rozwiązanie tymczasowe. Naukowcy wyjdą na ulicę, by walczyć o wyższe finansowanie. Można zgłosić chęć udziału w firmie o Gdyni. Potrzeba tłumu osób. Agnieszka Trojanowska-Bis. Od dziś Krakowem zarządza komisarz wyznaczony przez premiera Donalda Tuska. Został nim zastępca odwołanego przez prezydenta Aleksandra Miszalskiego Stanisław Kracik. Cieszę się, że miasto pozostaje w stabilnych rękach, skomentował ten wybór odwołany w referendum prezydent. O tym, jak będą wyglądały najbliższe 3 miesiące w Krakowie aż do czasu wyborów uzupełniających i jakie na ten czas są plany komisarza, o tym Katarzyna Młynarczyk.
2: To będzie kontynuacja rozpoczętych inwestycji i projektów oraz przygotowanie się do nowego budżetu. Liczę na dobrą współpracę z Radą Miasta, podkreśla komisarz Stanisław Kracik.
3: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem, ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3, może 3,5 miesiąca zrobimy parę korekt, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji.
2: Aleksander Miszalski podziękował za 2 lata prezydentury i zapowiedział, że osobiście zamierza zaangażować się w nadchodzącą kampanię wyborczą.
4: Jestem przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność, by po tej przegranej bitwie wygrać tą kolejną batalię. Jestem na to gotów i będziemy robić wszystko, by Kraków nie wpadł w nieodpowiedzialne ręce.
2: Powołany komisarz zapewnił, że sam kandydował nie będzie.
1: Naukowcy z całej Polski zjadą jutro do Warszawy na protest w obronie polskiej nauki. Chcą walczyć o dofinansowanie badań. Dziś na naukę idzie około 1,4% produktu krajowego brutto. Badacze chcą wzrostu do 3%.
5: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, pozwoli nam dogonić świat.
1: Mówi profesor Sławomir Kalinowski. Protest przed Sejmem rusza jutro o godzinie 13. Upalny maj we Francji. Drugi dzień z rzędu padł tam rekord wysoki temperatur. W maju wskaźnik, który mierzy średnią temperaturę w skali całego kraju, wyniósł 24,8 stopnia Celsjusza o godzinie 17. To jeszcze więcej niż wczoraj, gdy wskaźnik już był rekordowy i wyniósł o 0,2 stopnia więcej. Takich średnich temperatur nie odnotowano w maju we Francji jeszcze nigdy dotąd. Wyjątkowy film o Gdyni powstanie z okazji obchodzonych w tym roku setnych urodzin miasta. Będzie to Lipdaw, czyli nagrywany w teledyskowej konwencji przejazd przez miasto, co istotne wykonane z jednego ujęcia kamery. Więcej o tej inicjatywie szef gdyńskiego Centrum Filmowego Jerzy Rados i producentka wykonawcza Olga Bieniek.
6: Stulecie Gdyni należy obchodzić hucznie. Przygotowujemy się do wielkiego wydarzenia. Będzie to Lipdaw, wielka akcja filmowa miejska. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego.
7: To jest film kręcony w jednym ujęciu do piosenki.
6: Tyle słońca w całym mieście Anny Jantar i Don't Worry Be Happy. I przez cały plan będziemy zapraszać grupy mieszkańców do tego, żeby odśpiewali ten utwór z nami.
7: Osoby, które występują w tym Lipdabie mają chwilę na to, żeby się zaprezentować i ta kamera cały czas podąża.
6: Mamy nadzieję, że będzie barwnie, kolorowo i że wszyscy mieszkańcy Gdyni, okolic i sympatycy miasta przyjadą.
1: Zainteresowani udziałem w Lipdabie mogą się zgłaszać do połowy czerwca. Nagranie zaplanowane jest na początek września.

Środa już nie będzie tak upalna, jak było dziś. Jutro do 15 stopni na wybrzeżu, do 20 w centrum i 26 na Podkarpaciu. Słoneczniej na zachodzie kraju, a na wschodzie możliwy deszcz i burze. Najmocniej powieje podczas burzy, do 75 km na godzinę.

Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie. I'm feeling bold. In summer I know where I'm going.